0: spotkaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
3: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
4: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
2: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
2: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
2: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bar- Bartosz Bochenczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
2: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września. A debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy częstochowian i częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
14: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
2: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
18: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
19: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
2: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
20: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
21: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
20: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
2: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową. A w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
0: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
22: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń

A pół godziny później, czyli minutę po ósmej, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Żmudna runda.
1: Dzień dobry, dziękuję. Pierwsze pytanie długie, ale odpowiedź mam nadzieję krótka. Czy wspierający weto prezydenta w sprawie kryptowalut nie pokazują, że są ślepi i głusi na zagrożenie przekrętów na rynku kryptowalut?
2: Nie, panie redaktorze. My wiemy na pewno, a to jest oświadczenie Zonda Krypto z grudnia 2025 roku, że ustawa była dobra dla Zonda Krypto. To sama Zonda Krypto o tym mówiła.
1: Proszę pana, ale 60% ankietowanych Polaków jest za wzmocnieniem regulacji na rynku kryptowalut, a tylko 30% przeciw.

0: Po co stajecie po stronie 30%, jak można by po tych, co mają 60?
1: Panie redaktorze, zróbcie taką ankietę, ile osób w ogóle orientuje się, co są te kryptorynki, kryptogiełdy, kryptowaluty, bo to jest bardzo ciekawe, wie pan, bo ja jako polityk i człowiek, który na ziemi już jest 55 lat, za dużo wiedzy na ten temat nie miałem. Jak zacząłem czytać, to powiem szczerze, że włosy dęba stają.
0: Przemysław Wiper, który jeszcze rok temu pomstował na to, że tracimy wpływy podatkowe przez nadmierną regulację, to jest taki krypcioszek zondy, to
1: może
0: jest
1: ma więcej
0: agencik
1: wiedzy.
0: Zondy.
1: Może ma więcej wiedzy niż ja, tego trudno mi, wie pan, powiedzieć, natomiast z całą pewnością rację miał Jarosław Kaczyński, który powiedział...
0: Oczywiście.
1: No, dziękuję, się pan zgadza. Który powiedział, że najlepiej to w ogóle, żeby nie było żadnych regulacji w tym zakresie. Jak czytam, wie pan, o tych przestępstwach, o tych podejrzeniach o morderstwa, o rozbojach, narkotykach, różnych rzeczach, to wie pan, powiem tak, no, chyba z innego świata jesteśmy.
0: Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
1: Nie, jest politykiem z krwi i kości. Maciej Berek to polityk.
0: Nie to, co Krystyna Pawłowicz, którą bardzo pan wspiera.
1: Tak, tylko aż jak najbardziej.
0: Proszę o Trybunału Konstytucyjnego.
1: Są dwie różnice. Po pierwsze, ja nigdy nie powiedziałem, że, bo ja ironizuję sobie trochę, panie redaktorze, nigdy nie powiedziałem tego, że polityk nie powinien być w Trybunale Konstytucyjnym, bo Trybunał Konstytucyjny jest sądem, który ma naturę polityczną, żeby było śmieszniej. Natomiast politycy zawsze byli w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast moi przeciwnicy polityczni mówili, nigdy polityka nie powinno być w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek dzisiaj.
0: Okej, okay. Ale to jeżeli Pawłowicz tak, to czemu Berek nie? Jedno zdanie, wie pan, tak szybko teraz działamy.
1: Dlatego, że jest pierwszym w historii ministrem konstytucyjnym, który by trafił do Trybunału Konstytucyjnego i był, uwaga, sędzią Tuska.
0: Czego pan nie przewidział? Przewidując w 2021 roku, cytuję, Zjednoczona Prawica będzie funkcjonowała dalej, bo jest dobrym projektem.
1: No i co? Jesteśmy zjednoczeni.
0: Ale tak trochę inaczej, prawda?
1: Inaczej, suwerenna Polska jest częścią Prawa i Sprawiedliwości.
0: Spodziewał się pan, że to pęknie w tym 21 roku?
1: Wtedy jeszcze nie, ale już później i tak były pierwsze sygnały.
0: Pytanie z gatunku zaskakujące. Czy lepszy jest dla was Szymon Hołownia w rządzie, czy poza rządem?
1: Szymon Hołownia, nie ma to specjalnego znaczenia, gdzie jest. Jest oponentem naszym.
0: Pana ulubiony cytat z Dziadów? Jutro mamy Narodowy Dzień Czytania Dziadów.
1: Wie pan. Coś z trzeciej części mogło być, ale nie pamiętam, wie pan, trudno mi powiedzieć. No,
0: Dziady są długie, to pana usprawiedliwia.
1: No, tak, kilka części, no coś, nie wiem, z Konrada, wie pan, no, ale trudno mi powiedzieć teraz. Zaskoczył mnie pan pytanie, widzi pan. Ale chętnie poczytam tu z panem razem, wie pan, więcej... czy Konrada Wallenroda, czy wie pan, Dziady, czy inne historie.
0: Więcej o dziadach i dziadach w polskiej polityce, ale też i nadziei w polskiej polityce.
1: Wie pan, no chyba za dziada mnie pan nie ma w polskiej polityce.
0: Nie, wie pan, jeden z moich ulubionych cytatów to jest ten oczywiście o lawie zimnej i plugawej. Salon literacki, grupa takiej młodzieży jakby, prawda, koło Piotra Wysockiego patrzy na ten salon, na tę elitę i tak z niechęcią mówi, naród nasz jako lawa z wierzchu zimna i plugawa, ale wewnętrznego ognia, 100 lat nieby ziemi, pływajmy na skorupę, stąpmy do głębi. Wie pan, dlaczego ten cytat tak mi utkwił w pamięci? Ponieważ jestem od kilkudziesięciu lat takim prawicowcem nie tracącym nadziei, że kiedyś będzie piękna w Polsce prawica, to wie pan, pamiętam ile razy myślano na prawicy, że to jest taka diagnoza w XX, a ponad XXI wieku. Elity, nie? Czy wszystkie córki Wojciecha Młynarskiego i inni zarządcy polskiej kultury, a tu gdzieś ten naród polski w Ciechocinku, w Ciechanowie, w Ciechrzycach, do którego prawica trafi i wtedy, no wie pan, bigos na stole, nie? Biało-czerwona chorągie, że to nieprawda. Że nie prawda. Elity są różne, ludzie są różne.
1: Ale jest coś na rzeczy, że pan od tych dziadów zaczął, bo pan jest podobna nasza troska o Rzeczpospolitą, o to, co się będzie dalej działo. Bo patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, patrząc na to, jak szaleńczy jest ten rząd, jakie szaleństwa uprawia, nie chcę tu mocniej powiedzieć, jestem szczerze zatroskany, co dalej z Polską. Przez 4 lata rozliczają nas, prawie 4 lata. A gdzie Polska w tym wszystkim? Gdzie jest kwestia gospodarki naszej? Gdzie jest kultura? Kultura chociażby, wie pan, no, patrzę na przykład na Panteon Górnośląski. Jest takie muzeum na Śląsku, które przywołuje postaci, wielkie postaci ci ludzi, którzy zdecydowali o tym, że Śląsk jest Polski, i widzę działania pani minister kultury, która odbiera 1 000 000 złotych, wie pan, na funkcjonowanie tego muzeum. No to tak to wygląda dzisiaj. Mam prawo być zatroskany, mam prawo.
0: Ja to zatroskany jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że życie zweryfikowało przekonanie, że istnieje taki zmitologizowany ten lud polski, który jest właściwie co do zasady prawicowy, chce mieć takie zwykłe rodziny, ojciec, matka, babcia, prababcia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale wchodzimy w ten lud polski, to on jest zupełnie tak samo jak elita warszawska. Tu jest patchworkowa rodzina, tam ojciec wyjechał do Kanady i nie wrócił, tam jest 6 rozwód. Krótko mówiąc, jak u normalnych ludzi, już nie wiadomo, jest ich w prawicy takie, że tam jest wszystko normalnie, nie ma takiego podziału na łże elity i dobro Polaków. Wiem, ja się rozgaduję, a pan powinien się rozgadywać.
1: Nie, nie, nie.
0: Zamykam
1: ja
0: się już.
1: Nie, ale w żadnym razie, ja z przyjemnością słucham pana.
0: Niemożliwe. Bardzo to ja zaraz jeszcze coś...
1: Bardzo cenię pana tutaj, wiem, jakie zainteresowania pan ma szerokie w tym obszarze. Natomiast takie łże elity to mamy dzisiaj, wie pan, ale przy władzy. Mamy takich ludzi, którzy naobiecywali, ludzi, którzy wyszli z jakimś programem konkretów, ludzi, którzy w dużej mierze mieli bardzo duży udział w podziale społeczeństwa i dzisiaj to się to przekłada na chociażby konflikty, wie pan, w rodzinach, w środowiskach, w których żyjemy, wśród dziennikarzy, wśród polityków. No to nie jest dobre, bo za granicą jest wojna i dzisiaj tak naprawdę powinniśmy jednoczyć się cały naród i to jest zadanie dla przyszłej władzy. I mówię to zupełnie panu szczerze. Mówię o prawdziwych elitach, być może, które przejmą tę władzę, żeby to zadanie realizować w ten sposób, żeby ludzi jednoczyć, wie pan, a nie w żadnym razie dzielić, bo nie rozliczać przez 4 lata, bo to jest bez sensu. My mamy naprawdę dzisiaj sytuację dramatyczną, jeżeli chodzi o geopolityczne jakby pewne uwarunkowania i musimy uważać po prostu dzisiaj, więc ta jedność jest szalenie ważna.
0: Ale jak Jarosław Kaczyński, co do którego się zgodziliśmy już, że ma zawsze rację, mówi, że Polską rządzą agenci Berlina pragnący likwidacji państwa polskiego, to wydaje mi się, że trochę no, że to jest trochę się kłócić z taką ideą, żeby się łączyć i jakoś, żeby próbować być razem.
1: No ale niech pan redaktor zobaczy te ataki chociażby na Trybunał Konstytucyjny, prawda? Ta kwestia dotycząca chociażby zonda krypto, próba przyklejenia do nas afery, która...
0: Ja nie mówię, że oni są dobrzy, tylko czy wy jesteście dobrzy, pytam.
1: Ale to też się musimy w piersi uderzyć, to jest rzecz oczywista. Przecież to nie jest tak, że my błędów nie popełniliśmy. Popełniliśmy i popełniamy błędy, no to jest naturalne. Natomiast trzeba się umieć przyznać do nich. My dlatego władzę straciliśmy swego czasu, tak uważam. Polacy odwrócili się od nas, ale dzisiaj mam nadzieję, że no już Polacy zorientowali się, co jest grane. Natomiast powiem tak, że jeżeli w sercu się ma Polskę, jeżeli mówi się po pierwsze Polska, a po pierwsze Polacy, no to wtedy nie będzie się miało jakby tutaj żadnych hamulców przed czynieniem dobra. Natomiast jeżeli ktoś mówi, jestem wielkim Europejczykiem, no to wie pan, ta Polska czasami interes spada na drugi, trzeci miejsce. Tak uważam po prostu.
0: Wprowadźmy zatem ministra sprawiedliwości i zobaczmy, czy uda nam się z nim pojednać.
2: Mamy taśmy w prokuraturze.
3: Kogo one dotyczą?
2: Nie mogę o tym powiedzieć.
3: Polityków?
2: Biznesmenów?
3: Nie mogę o tym powiedzieć.
2: Dziennikarzy?
3: Proszę zwolnić mnie z tej odpowiedzi. Naprawdę ja jestem konsekwentny. Pojawił się przełom w śledztwie. To jak w przysłowiu polskim, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Natychmiast pan Moskal zaczął publikować, gdzie był i z kim. Wcześniej pan Piesiewicz zaczął tłumaczyć się z zegarka. Więc widać, że część tego świata politycznego, który dzisiaj jest w opozycji, a tak mówił dużo o takim państwie, które jest państwem silnym i ściga przestępców, a w rzeczywistości tworzył mafijne układy. Nie boję się tego powiedzieć. Więc ja czekam, że ci, którzy mają coś na sumieniu, proszę bardzo, niech przychodzą do prokuratury i niech zaczną współpracować.
2: Zastanawiam się tylko,
3: bo już mamy kolejne osoby, które chcą podjąć współpracę z prokuraturą i same proszą, przesłuchajcie, mamy dużo wiadomości.
0: Jest to taka często w publicystyce wyśmiewana fraza, wiem, ale nie powiem. Mamy na was taśmy, ale domyślcie się, co tam jest, bo wam i tak nie powiem.
1: No właśnie, to jest taka skrajna nieodpowiedzialność, mogę powiedzieć, bo dzisiaj rano czytałem wpisy dziennikarzy z kolei, którzy są gotowi zakładać się, że nie ma taśm, na których znajdują się politycy Prawa i Sprawiedliwości. No może są taśmy z politykami Koalicji Obywatelskiej, tego nie mogę wykluczyć. Natomiast to jest właśnie takie kapanie z tego postępowania. Tak, wiem, są taśmy, no ludzie się zastanawiają, czy są taśmy. Dziennikarze, którzy zajmują się tematem od kilku lat, mówią, nie ma takich taśm. No, a wie pan, społeczeństwo dyskutuje na ten temat. To nie jest poważne. Ja uważam, że...
0: Pan mówi, że nie ma takich taśm, że...
1: Ja nie mam takiej wiedzy. Natomiast wiem jedno. Jeżeli tak to się ma wszystko dziać, to może ujawnimy wszystkie materiały. Wszystkie. Niech pan prokurator generalny, który ma takie prawo, ujawni wszystkie materiały. Niech społeczeństwo zobaczy, że to jest afera Donalda Tuska. I dlaczego mówię Donalda Tuska? Bo ja wiem, że jest takie przerzucanie się w tej chwili i tak dalej. Dwa powody są. Jeżeli Donald Tusk odpowie na to pytanie, no to wtedy będziemy mieli jasność, ale on nie chce odpowiedzieć. Pytanie numer jeden. Dlaczego od stycznia 2025 roku nic nie zrobiono z wiedzą, że coś się dzieje wokół zonda krypto? Wtedy, przypomnę, wszczęto postępowanie wyjaśniające przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w prokuraturze wszczęto za to dopiero w kwietniu 2026, czyli przez 14 miesięcy nic nie robiono z tą sprawą. Przez 14 miesięcy ludzie to pili swoje oszczędności. 30 tysięcy osób. To jest pierwsze pytanie. Dlaczego nic nie zrobiono? Nie ostrzeżono ludzi. Dwa, to jest kwestia, dlaczego umorzono najważniejsze śledztwa w sprawie zonda krypto za rządów Donalda Tuska. W 2024 roku, w 2025 roku były dwa takie śledztwa. Dotyczyły prania brudnych pieniędzy, oszustw wobec klientów. Co było powodem umorzenia tych postępowań? To mnie interesuje.
0: No, pan premier chyba na to nie odpowie, a pan wróbel i chętnie, owszem, moja intuicja jest taka, jak się nie sprawdzi, to wie pan, ostrzykuje pod stołem, że od pewnego momentu zapadła taka decyzja, że zonda krypto jest powiązana z prezydentem, jest powiązana z częścią prawicy, a niech się ta afera jeszcze trochę nam tutaj, no niech ona trochę dojrzeje, będziemy mieli lepsze zbiory. Jeśli teraz ohydnie, obrzydliwie spotwarzyłem rząd polski, to będę przepraszał, jestem do tego zawsze gotowy, ale no, dolary przeciwko orzechom. A propos, Cezary Kulesza, prezes PZPN-u, człowiek, który nie cieszy się dużą sympatią u dziennikarzy i chyba też w narodzie nie jest taki szczególnie uwielbiany. Jeśli wierzyć Onetowi, to zachował się zaskakująco przytomnie. Mhm. Jest mecz, proszę pana, Ligi Mistrzów, gdzieś we Włoszech. No i podczas tego meczu, no wie pan, nudy na pudy, chłopaki ganiają za piłką, nie ma co oglądać, to rozmowa o interesach. I przychodzi pan Kral i rozmawia z Cezarym Kuleszą, podobno około godziny, i przedstawia zondę krypto, która by mogła być sponsorem polskiej reprezentacji piłki nożnej. I Cezary Kulesza po tej godzinie powiedział nie, prawda? No, on twierdzi, że 10 milionów zaproponowano, może suma była po prostu za mała, mnie się wydaje oczywiście astronomiczna, ale proszę, jaki błysk intelektu Cezarego Kuleszy.
1: Nie wiem, czy doszło do takiej rozmowy, czy nie, no bo informacja medialna. Ale wie pan też, w piłce nożnej są inne pieniądze, to jest inna historia w ogóle. Być może jest tak, jak pan powiedział. Być może za mało, być może nie. Nie chcę w ogóle spekulować na ten temat. Może to prawda, może nieprawda. Ja nie wiem, czy pan prezes Kulesza się odniósł do tego, czy nie. Ja z dystansem się odnoszę, no bo wie pan, no media spekulują przy zonda krypto i bardzo dużo jest nieprawdziwych informacji. Sami tego doświadczamy przy okazji Fundacji Suwerenna i Instytutu Suwerenna Polska, gdzie nie mówi się o ponad 50 podmiotach, które tego typu fundacje, stowarzyszenia, które były wspierane, tylko się mówi o tej fundacji Zbigniewa, gdzie Zbigniew Ziobro miałby otrzymać pieniądze od zonda krypto, co jest oczywiście nieprawdą, dlatego że pieniądze wpłaciła kancelaria. Ktoś wczoraj, byłem w jednym z mediów i pytał się, jaka jest różnica. Różnica jest dosyć istotna, niezależnie od wszystkiego. Otóż zonda krypto są pieniądze, były pieniądze kradzione, a z kancelarii no nie mogły być raczej, prawda, no, z usługi, która jest świadczona. Natomiast nie chodzi tutaj o to, natomiast nie było wiedzy w fundacjach, na przykład Fundacji Jurka Owsiaka, że coś takiego się dzieje, gdzie w tle pojawiają się brudne pieniądze, gdzie są jakieś historie tego typu. I o to mam żal do państwa, że państwo nie zareagowało, nie poinformowało o tym. Ja wręcz chcę powiedzieć taką rzecz. Uważam, że Donald Tusk stwierdził, że to może być Amber Gold 2.0 i że to może wysadzić ten rząd, bo jednak nie reagowali przez wiele miesięcy. Wobec tego no, poszła taka machina, z której wynikało, że to my odpowiadamy za to, bo na fundację wpłacono, bo coś tam i tak dalej. I wydaje mi się, że to bardzo nieuczciwe jest i że to jest afera Donalda Tuska, ale no, zobaczymy, co dalej będzie. Niech pan minister Żurek ujawni wszystkie materiały, ma prawo do tego.
0: Skoro już padło słowo Donald Tusk, to czemu nie miałoby paść i słowa?
1: Ale w 14 minucie. 16.
0: Doceniam, proszę pana, doceniam. Słowa samego Donalda Tuska.
4: Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. I mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy. Byłym prezydencie, aktualnym prezydencie, premierze Morawieckim, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej no, pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie opozycji i z Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuacji.
0: To chyba element jest przygotowania artyleryjskiego przed głosowaniem. Za odrzuceniem weta pana prezydenta lub za przyjęciem weta pana prezydenta do ustawy o kontroli kryptowalut.
1: No to jest właśnie to, panie redaktorze. Nagrać sobie rolkę, wrzucić, obrazić oponentów politycznych, pokazać, że kto jest tym dobrym, kto odgrywa rolę złego w tym wszystkim, a tak naprawdę odsuwać ten problem od siebie. Donald Tusk będzie musiał się kiedyś wytłumaczyć także i z tego, także z afery Zonda Krypto, która jest aferą po prostu Koalicji Obywatelskiej. Ja jeszcze raz apeluję o to, żeby odtajnić postanowienia umarzające te postępowania, śledztwa, bo to by nam dużo, wie pan, powiedziało. Na przykład w uzasadnieniu zostało na pewno napisane, jaki był powód tego. No musiało to być napisane. Dlaczego pan Żurek nie chce ujawnić tych postanowień? Ja z całą pewnością wystąpię o to. Nie można jakby kontrolować działań prokuratury, ale w trybie interwencji parlamentarnej spróbuję wystąpić o te dwa dokumenty. One są kluczowe dla zrozumienia całej sprawy. Tak uważam.
0: Czy przy okazji tej wielkiej sprawy nie utopiliście państwo Michała Moskala? Ja zacytuję Rafała Bochenka, który mówi o pośle Moskalu tak. Był politykiem opozycji, który również nie został ostrzeżony przez Donalda Tuska przed tym, kim naprawdę jest pan Kral i jakie konsekwencje rodzi jego piramida finansowa. No, wykazał się pewną niefrasobliwością, spotykając się z panem Kralem. Naprawdę poseł, który reprezentuje naród polski i partię przy okazji, wymaga tego typu obrony, że no przecież był to jeszcze mały człowiek, młody, no co on tam wie o życiu? Donald Tusk powinien wysłać SMS-a pod tytułem: Michał, może nas wiele dzieli, ale chcecie ostrzec przed Kralem. No przecież to jest infantylizacja biednego posła Moskala.
1: No tak, ale mogło być na przykład ostrzeżenie KNF-u, prawda? Właśnie o to mi chodzi. No,
0: ale bez tego ostrzeżenia, czy Moskal nie powinien mieć takiego pang?
1: Ale wtedy nie wiem,
0: słuchajcie, czy... Słuchajcie, kto jest ten Kral, chłopaki, powiedzcie mi,
1: no? Nie wiem jeszcze, czy wtedy... No dobrze, no ale równie dobrze można powiedzieć właśnie o Jurku Owsiaku. Można powiedzieć o organizatorach kongresu.
0: Ja bym się zawsze chętnie bez obaw spotkał z Jurkiem Owsiakiem, a może z większym obawami.
1: Ale ja nie mówię właśnie.
0: Taki nowy na rynku.
1: Wie pan, ale ja nie...
0: Szasta pieniędzy,
1: Nie mówię właśnie, że nie chcę go obciążać jakby za to, tylko w istocie jego fundacja właśnie w ten sposób została pokrzywdzona. Ale tak samo jest z fundacjami prawicowymi. Tylko wie pan, w przestrzeni medialnej mówi się o fundacji Zbigniewa Ziobro. Nie mówi się o innych fundacjach.
0: Tak, to
1: jest,
0: no
1: to nie jest uczciwe.
0: Przyjmuję ten argument, on jest bardzo rozsądny. Tylko wie pan, Michał Moskal z początku mówi tak mniej więcej. No jechałem tam, ale przecież nie wiedziałem, do kogo jadę. Tak po prostu się spotkać, ludzie się spotykają. Parę dni później co powiedział? Mocno myślałem od dłuższego czasu, żeby tematykę kryptowalut przyjąć jako pewną niszę, w której będę się poruszał w polityce. Stąd się pojawiła chęć, żeby spotkać się z człowiekiem, który jest praktykiem. Wie pan, czy pierwsza wypowiedź Michała Moskala to pierwsza linia obrony? No właśnie, była infantylna i nieprawdziwa.
1: Ale musi pan docenić, że jednak stanął przed kamerami, wydał oświadczenie, powiedział... że było to niezręczne. No musi pan przyznać, że nie każdego stać na coś podobnego. Można oczywiście oceniać tą wizytę, natomiast w kategoriach prawnych tutaj nie było przestępstwa. No przynajmniej nie widzimy tego. Ja nie widzę tego, żeby zrobił coś, co łamie przepis prawa jakikolwiek. Powiedział, że oczekiwał, jakby tutaj chciał współpracy w zakresie organizacji jakiejś, zresztą fundacji, jakiejś konferencji, o coś chodziło takiego. A ostatecznie zdecydował się, że nie chce i wycofał się z tego. No, panie redaktorze, więc gdzie tu można mówić o złamaniu prawa? No nie ma czegoś takiego. Prawa nie złamał. Ale niezręczna była ta wizyta. I to mówię otwartym tekstem, bo trzeba to też powiedzieć. To jest druga strona medalu. On to wie, rozmawiałem z nim wczoraj na ten temat. Natomiast ten hejt, który się wylał na niego, wie pan, no, to jest niezależnie od wszystkiego. No, tutaj chętniej bym pogadał o politykach, wie pan, obozu przeciwnego, bo tam rzeczywiście są różne rzeczy i są przestępstwa.
0: Oldgerd Anusewicz, tak ceniony przeze mnie ekspert, wypowiedział się dzisiaj dla PAP-u, no i takim prostym językiem tłumaczy. Każąc głosować nad wetem, Tusk mówi: albo bronicie przekręciarzy, albo głosujecie przeciwko wetu. Czy jakby tak dobrze i tak dobrze. Jeśli weto zostanie odrzucone, zwycięstwo wielkiego polityka, jak zostanie przyjęte, zwycięstwo wielkiego polityka.
1: Ustawa była dobra dla Zonda Krypto. Sama Zonda Krypto o tym mówiła, że ustawa była dobra dla nich. Ja znałem te poprawki też Prawa i Sprawiedliwości, między innymi, które były składane, kilkanaście.
0: A dlaczego je odrzucono?
1: Dlatego, że ustawa, że przy projekcie rządowym, bo także właściwie ta przyjęto tylko jedną chyba poprawkę prezydencką, dlatego, że ona szła na rękę małym i średnim firmom. Tak uważam, takie jest moje zdanie.
0: Na początku była taka polityka. Doprowadźmy do tego, żeby Nawrocki wetował i będziemy go moczyć jako człowieka, tak, który broni przekręciarzy. Tak, dlatego jego poprawek nawet rozsądnych nie należało przyjąć, bo to byłoby politycznie głupie.
1: Przyjęcie poprawek liberalizowałoby to, nie, to spowodowałoby, że nie byłoby odpływu tych małych i średnich firm. Bo ustawa, no przecież sam mówił Kral, ta ustawa właśnie o to chodziło, żeby zaostrzała kryteria. To było dobre dla nich, jako Zonda Krypto. Ale tam była jedna z takich poprawek, bo nie mogę sobie pana redaktora odmówić tego, którą ja podpisałem. Z tych wszystkich kilkunastu poprawek jedna poprawka była taka, gdzie nie byłem jej autorem, ale podpisałem ją. No proszę sobie wyobrazić, że Donald Tusk w minucie 22 drugi raz.
0: To się nie liczy, to już 22 to już.
1: Wychodzi na mównicę, wie pan, i pokazuje kartkę i mówi, że ja podpisałem tą poprawkę. Pan jest za tym, mówi do mnie, wie pan, wszystkich parlamentarzystach, żeby obniżyć standardy odpowiedzialności karnej. To jest skandal. To najlepiej pokazuje, jak pan jest umoczony w to Zonda Krypto i tak dalej. Wie pan, ja powiem szczerze, że siedziałem w pierwszym rzędzie, byłem po prostu, mówię, jaką poprawkę, o co chodzi? Potem sobie sprawdziłem. Rzeczywiście była taka poprawka legislacyjna, a to nie są moje słowa, tylko słowa ekspertów z Senatu. W Sejmie ta poprawka została odrzucona, w Senacie przywrócona, a wie pan przez kogo? Nie przez PiS. Przez Koalicję Obywatelską. Przez Koalicję Obywatelską, tej samej treści. I ona wróciła do Sejmu, bo musiała być głosowana i Donald Tusk za nią głosował, a ja nie. Usłyszałem z kartki, jak mam głosować. I wie pan, i on wychodzi z kartki i mówi, jest manipulacja, jest on nigdy nie przeprosił za to, wie pan, jaki hejt był. Wie pan, mam opaskę na oczach, ile wziąłeś pieniędzy za to, że tak, to... no przecież to jest skandal po prostu.
0: Proszę pana, ja doceniam, że pan dopiero w 14 minucie powiedział Tusk, a niech pan doceni, że ja dopiero na sam koniec programu mówię Morawiecki. Widzi pan, jak się długo wstrzymałem? Mateusz Morawiecki będzie z wami głosował, prawda?
1: Zapowiedział, że w sprawie kryptowalut będzie głosował za wetem prezydenckim, czyli przeciw odrzuceniu.
0: Satysfakcja?
1: To jest normalne, no tak powinno być moim zdaniem, bo wie pan, no wcześniej głosował, tak powinien być konsekwentny. Nie we wszystkim jest konsekwentny. Zadziwia mnie swoją postawą dzisiaj w mediach, wypowiedziami pewnymi, atakami na, jak to powiedział, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, czyli na prezesa Kaczyńskiego w istocie. Zadziwia mnie po prostu Mateusz Morawiecki, no ale w tym akurat zdecydował, że stanie po stronie prezydenta.
0: Bardzo dziękuję. Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie nasz gość, ale właśnie wychodzący ze studia. Zapraszam na poniedziałek.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do urzędu miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali trzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie ZBAD AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jeromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jeromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko przypadku Częstochowy zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno. Nie?
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie Zbad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
4: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
3: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
5: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
3: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
6: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
7: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
2: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
8: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
9: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
8: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
10: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
8: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
2: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brambosz.
0: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
11: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
2: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
12: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
2: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Super Ekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
13: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
14: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno. Nie?
0: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
2: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
18: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
19: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
2: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
20: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie. zachowanie.
15: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
21: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
20: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
2: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
23: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
22: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
2: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
24: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
2: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Paweł Pawelec z tej strony. Wybrana została Renata. Cześć Renatka.
2: Witam.
1: To co ty masz za problem? Opowiadaj Pawelcowi.
2: Troszkę się podziało w naszym życiu. Rozstaliłam się z mężem.
1: Jak ma na imię mąż?
2: Rafał. Pogubiliśmy się chyba oboje. Może nie do końca przemyślanych słów padło. Każdy chciał pokazać, że jednak się nie ugnie i...
1: O jakich czynach mówisz?
2: O pozwie rozwodowym.
1: Kto napisał? I ty, i on?
2: Nie, ja. Złożyłam pozew, zrobiłam błąd, doszło do tego rozwodu, bardzo mi go brakuje i no, chciałabym coś zmienić. Ciągle twierdzi, że nie wybaczy mi tego, że doszło do tego rozwodu jednak, że to złożyłam i że mogliśmy troszkę inaczej rozwiązać te problemy. No a chyba duma mi na to pozwalała, żeby przyjść, usiąść, porozmawiać, no i stało się jak się stało.
1: Czyli przyznajesz się do tego, że raptownie zareagowałaś na te problemy
2: chyba
1: w związku?
2: Tak.
1: Chciałaś go postraszyć, nie liczyłaś na to, że dojdzie do tego rozwodu, tak?
2: Chyba jednak nie liczyłam, tak.
1: To po co poszłaś tam do sądu?
2: Nie wiem.
1: Czemu nie reagowałaś wcześniej?
2: Trudne pytanie, bo szczerze powiedziawszy, no chyba sądziłam, że troszkę inaczej wyjdzie. Nie mieliśmy chyba odwagi usiąść, porozmawiać.
1: A o co wy się uczyliście?
2: A o różnie.
1: A ja chcę jakieś konkrety.
2: I o dzieci, i
1: dlaczego?
2: O pieniądze. No, mieliśmy czasami różne podejście. Każdy miał inne podejście do wychowania, więc tak...
1: A co tobie przeszkadzało?
2: Czasami był za bardzo stanowczy. Ja pobłażałam, on mniej, no i stwierdzam, że miał czasami rację, tak to wyglądało, nie?
1: Ty rozpieszczałaś, on próbował czegoś nauczyć. Dobra, to jest jakiś konkret.
2: No, mniej więcej tak. Tak,
1: dobrze.
2: Mniej więcej to tak wyglądało.
1: A pieniążki?
2: A pieniążki, no bo małżonek pracował, miał jakieś tam swoje zobowiązania, ja swoje zobowiązania miałam. No mieliśmy podzielone jakieś tam, on płacił, ja płaciłam część.
1: Ty też pracujesz?
2: Zobowiązań, tak. Ale w pewnym momencie miałam wrażenie, że on bardziej obciążył mnie z wszystkim, z płaceniem na wszystko, za wszystko. I pewnych rzeczy nie rozumiał, no bo on wychodził z założenia, że jeśli czegoś nie zapłaci, no to na przykład przyjdzie nam komornik albo coś takiego. No a jednak no, życie też kosztuje i miałam wrażenie, że pewne rzeczy za bardzo chyba zrzucił na mnie. No i to chyba mnie to wszystko przerosło.
1: Czyli zarzuciłaś mu, że za mało się dokłada finansowo?
2: Tak.
1: Dzieci, pieniądze, coś jeszcze?
2: Kiedyś bardzo się pokłóciliśmy i złapałam mojego męża jeszcze wtedy na tym, jak pisał sobie z jakąś dziewczyną. W nerwach mu powiedziałam, że po prostu ma się wynosić. Wyprowadził się, na jakiś czas ze sobą nie byliśmy. Potem żeśmy sobie wybaczyli, chcieliśmy sprowadzić na nowo, ale miałam wrażenie, że to jest takie na chwilę, że było dobrze między nami na chwilę, że mówiliśmy coś, a niekoniecznie te słowa były adekwatne do tego, co sobie obiecaliśmy.
1: Słowo jest bardzo, bardzo istotne w relacji pomiędzy dwojga. Ciężko jest zapomnieć, co ktoś do kogo powiedział. I to siedzi.
2: Chyba bardzo siedzi, bo on dochodzi na chwilę obecną założenia, że to nie ma sensu, że nie chce mi zaufać. No ja mu tłumaczyłam wiele razy, że ja już tak nie chcę, żebyśmy usiedli, porozmawiali, ale jednak chyba on ma ciągle do mnie żal o to wszystko.
1: Jak teraz mieszkacie? Razem?
2: Każdy osobno. Chciałabym, żeby mu wybaczył i żebyśmy spróbowali na nowo odbudować swoje zaufanie, swoją miłość, bo na pewno w jakimś stopniu ona też troszkę przygasła między nami, jak nie mieszkamy ze sobą.
1: No dobra. Rafale, kochamy Renatę. Nie zostawiamy jeszcze. To jeszcze nie ten moment, nie ten czas.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry. Cześć, Rafale. Mam nadzieję, że twój ulubiony prezenter radiowy Paweł Pawelec dzwoni do ciebie, bo mam niespodziane. Siądź sobie, żebyś tam mi nie spadł z rusztowania czy z cegieł.
1: No słucham.
2: Słuchaj, napisała do mnie list, w którym przyznaje się do wszystkich win kobita z pieprzykiem nad ustami. Ta nieustępliwa. Aha. Ta kutliwa. Blondyna o oczach niebieskich. Wzór ideału, jeśli chodzi o blondynkę. Były kłótnie o dzieci, przyznała mi. Ty stanowczy, wiedzący czego chcesz. Ona jak każda matka broni dziecka bez znaczenia, czy miało rację, czy nie, prawda? Ty ciężko harujący, a ona zarzucała ci, że za mało się dokładasz i w ogóle. Wszystkie błędy bierze na klatę. To jest twój triumf, Rafał. Powiedziała, że kilka razy wykonała haniebny numer. Po pierwsze, raz każąc ci się, kiedy mieliście kłopoty, się nie dogadywaliście, wyprowadzić. Wyprowadziłeś się, w jakiś sposób dałeś się namówić, wróciłeś. No ale potem, kiedy palnęła, że chce rozwodu, no to mocno cię zabolało. Opisała mi tą sytuację i przyznaje się, że zapomniała o dialogu, a mocowała się z tobą, przepychała, kto mocniejszy w słowach. Mówię ci po to, Rafał, ponieważ ona mi powiedziała, że cię strasznie kocha i wie, że zrobiła źle. Jest jej źle bez ciebie, że nie zdawała sobie sprawy, że w tej zaciekłości tak naprawdę niszczy miłość, niszczy człowieka, za którym tęskni, o którym myśli codziennie. Ona upoważniła mnie, uważaj Rafał, teraz właśnie siądź sobie, żebym ci przekazał, że jedyne o czym marzy, to zgoda, ponowna prośba o rękę, podobny ślub i wesele. Tadam! Czujesz to, chłopie? Takie hasło. Zróbmy to drugi raz, ale dużo, dużo lepiej. Rafale, co ty na to? Ona cię kocha i prosi, żebyś powiedział, że też ją kochasz, że postarasz się wybaczyć. Ona już nigdy w życiu nie będzie na ciebie huczeć, nie będzie się z tobą przepychać, nie będzie cię obrażać, tylko posłucha, co masz do powiedzenia. Nikt się tego nie spodziewał, nawet ty nie.
1: Ale niestety nie jestem zainteresowany.
2: Ojej, zabolało mnie teraz. 20 lat razem, zabolało mnie jak cholera. Nie kochasz już jej?
1: Nie.
3: No nie!
2: Nie ma, jak ja mówię, złych rozwiązań. Są tylko nieprzewidywane bądź niechciane. Renato!
4: Tak?
2: Nie ma o co walczyć.
4: Słyszałam?
2: Dokuczyłaś za bardzo, zamordowałaś. Przewietrzył sobie życie i nie miej do niego żalu, no. Nie chcę ponownie mieszkać z tobą. Zrozumiał, że był nieszczęśliwy. Dobrze myślę, Rafał?
1: Zgadza się.
2: Ale szanuj i wybacz.
1: Zastanowię się.
2: Ojej, aż tak źle było?
1: No było źle.
2: Miała odwagę obcemu facetowi, Rafał, powiedzieć to, jak odła była. Tu się nie przydam, no może jeszcze Renata coś powiesz, co?
4: Chyba nie mam już co powiedzieć.
2: Powinnaś, wiesz?
4: Sądziłam, że przynajmniej ten krok jakoś wpłynie na niego i jednak wybaczy mi i spróbujemy razem naprawić to wszystko.
2: Wiesz, no teraz jest niegotowy, zaskoczyłem go. Gdyby kochał, gdyby to było tak, że on tęskni, że myśli również o tobie, zastanawia się, co tu się stanęło, jak to mówią niektórzy, no to byłaby szansa, no. Ale on chyba po prostu poczuł, że zdjął z siebie kołdrę, która strasznie dużo ważyła, a teraz dopiero oddycha. Szkoda, bo dzieciaki są, nie? Bo zarówno i ta starsza, i ten młodszy, 8-latek, oni na pewno by cię potrzebowali obok. Ajajaj. Źle mi z tym, no. Rafał, źle mi z tym. Bo myślałem, że jak babka się przyznaje do winy, bierze wszystko na siebie i mówi, że głupia była, mówiąc krótko, że niepotrzebnie tutaj walczyła jak lwica, nie wiadomo o co. Myślała, że wygrała, czy aby na pewno. Teraz zadajmy sobie pytanie tym pozwem rozwodowym. Znowu, tak jest chyba też dla ciebie łatwiej. Ja wiem o tym. Chciała? Ma. Przemyśl, czy nie należałoby się pogodzić i żyć, mając te dzieciaki w bezpiecznej odległości od siebie, ale najsympatyczniej, jak się tylko da, no. Dobra?
1: No, dobra.
2: Dziękuję za tę rozmowę. Była przykra, ale treściwa. No, być może, Rafał, coś dla ciebie też załatwiłem, no, że dziewczyna już nie będzie naciskać na to, byście mogli być razem ze sobą, bo to się nie uda.
1: No, no.
2: Cześć, trzymaj się, pa.
1: No, cześć.
4: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
5: Reklama. Pan Rembiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Wygrała, ale nie ma bezwzględnej większości. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Katastrofa samolotu Amazona w Miami. Zginęło 5 uczestników lotu z Puerto Rico. Polskie siatkarki bez medalu Mistrzostw Europy. Walka o brąz przegrały z Serbkami.
1: Jest poniedziałek, 7 dzień września, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do Regionalnego Parlamentu Saksonii-Anhaltu. AfD zdobyła 43,8% głosów. Tak ten wynik skomentował Ulrich Siegemund, kandydat AfD na premiera Saksonii. Ten wieczór jest historyczny. Stworzyliśmy historię, odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. 43,8% to za mało, by rządzić samodzielnie, a przed wyborami inne ugrupowania wykluczały możliwość koalicji z AfD. Dodajmy, że drugi wyborczy wynik osiągnęła rządząca CDU. Ta partia zdobyła 17,2% głosów. Dalej uplasowały się SPD, Zieloni, Lewica. Próg wyborczy przekroczył także sojusz Zary BSW. Co najmniej 5 osób poniosło śmierć, a 5 zostało rannych. 3 są w stanie krytycznym. To po katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie. Staranowała wiele samochodów i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Wielki pożar pod Wrocławiem. W niedzielny wieczór strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
2: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
0: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział 17 jednostek. Nieznana jest przyczyna podpalenia. Temat uszkodzonych samochodów i miejsce zdarzenia będzie teraz badać policja. Płacz polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały mecz o 3. miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. Śledził je nasz reporter Michał Rawa.
3: Serbki zdecydowanie wygrały 2 pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w 3. secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w 4. secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na 4. miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: W Mistrzostwach Europy triumfowały Turczynki. Po niezwykle zaciętym meczu wygrały z Włoszkami 3-2. Liczy blisko 230 metrów, jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy niecałej, która obchodziła swoje święto. Spotkali się tu rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji, a także kolekcjonerzy. Między innymi Lalek Szrajerek.
4: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś kupując rzeczy, przy okazji kupujemy lalki.
5: Ale lalki zawsze zachwycały ludzi.
6: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie właśnie takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
0: Święto ulicy Niecałej w Kaliszu odbyło się po raz 14.
7: W moim odczuciu poranek jest zimny, ale jak spoglądam na mapę, no to 10 stopni. To zimno?
8: No nie, no znaczy tak.
7: To tak całkiem. Ale jeżeli ktoś jest ciepłolubny, no to dzisiaj o poranku uważajcie. W ciągu dnia natomiast temperatura oczywiście wzrośnie, nawet do 23 stopni na południu Polski. No i na Pomorzu już klasycznie 20.
8: No i ta pogoda, ta temperatura będzie rosnąć jutro i pojutrze, można powiedzieć, jak na ten moment roku upały mogą być nawet.
9: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam.
10: By zobaczyć piramidy, wystarczy jechać do lasu pod Śremem. Choć nazwa może być nieco myląca, to w miejscowości Wyrzeka znajdują się szczątki grobowców sprzed 5000 lat. Skąd się wzięły? Kto je zbudował i dlaczego ważny jest las? O tym opowie Danuta Żurkiewicz, archeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11: Bardzo ważne jest to, że przenosimy się niedaleko Śremu do lasu, bo tylko dzięki temu, że tam jest las, my się tam znaleźliśmy w tych okolicznościach, można powiedzieć, przyrody. Las zakonserwował bardzo ciekawy i unikalny w skali wielkopolskiej w każdym razie obiekt. Długi grobowiec ziemny kultury pucharów lejkowatych sprzed około 5,5 tysiąca lat.
12: skąd on mógł tam się wziąć, co to w ogóle jest.
11: To już dysponujemy pewną wiedzą na ten temat. W Wielkopolsce około właśnie tych 5,5 tysiąca lat temu zamieszkiwała dość skomplikowana społeczność, nazywana właśnie przez archeologów kulturą pucharów lejkowatych, bo takie naczynia w takiej formie sobie wytwarzali i chętnie używali w kształcie właśnie takiego lejka. To była społeczność neolityczna, a zatem rolnicza. Jedni z pierwszych rolników, którzy w Wielkopolsce gospodarowali na naszych polach, uprawiali rośliny, hodowali zwierzęta, takie hodowlane, całkiem podobne do tych, które my dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o gatunki, chociaż tak w formie zupełnie zapewne inne.
12: Czemu skomplikowana?
11: Skomplikowana i złożona, jak każda społeczność, prawda, nasza jest złożona, więc czemu ta pradziejowa miałaby być mniej skomplikowana? O jej złożoności i skomplikowaności przekonuje nas kilka rzeczy, między innymi to, że byli w stanie zbudować taki monument, jaki znajduje się w lesie pod Śremem w miejscowości Wyrzeka.
12: Gdybyśmy mieli to tak opisać naszym słuchaczom, jak to wygląda, czym to jest?
11: Już się robi. To trudno sobie wyobrazić, czasami jest to nazywane polskimi piramidami. To jest troszkę myląca nazwa i trzeba ją na pewno sprostować, nie chodzi o wysokość, a może bardziej o taki monumentalny wydźwięk całego założenia, może bardziej o długość. Tę konstrukcję należy sobie wyobrazić jako taki bardzo długi nasyp ziemny, troszkę szerszy z jednej z jego końców. Ten nasyp mógł mieć 100, 120, 130, czasami nawet 140 metrów długości. Oprócz tego, że był to nasyp ziemny o takiej właśnie długości, obudowany był dodatkowo strukturą kamienną, stąd ten megalityczny wydźwięk, tak? Wielkie kamienie, megalitos, się tam znajdowały. Te kamienie miały swoje miejsce, takie dość ścisłe, stanowiły rodzaj takiego obmurowania, powiedzielibyśmy, opłotowania, obudowania tego długiego nasypu ziemnego. No, zapewniało mu właśnie ten monumentalny wydźwięk, no i też zapewne większą trwałość, jeżeli tak spojrzymy sobie na tę konstrukcję.
12: Co obecnie o tym wiemy?
11: Akurat pod Śremem mamy taką, można powiedzieć, dość sprzyjający klimat. W tych lasach, o których wspominałam, większość tego lasu w Wyrzece znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego i takiego większego zespołu parków krajobrazowych, który mamy w Wielkopolsce. No i to się okazuje, że parki są zainteresowane nie tylko przyrodą, ale również kulturą. I odkrycie tego stanowiska, na którym my obecnie pracujemy, następuje właśnie w wyniku jakby takiej inicjatywy ze strony parków krajobrazowych, wielkopolskich parków krajobrazowych, które były łaskawe poinformować o odpowiednie służby konserwatorskie, ale w tym również archeologów, o tym, że mają uzasadnione podejrzenia, że taka konstrukcja w ich lasie się znajduje. Potrafiły również stworzyć przychylne środowisko, takie finansowe, do tego, że ten pierwszy etap takiego rozpoznania tej konstrukcji w Wyrzece udało nam się przeprowadzić. Ten pierwszy etap był tak zwanymi badaniami nieinwazyjnymi, czyli troszkę popatrzyliśmy, zastosowaliśmy takie metody, które troszkę prześwietlają to, co jest pod ziemią, ale absolutnie jej nie naruszaliśmy. Obecnie udało nam się otworzyć taki wykop i już prowadzimy badania wykopaliskowe, prawda? Szumnie tak mogą być nazywane. Rozpoznajemy oczywiście tylko mały skrawek tej bardzo dużej, jak już powiedzieliśmy, tak, monumentalnej konstrukcji, takiej, jakiej nam jest potrzebne do tego, żeby te najważniejsze informacje jakby uzyskać.
12: I co udało się już uzyskać?
11: Dość sporo. Na pewno potwierdziliśmy, że tutaj jakby się nie mylimy, że nie jest to twór przyrody, a faktycznie twór rąk ludzkich. Drobne fragmenty naczyń glinianych, takich ceramicznych, które nam mówią, że po pierwsze, no, był tam człowiek w pradziejach, a po drugie, takie bardziej dokładne spojrzenie na te fragmenty mówią, że to dokładnie ta społeczność, którą wiążemy z tym aktem wznoszenia tego typu konstrukcji. Drobne narzędzia krzemienne albo fragmenty krzemienia, które o to podejrzewamy, czyli takie podstawowego surowca, z których różne ostrza, noże, nożyki były wówczas wytwarzane. Mamy ślady konstrukcji kamiennej ukrytej pod tym nasypem ziemnym obecnie. Trzeba przyznać, że na stanowisku, na którym pracujemy, ta konstrukcja jest już dość naruszona. W sensie już kiedyś ktoś ją zapewne rozebrał i my takiej szczątki łapiemy właśnie w naszym wykopie, ale to też bardzo cieszy. Na pewno jeszcze przed zakończeniem badań pobierzemy rozmaite próbki, takie do badań, powiedzmy sobie, środowiskowych, paleośrodowiskowych, które jeszcze dodatkowo wzbogacą potencjalnie naszą wiedzę, no ale to się już okaże jakby w dalszym etapie już, powiedzmy, takich gabinetowych czy laboratoryjnych badań.
12: A co dalej?
11: Na pewno znaczące będzie wniesienie wiedzy o tej konstrukcji do świata nauki, bo tak jak już wspominałam, w Wielkopolsce te konstrukcje są bardzo słabo rozpoznane, ale muszę powiedzieć, że robimy furorę tam wśród lokalnych mieszkańców, którzy uświadamiają sobie, że ich najbliższe otoczenie ma tak długą historię, czy wręcz prahistorię, można by powiedzieć, to dostajemy informację, że prawda, dziadek, pradziadek coś tam gdzieś tam mógł znaleźć, odnaleźć, to też jest budujące, natomiast tutaj uświadomienie lokalnej społeczności tego dużego kontekstu, czy głębi czasowej, tak, tych 5 tysięcy lat, no na pewno zmienia postrzeganie, można powiedzieć, tej przestrzeni przez większość osób. Będziemy dążyć do tego, żeby jakby pamięć o tym miejscu nie zaniknęła, w sensie, żeby to stanowisko było stale chronione. No i też dobrą praktyką uważam jest zaznaczanie w jakiś taki widoczny, czytelny sposób obecności tej konstrukcji. No są ścieżki dydaktyczne, powiedzmy takie środowiskowe w lesie, czemu by też nie miało być takich kulturowych, prawda, pradziejowych w lesie.
12: Jak żyli prawielkopolanie?
11: Jak żyli prawielkopolanie? No, potrzebowali dokładnie tego do życia, co my dzisiaj potrzebujemy, tak? Potrzebowali jedzenia, potrzebowali miejsca do zamieszkania, no i też mieli potrzeby duchowe, tak? Nas bardziej na tym stanowisku akurat interesują te ich potrzeby duchowe, natomiast o samych budowniczych tych grobowców można powiedzieć, że wiemy już dość sporo. To była społeczność, która swoim zasięgiem objęła prawie cały obszar ziem polskich, są wyjątki, gdzie nie chcieli mieszkać. Wiemy, jak mieszkali, wiemy, że tworzyli dość duże wioski, tak, że eksplorowali właściwie cały krajobraz, potrafili się wszędzie odnaleźć, prawda, od wybrzeży Bałtyku aż po podnóża gór. W związku z tym wiemy, że w Wielkopolsce dość prężnie się rozwijali. Z Wielkopolską związane są bardzo ważne etapy również rozwoju tej społeczności. Myślę, że prawda, to życie tutaj było dla nich dość przyjemne.
12: Była mowa trochę o potrzebach duchowych, no grobowiec jest kolejnym tego świadectwem, a co więcej o tym wiemy?
11: No, o potrzebach duchowych tej społeczności. A to możemy się tylko domyślać, prawda? Archeologia ma takie wątłe ślady i żeby wnioskować o tak głębokich aspektach kultury, jak prawda, o tej duchowości, no mamy tylko takie pojedyncze puzzle i już wiemy, że układanka będzie niekompletna, prawda? Wiemy, że wznosili grobowce, możemy powiedzieć, jak wznosili te grobowce, rozpoznając ślady tych konstrukcji, między innymi, o których wspominałam. Natomiast odpowiedzenie na pytanie, dlaczego wnosili te grobowce, to już się zaczyna po prostu troszkę bardziej poważna zabawa, tak? Zabawa pełna domysłów i różnych hipotez, czy prawda, wsparcie z różnych innych nauk społecznych, na jaką potrzebę tych społeczności akurat te grobowce odpowiadały. Poza samymi grobowcami znamy też inne formy, między innymi traktowania zmarłych przez tą społeczność. Znamy szczególne formy na przykład naczyń ceramicznych, które mogły mieć znaczenie nie tylko praktyczne, ale także takie znaczenie niecodzienne, duchowe, chciałoby się powiedzieć, tak? Między innymi tak zwane flasze z kryzą, charakterystyczne butelki, w których mogły być przechowywane no, tajemnicze substancje wytwarzane przez te społeczności, które zapewne no, nie miały czysto praktycznego zastosowania.
12: Część rzeczy jest gdzieś przewożona tutaj do laboratoriów. Jak to właśnie wygląda?
11: Tak, zdecydowanie. No, pracujemy w terenie, pracujemy pod Śremem, natomiast cały, że tak powiem, zespół źródeł, które stamtąd uzyskamy, na które składają się i te fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzia krzemienne i próbki, które dopiero pobierzemy, jak też cała dokumentacja, która tak naprawdę jest clue tego, po co tam pojechaliśmy. No będą dalej opracowywane, to jest dość złożony proces i będziemy go zdecydowanie przeprowadzać już tutaj w Poznaniu, na Wydziale Archeologii, na zaprzyjaźnionych laboratoriach, które nam pozwolą już tak bardziej szczegółowo, można powiedzieć, spojrzeć na to, co przywieziemy z wyrzeki.
12: No właśnie, i co można w takich rzeczach w ogóle dojrzeć w takiej pracy laboratoryjnej? Nawet nie mówiąc o tym konkretnym przypadku, ale ogólnie.
11: Jest to coraz, można powiedzieć, bardziej istotna branża w archeologii. To niedawno mieliśmy źródła, które potrafiliśmy narysować, interpretować, z czymś porównać. Natomiast jakby rozwój samej naszej dyscypliny daje nam coraz większe możliwości. Teraz nawet analiza takich dawniej pozyskanych źródeł bardzo wiele może wnieść. No spójrzmy chociażby na samą ceramikę, tak? Do niedawna były to tylko bezimienne fragmenty naczyń, które mogliśmy jakoś zaklasyfikować do jakichś określonych typów. Natomiast teraz coraz częściej sięgamy po takie, no powiedzmy, bardziej głębokie informacje. Wiemy, jak wytwarzali te naczynia, z jakich glin wytwarzali te naczynia. Czy ostatnie takie analizy laboratoryjne pozwalają na przykład spojrzeć, co przechowywali w tych naczyniach, czyli tak de facto, co jedli, co gotowali, co przygotowywali w tej ceramice, no to już jest tak, jakbyśmy prawda, stali prawie ramię w ramię z człowiekiem pradziejowym.
10: Kultura pucharów lejkowatych sięgała także dzisiejszych terenów Holandii, Danii, Niemiec, Czech czy Austrii. Dla jednych zwyczajne środki transportu, dla innych obiekty pasji i zainteresowania. Ta druga grupa zrzesza się w klubie miłośników pojazdów szynowych w Poznaniu. O pasji do komunikacji miejskiej i działalności stowarzyszenia opowiada Piotr Kamiński.
13: Dla jednych będzie to tylko i wyłącznie podróż z punktu A do punktu B, dla innych to będzie dźwięk silnika, fabryka, blacha, krzesełka, trasa, czasem też krajobraz z okna. To jest wszystko kwestią dyskusyjną.
12: A dla ciebie?
13: No, dla mnie to jest w sumie całe życie, dotychczasowe przynajmniej życie. Od dzieciaka zawsze się tym fascynowałem. Tata też też pokazał mi te tajniki, ponieważ sam był motorniczym, więc też zabierał mnie w podróże na miasto. Jako mieszkaniec Wild też najłatwiej było się wydostać właśnie z tego mojego firtla właśnie tramwajem, czy to tramwajem holenderskim, czy też tak zwanym Helmutem. I te tramwaje najbardziej utkwiły w mojej pamięci.
12: Kiedy, gdzie, jak zaczęła się w ogóle ta przygoda tego klubu?
13: Z samego klubu rozpoczęła się w roku 1996, chociaż zarejestrowany sam klub jest od 2001 roku. Chociaż ta historia nie jest samym początkiem, ponieważ wszystko wywodzi się z klubu modelarzy kolejowych ze szkoły przy ulicy Fredry, tak więc tam powstała najpierw sekcja komunikacyjna, później przerodziło się to w osobny klub, osobne stowarzyszenie.
12: A ty od kiedy jesteś w klubie?
13: Teoretycznie czy praktycznie, bo to z jednej strony formalnie można zapisać się do klubu w wieku 16 lat i też wtedy to też oficjalnie zrobiłem, ale wiadomo, człowiek udzielał się zdecydowanie wcześniej.
12: No to jak się rozpoczęła ta twoja przygoda z klubem miłośników poezji szynowych?
13: Rozpoczęła się od poznania kumpli, którzy też mieli fiała na tym samym punkcie co ja i powiedzieli mi, że jest taki klub w Poznaniu, że da się udzielać, da się te pasje rozwijać trochę inaczej niż tylko rysując tramwaje po domu, czy sklejając modele tramwajów w szkole.

0: Torniczym i też w tym trwam. Też po godzinach jestem modelarzem, fotografem, co prawda amatorem, ale też gonię tramwaje, autobusy zza obiektywu, że tak powiem. Też myślę, że dla wielu osób jestem takim małym przykładem na to, że można być motorniczym, można być miłośnikiem i można się spotkać, porozmawiać, ba, zarazić dalej pasją. Znam paru członków, którzy totalnie nie byli związani z komunikacją miejską, a mimo to wciągnęli się do klubu i bardzo fajnie na ten moment egzystują w strukturach klubu.
1: Mówisz o tym pielęgnowaniu historii komunikacji miejskiej w Poznaniu. Dlaczego to może być ważne i może troszeczkę o samej historii tej komunikacji, no bo ona już jest dość długa, to jest ponad 100 lat z tego, co kojarzę.
0: No to byśmy musieli tutaj siedzieć na dobrej kawie i dobrą godzinę mieć na to, żeby tak rozmawiać i dyskutować w tym temacie. Ja bym bardziej poszedł w trochę mniejsze szczegóły, a mianowicie na przykład stowarzyszenie tak istnieje od roku 96. W 2001 roku mamy tą rejestrację jako stowarzyszenie tak pożytku publicznego, także możemy też oddawać swoje 1,5% na klub, co też ciekawe, co też jest dobrą informacją dla tych, którzy rozliczają podatki. Ale na przykład mamy rok 2003 i trwają poszukiwania wagonu 2 pokoje z kuchnią. Bardzo znany przez poznaniaków wagon z wejściem na środku, gdzie były przydziały na prawo i na lewo i były w gazecie właśnie takie wzmianki, że jakby ktoś taki tramwaj widział na formę jakiejś altanki czy coś, to żeby dał znać na dany numer telefonu. Było wiele oczywiście takich telefonów, tylko że były to zwykłe wagony tam generacji N, czy tam inne N-o podobne wagony, ale jeden z nich zaskoczył. Był to wagon tak zwany szczeciński, duży wagon szczeciński i w 2003 roku ten wagon został pozyskany z altanki. Długo stał w fabryce w pojazdów szynowych, tam był zachowany. Co ciekawe, był on działką w Sadach, także pod Poznaniem wszystko. W 2018 roku ten wagon został przetransportowany na zajezdnię Madalińskiego, z czego mam też dość obszerny materiał zdjęciowy. Byłem w środku tego wagonu, wygląda totalna ruina. Szczerze nie wierzyłem nigdy w to, że ten wagon kiedykolwiek wyjedzie na tory. I tu się zdziwiłem, ponieważ wagon przeszedł gruntowną modernizację, gruntowny remont, odbudowę. Co ciekawe, też powstała też replika tego wagonu dla miasta Kraków, także są w Polsce na ten moment dwa wagony tego typu. Jeden w Poznaniu, jako remontowany wagon z numerem 423 i w Krakowie replika w malowaniu szczecińskim ze szczecińskim wyposażeniem.
1: Z jednej strony dbanie o taką historię, dokumentację i tak dalej, ale też to jest chyba dbanie też o część historycznych pojazdów, bo jak rozumiem, klub pojazdów szynowych ma obecnie dwa pojazdy.
0: Nawet bym powiedział, że już jeden pojazd. Mieliśmy przez jakiś czas, owszem, dwa pojazdy. Pierwszy z nich to jest jeszcze Neoplan N4009. Jest to jedyny tego typu zachowany ten moment autobus w Poznaniu, tak zwany krótki Neoplan. Trwa aktualnie przy nim remont, także teraz się podczas dni turystycznych w tym roku nie pojawił, chociaż w ubiegłym roku podczas parady autobusów był, można było go zobaczyć, przejechać się nim, pofotografować, pobyć po prostu w środku, wspomnieć tak jeszcze niedawne czasy. I drugim autobusem, który pozyskaliśmy, był autobus Icarus 280, tak zwany ekolog z automatyczną skrzynią biegów. Był to autobus uzyskany z Budapesztu, z Węgier. I po dziś dzień jest on w malowaniu z Budapesztu, tyle że już jest własnością MPK Poznań. Został odkupiony przez MPK Poznań.
1: To też jest takie dbanie o żywą historię, jak rozumiem.
0: Oczywiście, że tak. Większość z tych wagonów, jak w sumie nie wszystkie, są to wagony, które zostały zachowane dzięki działaniom stowarzyszenia, od najmniejszych działań, chociażby nawet chodzeniem, tak, za włodarzami mówienie pozostawmy, po dalej gdzieś tam pozyskiwanie dalej części, zdjęć, szukanie ludzi, którzy kiedyś pracowali przy tych wagonach, czyli też szukanie tej wiedzy takiej technicznej, w jaki sposób może coś zakonserwować, naprawić, odtworzyć, albo chociażby jak pewne wyposażenie powinno wyglądać w sposób pierwotny. Póki są tacy ludzie, są to naprawdę złoci ludzie, to trzeba korzystać z tej wiedzy i pozyskiwać ją naprawdę pełnymi garściami.
1: I rozumiem, że też zajezdnia na Madalińskiego, gdzie są te historyczne tramwaje, jest taką praktycznie skarbnicą, jeżeli chodzi o historię poznańskiej komunikacji miejskiej.
0: Oczywiście, że tak. Na ten moment stacjonują tam wagony przeznaczone, co prawda, do remontu, ale są to też równie cenne zabytki. No tak jak wspomniałem, ja nie wierzyłem nigdy w remont dużego szczeciniaka. Zdziwiłem się bardzo pozytywnie. Teraz z dumą, jak prowadzę skład, gdzie ten tramwaj stoi, zawsze o tym wspomnę.
1: Załóżmy, że jest wycofywany jakiś model tramwaju. Ostatnio był to Helmut, wcześniej 105. Już zaczyna mówić się, że jakieś w perspektywie będą wycofane Tatry. Wtedy wchodzicie i mówicie, słuchajcie, a może jeden egzemplarz zachowajmy, można by to tak przechować? Jak to wygląda?
0: Zwykle dzieje się już to w czasach, kiedy wagony są jeszcze eksploatowane. Na przykład chociażby najprostszy przykład, wycofanie 105. Wraz z końcem roku szkolnego ubiegłego skończyły też się 105, tylko wtedy już trochę wcześniej trwał pomysł, żeby zachować cały trójskład. To znaczy, to jest mały ewenement, jeżeli chodzi o historię miasta, ale był taki epizod, że jeździły po 3 wagony łączone w trójskład i też teraz podczas linii turystycznej mamy taki trójskład, prezentujemy go.

0: Jeszcze jest troszkę do dorobienia przy nim, oczywiście, że tak. Na ten moment wiadomo, fajnie, że jest zachowany, że są namacalne egzemplarze, są połączone w trzy i się można nimi przejechać. Czy się różnią czymś od liniowych wagonów? Na ten moment jeszcze są to małe różnice, ale gwarantuję, że te różnice będą na pewno wspaniałe, będą cieszyć i będą naprawdę robić robotę. Tylko dajcie nam jeszcze chwilę czasu, żebyśmy mogli przy tych wagonach troszkę popracować.
1: A jak można popracować z wami? Jak dołączyć do klubu?
0: W dzisiejszych czasach fajnie odkleić od telefonu komórkowego, czyli zrobić coś, co niekoniecznie będzie medium, co niekoniecznie będzie tylko zdjęciem czy spędzeniem czasu tam gdzieś na platformach internetowych, tylko jak już jesteśmy w tym internecie, wystukajmy sobie w internecie KMPS Poznań, tam w zakładce przyjęcie do klubu, poszukajmy sobie takiego egzemplarza deklaracji, wydrukujmy go, wypełnijmy go i przynieśmy na najbliższe spotkanie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Daty są wcześniej opisane, zwykle na Facebooku. Wtedy wystarczy przyjść z tą deklaracją i cieszyjcie członkostwem.
2: Z Piotrem Kamińskim rozmawiała Ari Habir. Pierwsze tramwaje w Poznaniu pojawiły się w 1880 roku.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
16: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
17: Do samodzielnej większości w parlamencie regionalnym Saksonii-Anhaltu, alternatywie dla Niemiec, która wygrała zdobywając 43,8% głosów, prawdopodobnie zabraknie 3 mandatów. Ugrupowanie uzyskało 39 miejsc w 83-osobowym Landtagu, CDU zdobyła 15 mandatów, SPD, Zieloni i Lewica po 8, a BSW 5. 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 59-latka w Jaśle na Podkarpaciu. Jego ciało znaleziono pod mostem przy ulicy Mickiewicza w sobotę. To była osoba bezdomna, mówi Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
18: Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku z tą sprawą nasi funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wyjaśni jeszcze dalsze postępowanie i czynności, które prowadzimy.
17: Na miejscu tragedii pracowali policjanci, prokurator i lekarz biegły sądowy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutu. Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej naszego kraju, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu w serwisie Truth Social. Wywołało to stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
19: Pierwsza zmiana.
20: Pierwsza zmiana.
19: Od rana z Vox FM.
21: Dzień dobry.
22: Dzień dobry. 28 minut do 7:00. Tu pierwsza zmiana.

0: Dziękuję, że pożyczyłaś swoją MP3 i mogliśmy to zagrać.
1: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zazwyczaj przeglądamy internety i gazety w poszukiwaniu tego, co wydarzyło się ciekawego w weekend. No i jak już wiecie, bo wspominaliśmy o tym, Taniec z Gwiazdami ruszył wczoraj.
0: Tak. Jeżeli co się wydarzyło w tym Tańcu z Gwiazdami, bo ja nie wiem.
1: Co się wydarzyło? Na wizji, antenie, można było usłyszeć słowo bardzo nieobyczajne.
0: A dobra, to słyszałem. To pani Iza Kuna powiedziała nie kuna, tylko inne słowo, które się od słów ku, od liter ku
1: tak,
0: zaczyna.
1: Tak, jak to dzieci mówią, kura przez W.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak, więc to było najważniejsze chyba, co się wydarzyło, no i nikt nie odpadł dzięki nowej jurorce pani Julii Wieniawie.
0: Pani Julia Wieniawa też w weekend widziałem, że się wywaliła. Potknęła się, bo była gościnią porankowego programu i tam wchodząc, no, upadła.
1: Tak, ale nie będziemy się z tego śmiać przecież.
0: Dlaczego?
1: Tak. No to bardzo niefajnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: Skoro tak bardzo o gwiazdach rozmawiamy, to jeszcze uwaga, uwaga, Martyniuk idzie siedzieć.
1: Nareszcie!
0: I tak, nie chodzi wcale o Daniela Martyniuka, ja wiem, o czym wy pomyśleliście. Nie chodzi o Zenka Martyniuka, a chodzi o Danutę Martyniuk.
1: Danusia idzie siedzieć? A tak. Co ona robiła?
0: Idzie do programu, w którym będą zamykać ludzi w więzieniu. W poprzednim sezonie był m.in. pan Heiser. Teraz będzie pani Danuta Martyniuk jedną z osadzonych. No i będzie udawać, że siedzi w więzieniu.
1: O, Roxy Węgiel tam jeszcze wystąpi. Tak. Julia von Stein, ta co takie operacje sobie robi. No, różne bohatery.
0: Przecież akurat tutaj jeszcze... jestem zdziwiony.
1: Że co?
0: Znaczy, że akurat Danuta Martyniuk, bo taka pani Julia von Stein jest influencerką. No to ona niech się przyzwyczaja. Tak, to wiadomo.
2: Pierwsza zmiana.
0: Ja nie oskarżam jej o nic, ale z influencerami...
1: Na wszelki wypadek.
0: No właśnie.
1: 20 minut do godziny 7.
0: To Radio Vox FM.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Paweł, ale nie przejmuj się tym spóźnieniem. Z Kolim się wczoraj 1,5 godziny spóźnił na koncert.
3: Oja.
4: Serio?
2: No.
4: No to...
2: I to na ważny koncert. Do Żynki w Koszelewie.
4: A i czekali?
2: No czekali, no w końcu to z Kolim. No.
4: Aha, okej, okay, w porządku.
3: Na pewno czekała Ania z Dominikiem, bo to nam Dominik napisał w zgłoszeniu, że czekali, już byli trochę zdenerwowani.
4: Okej, okay, tak.
3: No i Ania, żona Dominika, trochę tam poleciało parę niemiłych słów.
2: Tak, narozrabiała. Ja tutaj mam nagrania z monitoringu. Okazuje się, że pokazywała gesty nieobyczajne, za które grozi...
4: Palcem.
2: 1,5 tysiąca złotych
4: mandatu. Całą ręką.
2: Palcem. Tak. Na moich nagraniach z monitoringu to jest palec. Dzwonimy.
5: Halo?
6: Dzień dobry, sierżant Marcin Kijek. Czy ja rozmawiam z panią Anną?
5: Słucham.
6: Witam, ja dzwonię z komisariatu policji w Gąbinie. Dostaliśmy zgłoszenie i nagranie filmowe z Dożynek z Koszelewa z panią w roli głównej.
5: Tak?
6: Wie pani co, bo pani wczoraj na tym koncercie pokazywała gesty nieobyczajne. Tam jest środkowy palec wyraźnie pokazany. Ja dzwonię do pani, no bo wie pani, no to nie można w miejscach publicznych w ten sposób się zachowywać.
5: Ale gdzie to było?
6: Na Dożynkach w Koszelewie.
5: Tak.
6: Była pani tam, tak?
5: Tak, ale w którym to było momencie?
6: Wie pani, tam artysta się spóźnił, pan z Kolim, i pani pokazywała, jest to z monitoringu, po prostu nagranie dostaliśmy, zgłosił to pan sołtys do nas, że no pani się nieobyczajnie zachowywała. Wie pani, tam małe dzieci są, a pani takie gesty pokazuje.
5: Znaczy, no nie kojarzę w ogóle takiej sytuacji.
6: Wie pani, ja zapraszam serdecznie do nas na ulicę Tylną 6, do Gąbina. Ja pani nagranie oczywiście pokażę. No i prawdopodobnie będę musiał pani nałożyć karę, no bo to jest tak, że to jest nieobyczajny wybryk, artykuł 140 kodeksu wykroczeń. Sytuacja wygląda tak, że to
5: nie
6: jest...
5: Nie, no w porządku, ale... No dobrze, ale w ogóle nie kojarzę. Czy tak mogło...
6: No, wyraźnie widać to wszystko na nagraniu. Inaczej bym do pani się nie odzywał, nie dzwonił.
5: Nie, no jasne.
6: Wie pani, ja rozumiem, że można krzyczeć różne rzeczy. Ja rozumiem, że artysta się spóźnił, ale no pokazywanie tak jednak środkowego palca tak w miejscu publicznym.
5: Ale to
6: wydarzeniu.
5: Na pewno ja nie wiem, w ogóle nie kojarzę takiej sytuacji. My też byliśmy z dzieckiem.
6: Aha.
5: I tak w ogóle w szoku jestem, że tak powiem.
6: Wie pani, no czasami emocje wygrywają, tak? No pani podejrzewam, że była zdenerwowana, że taka sytuacja ma miejsce, tak?
5: Dobra, a pan mi powie, czy to jest konieczne, żebym tam przyjeżdżała, bo teraz właśnie wychodzimy do pracy.
6: Wie pani, możemy się od razu umówić na 500 zł.
5: No dobrze, a w jaki sposób?
6: Wie pani, my taki voucher wystawimy i pani prześlemy. To będzie 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
5: O Boże.
3: Jeśli wiesz, kim jest Dominik, to jego wina, bo to on ciebie zgłosił.
5: No, uduszę go.
3: Ale mamy nadzieję, że kawa już poranna niepotrzebna.
5: Nie, dziękuję bardzo.
6: Ale te 500 zł na prezent marzeń to prawda i rzeczywiście ci wyślemy pocztą.
5: O Boże, no dobrze, dziękuję bardzo.
3: Miłego dnia ci życzymy.
5: Dzięki, wzajemnie. Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Dzień dobry. Ja przepraszam, ale ja nie lubię poniedziałku. Miłego dnia, Andrzej.
1: Wiesz co, Andrzej, ja też nie lubię i jest pewien powód.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
4: To ten powód?
1: Sytuacja. Tak.
5: Tak zwany przegryw na antenie.
1: 5 minut do godziny 7:00 i zakazane słowo to zabawa, w której wymyślamy jakieś słowo, znaczy używamy słowa istniejącego.
4: Tak, za chwilę podamy zakazane słowo, jeżeli ono padnie z naszych ust na antenie Radia Vox FM, no to wtedy dzwonicie, przepraszam, piszecie na 609-869-869. Kto to powiedział, o której godzinie, my to jeszcze sprawdzimy.
1: Ale no tylko
4: wtedy wygrywacie zestaw gadżetów Radia Vox FM.
1: No tylko nasza trójka, pamiętajcie, Dawida Osysko z wiadomości nie łapcie.
5: O tak jest.
1: Na
5: tak.
1: Zakazanym słowie.
5: On jest wolny od tej zabawy. Słuchaj, ale to co? Poniedziałek, początek tygodnia, to co? Zmęczony, zmęczenie? Czy coś innego?
1: O, zmęczony, zmęczenie.
5: Dobrze.
1: Może być.
4: No dobra. Zmęczony, zmęczenie, męczyć się, to wszystko jest zakazane od tego momentu.
5: Męki też.
2: Zakazane słowa.
3: Zakazane słowa.
2: Reklama wygenerowana z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20.05 w TTV.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
19: Reklama.
20: Fala komentarzy po wyborach w niemieckiej Saksonii. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Negocjacje bez konkretów. Podsumujemy rozmowy wysłanników Trumpa do Moskwy i Kijowa. Cel był szczytny. Wrócimy do biegów sztafetowych Poland Business Run w Krakowie.
21: Jest godzina 7:00. To czas na wiadomości Vox FM, na który zaprasza Dawid Osysko.
20: Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając 43,8% głosów, czyli o prawie 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
22: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym mającym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
20: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy. No ale o konkretach po spotkaniach na najwyższym szczeblu trudno mówić. Wołodymyr Zełenski po rozmowach ze Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji.
0: Ustaliliśmy,
20: że w najbliższym czasie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie, w Europie, w Stanach, a może ponownie na Ukrainie. Jesteśmy otwarci na każdą możliwość. Ujawnił, że spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą. O możliwości zakończenia wojny przed zimą mówił także Jared Kushner. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. Amerykanie są otwarci na rozmowy trójstronne. Czy perspektywa końca wojny na Ukrainie jest bliższa po weekendowych wizytach amerykańskich dyplomatów w Moskwie i Kijowie? Między innymi to pytanie usłyszy Radosław Sikorski. Wicepremier szef MSZ-u będzie gościem 8 rundy Vox FM, minutę po 8. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówi na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie wziął udział w dożynkach.
6: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
20: Jasnogórskie dożynki odbyły się po raz 44. To była wielka impreza biegowa i jednocześnie pomocowa. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run. Wszystko w szczytnym celu. W tym roku uczestnicy pomagali ponad 140 osobom po amputacjach kończyn i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy.
19: 3, 2, 1!
23: Jak tam wrażenia z trasy?
24: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
25: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
26: Biegłem, mam nadzieję, że wstydu nie przyniosłem. Fantastycznie, biegajcie w Krakowie.
20: Do rywalizacji zgłoszono blisko 18 tysięcy osób. Wczoraj z kolei na Błoniach rywalizowały roboty humanoidalne i czworonożne. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
21: Czy pogoda będzie fantastyczna? No w ciągu dnia całkiem nieźle. Bez opadów deszczu się powinno obejść. Temperatury całkiem niezłe, a będzie tylko cieplej. Rano tylko zimno. 3 stopnie w Kielcach.
27: Ojojo.
24: 3?
21: O 6 rano było.
27: To docieramy się o zero.
24: Ale jutro 33, jak sprawdziliśmy. W Rzeszowie może się pojawić. Sobie. Nie o poranku, ale aha, Podobno tak. Południe Polski
21: tak,
24: jutro
21: ocieplenie,
24: upalne.
21: Ocieplenie idzie. Jutro temperatury w okolicach 30. Dzisiaj w okolicach 20 do 23.
24: Julia Hren,
21: Konrad Piwowarski
27: i Paweł Pawelec, witamy bardzo serdecznie.
24: 5 po 7, dzień dobry.
27: Będzie ciepło.

0: kochani, ja wiem, że jest poniedziałek, ale my tu w Radiu Vox FM jesteśmy od tego, żeby was rozbudzić.
1: Mhm. I jaki masz plan na to, żeby tutaj naszych słuchaczy rozbudzić?
0: Puścić im fragment występu Edyty Górniak, bo moim drogiem...
1: Nie, proszę, ale
0: nie! 11 minut po 7.
2: To trzeba wyjaśnić, tak, że ona ma pretensje do Telewizji Polskiej.
0: No właśnie.
2: Że właśnie od niej nie włączyli mikrofonu, tak, że ona nie mogła wyśpiewać swojej piosenki.
0: I w oficjalnym oświadczeniu pani szanowna Edyta Górniak stwierdziła, że zawiesza współpracę w związku z tym z Telewizją Polską.
1: No można powiedzieć, że jest wielka kłótnia. Przy dobrych wiatrach to dokochaj albo rzucaj, można by było ich zgłosić.
0: Czy ja już mogę?
2: Ona wspominała, że leciutko jest przeziębiona, także chciałbym wytłumaczyć
0: nie,
2: też.
0: Nie.
2: Tak, tak, tak, ja to czytam.
1: Tak, rzeczywiście,
2: leciutko jest przeziębiona.
1: Że ona przez przeziębienie przeszła.
2: Dokładnie, przyjechała.
1: Poświęciła się.
2: Tak, przyznała, żeby zaśpiewała. A oni jej mikrofon wyłączyli.
0: No to posłuchajmy, jak jej wyłączyli. Mi się wydaje, że ja słyszę ją.
2: No, realizator dźwięku też pewnie słyszy.
1: Właśnie mi niestety też się wydaje tak, że
2: ale
1: słyszę.
2: Jeszcze poczekaj, bo może to jest...
0: To brzmi, jak ja nadepnąłem kiedyś na klocek Lego, to też tak krzyczałem.
2: No. W nagrodę i za
0: karę. O. No, to
2: wszystko
0: tak.
2: Jasne.
0: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ten fragment. Nagrodę i za karę. A konkretnie na ten? Za karę. Bo zdecydowanie to było za karę.
2: Edyta.
3: Pierwsza zmiana.
2: Jeśli naprawdę wyłączyli ci mikrofon, to powinnaś kwiaty wysłać realizatorowi.
0: Problemem właśnie
2: dźwięku
0: było to, że włączyli.
1: My mamy być ci wdzięczni, że to puściłeś w poniedziałkowy
2: tak
1: poranek.
2: No.
1: Super.
0: Od razu oczy się szerzej otworzyły.
1: 12 minut po godzinie 7.
2: Nie trzeba nic słodzić.

0: niedzielę.
1: Jakoś ci nie wierzę.
2: O nie, nie, bo jak... Słuchaj, to jest takie polskie. Jak widzisz, że komuś nie wychodzi coś, to od razu tobie jest lepiej.
1: 18 minut po godzinie 7. Rzeczywiście to jest też bardzo dobra piosenka na poniedziałek, jak się jedzie autem, żeby ją sobie zaśpiewać. Tak.
3: Ale to nie pierwszy raz, kiedy pani Edyta Górniak wybitnie wypada, no bo przypominam słynne hymny z 2002 roku.
2: I wtedy też jakoś była obok orkiestry, czy coś tam, nie wiem.
1: Słuchacze piszą, że trzeba ją w końcu zaprosić do porannych wyjców.
2: Oj, tak, ale by nam zrobiła robotę.
3: Edyta napisała, że myślała, że to nowy członek właśnie porannych
2: Edyta
3: wyjców.
2: Edyta sama napisała do nas?
3: Nie, to inna Edyta. Tak mi się wydaje.
1: Chyba nie Edyta Górniak.
3: Ale mi się wydaje, że po prostu pani Edyta to chciała wykonać piosenkę. Jest taka piosenka w internecie. Ja nie wiem, jaki ona ma tytuł, bo w internecie jest znana jako
2: To naszło.
3: I rzeczywiście ja to posprawdzałem i to pasuje, no posłuchajcie.

0: od rana.
1: Nie, no i tu pasuje. Tu jest idealnie.
0: A może to jest jakiś język porozumiewania się sprzed 4000 lat?
1: Oni jej puścili zły podkład, mówię wam.
2: Modern Talking już teraz, 19 minut po godzinie 7, słuchacie Radio Vox FM.

0: się rozśpiewać.
1: Lepiej nie, bo no, może być tylko gorzej.
2: Pani Edyto, zapraszamy do nas. My pani mikrofon co chwila włączamy.
0: Kądzie specjalnie tekst napisze.
1: 4 minuty do godziny 7.30. O tej godzinie zazwyczaj u nas się pojawia gość specjalny, czyli Ryszard Piwek.
2: Tak jest, zapraszam. A.
0: Ale ładne.
1: Stop już.
2: Co? Nie, nie.
1: Dość, bo bardzo zaraz pani ładne. Edyta z nami się pokusi.
0: Zaczyna mi się podobać, wiecie, to jednak coś w tym jest, że kilka razy posłuchasz, to się zaczyna podobać.
2: Dobrze, Rysiu, zadaj pytanie sucharowe.
3: Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi?
0: Oj.
2: Ja wiem.
0: Śpiewa.
1: 6098 69 869.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
18: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.
1: 7.30 na Voxowym Zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza na nie Dawid Osysko.
22: Niemiecka prasa komentuje zwycięstwo AfD w wyborach regionalnych w Saksonii. Tage Spiegel nazwał je ostatnim ostrzeżeniem dla kanclerza Merza i demokratycznego centrum w Niemczech. Der Spiegel z kolei pyta, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza. AfD pomimo wysokiego zwycięstwa nie zdoła samodzielnie stworzyć większościowego rządu w Saksonii. Prezydent Stanów Zjednoczonych zamierza dziś telefonicznie porozmawiać z przywódcami Rosji i Ukrainy, informuje portal Kyiv Independent. Donald Trump wcześniej ma się zapoznać z efektami rozmów jego wysłanników do Moskwy i Kijowa. Steve Witkow i Jared Kushner przeprowadzili rozmowy z Putinem i Zełenskim w miniony weekend. Wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski będzie gościem 8 rundy. Ta rozmowa w Vox FM, minutę po 8. Będzie jej można słuchać także na VoxFM.pl i kanale Super Ring na YouTubie.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
22: Do medalu odrobinę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki w tym spotkaniu były świetnie dysponowane i wygrały dwa pierwsze sety. W trzecim zaliczyły jednak przestój i Polki wygrały do 15. W czwartej partii górą jednak znów były Serbki. A mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
0: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: Rysia, przypomnimy.
2: Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi?
1: 6098 698 69 28 do 8. Piszcie.

0: dzień.
1: Chyba przeżyć, jeżeli chodzi o poniedziałek bardziej.
2: Zdecydowanie. Proszę się nie wybierać w góry.
3: Nie myślcie, że nam jest lekko.
1: 20 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i Rysiek Piwek, który przed chwilą zadał wam pytanie.
4: Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi?
1: I widać, że weekend za nami.
3: No, podgląda sąsiadkę.
2: Wkurza sąsiadów.
1: Kosi trawę, to najczęściej się pojawiało. Sąsiad o 6 rano wali drzwiami jak wariat i budzi tych, co to chcą dospać, bo mają drugą zmianę do pracy. Robert z Krakowa napisał.
3: A to z życia wzięte, od razu słychać.
2: O godzinie 6 ponoć ściany są jak masło, a trawnik kosi się bardzo łatwo.
1: Piłuje drzewo i budzi całą wiochę, to też odpowiedź od was.
5: Suchary pana Ryśka.
4: Siemoneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sąsiad o 6 rano? Jak się nudzi? Wierci się. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie ryśki to porządne koty.

0: nieba zabrała w Radiu Vox FM na Sonic.
1: Wow.
2: Klasyk.
1: 13 minut do godziny 8. Dzisiaj jest poniedziałek. Wiadomo, dzień trudny, w którym no, może być trudno do tej rzeczywistości wracać. I trzeba doceniać moim zdaniem małe sukcesy. Mhm. Że się wstało, że się zrobiło sobie kawkę.
2: Że się jechało godzinę do pracy.
1: Mhm. Na przykład.
0: Albo że się wygrało konkurs w kopaniu grobu na czas.
1: A co, wygrałeś?
0: Ja nie. Nie.
2: Kopanie grobu na czas? Ajajajaj, to taka dość kontrowersyjna dyscyplina.
0: Dlaczego kontrowersyjna? Na Węgrzech odbyły się mistrzostwa w konkurs kopania grobów na czas właśnie. 19 dwuosobowych drużyn z różnych państw wystąpiło.
1: Tak, i takim sukcesem dzisiaj mogą się cieszyć Laszlo Kisem oraz pan Robert Nagy.
0: Tak.
2: Robert Nagy.
0: Mhm.
2: Okej, okay. Polak?
0: Nie, Węgier.
2: A, Węgier, okej.
0: Okay. Bratanek. Oni w Polsce też wygrywali. 2 lata temu wygrali taki sam konkurs w Kielcach.
2: W Polsce?
0: Tak.
2: Proszę bardzo.
0: Ja dotarłem do wypowiedzi jednego ze zwycięzców. Posłuchajcie, bo jest naprawdę dobra.
3: Zajmujemy się tym od lat. Mamy to we krwi. Nawet gdyby nas ktoś wyrwał ze snu, bylibyśmy w stanie szybko wykopać grób.
1: No brawo! To jest naprawdę umiejętność niespotykana.
2: To jest taki moim zdaniem rodzinny sport, bo to trzeba byłoby na przykład przede wszystkim mamusię zabrać ze sobą.
0: Paweł, weź się uspokój. Ja chciałem powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony.
1: Czym?
0: No, że Polacy nie wygrali. No i że to na Węgrzech, a nie u nas się odbyło. No.
1: Ale poczekaj, bo była edycja u nas. Aha. Na Węgrzech, może będzie z powrotem.
0: To jak u nas, to ja mam propozycję. No. Gdzie to może być? W Zakopanem.
4: Pierwsza zmiana od razu.

0: minut zostały do godziny 8. Radio Vox FM i za chwilę najświeższe wydanie wiadomości.
1: I wy też możecie tak śpiewać w samochodach, do czego zachęcamy. Prawda?
2: No, oczywiście, że tak.
1: Nawet oczywiście, jeżeli jesteście sami, no bo dla dobra innych pasażerów.
2: Przemycimy wam też fantastyczną prognozę pogody już zaraz.
0: A potem Daj to głośniej i Brave pojawią się.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Reklama. Utrudnienia na małopolskim odcinku A4 w okolicy Brzeska doszło do dwóch kolizji. Co z pokojem na wschodzie? W wiadomościach relacja z Kijowa po wizycie wysłanników Trumpa? Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem dziś wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
19: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4. Na pasie w kierunku Krakowa w rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. W jednym przypadku kierowca miał uderzyć w bariery, w drugim mogło dojść do zderzenia z innym pojazdem. Służby działają na miejscu, ale przejazd jest utrudniony. Koniec negocjacyjnego maratonu, ale o konkretach trudno mówić. Specjalni wysłannicy Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzili ukraińską stolicę, rozmawiali m.in. z Wołodymyrem Zełańskim. Amerykanie chcą wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wczoraj przy stole, jak się okazuje, usiedli nie tylko Ukraińcy, ale i Amerykanie, o czym nasz korespondent z Kijowa Oleg Biłecki.
6: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Wołodymyr Zełański,
20: Polski. Najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski.
19: Z Kijowa relacjonował Ołych Byłecki.
21: Ósma runda.
19: Gościem ósmej rundy jest wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na rozmowę zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej.
22: Wiele się dzieje nie tylko na tej scenie rosyjsko-ukraińskiej, ale także w Europie, tutaj za zachodnią granicą Odra. Panie premierze, wiemy, że AfD zdobyło władzę i to z dużym okładem w Saksonii-Anhalt. Co to oznacza dla Europy?
23: To jeszcze nie wiemy, czy zdobyło władzę. Wygrało wybory. Zdaje się, że brakuje im głosów do absolutnej większości, ale rzeczywiście to bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
22: No czy to, AfD
23: to jest
22: zagraża
23: partia prorosyjska.
22: Polsce? Mhm. Ale czy bezpośrednio zagraża Polsce? Bo wiemy, że jest kwestia tych spornych zachodnich granic kraju.
23: No właśnie, mamy liderkę, która mówi o byłym NRD jako o centralnych Niemcach. Ja polemizowałem z jednym z polityków AfD, bo on się użalał nad Niemcami wypędzonymi z Polski. No tego, to jest ten problem dla nacjonalistów, że gdy inni stają się nacjonalistami, to zamiast pokoju mamy konflikty.
22: Do Rosji przybyli wczoraj negocjatorzy Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner. Rozmawiali 3 godziny z Władimirem Putinem. Skąd pan czerpie informacje odnośnie tych przecieków, o czym tam mówiono i czy doszło do jakiegoś przełomu?
23: Ja nie czerpię. Na razie mamy to, co w mediach. Oczywiście naszymi kanałami będziemy się dowiadywać. Dobrze, że wreszcie negocjatorzy dotarli do Kijowa, bo bodajże 8 razy byli w Moskwie, dopiero teraz do Kijowa. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wojna się zakończyła, ale bez kapitulacji Ukrainy.
22: Po ostatnich doniesieniach, to między innymi kanclerz Niemiec, który ogłosił, że za incydentem w Lipsku na początku sierpnia na lotnisku stała Rosja. No, między innymi Sergiej Ławrow powiedział, że to jest otwarta konfrontacja i oskarżył Niemcy o tak zwane false flag operation, czyli operację pod fałszywą flagą.
23: No to klasyka radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. Nas chyba w Polsce to nie zdziwiło, bo takich podpaleń, czy prób wysadzenia pociągu, czy wlotów rakiet, dronów mamy w Polsce już od dawna sporo. To znaczy, że Putin w desperacji atakuje całą Europę. No i nie możemy udawać, że tego nie widzimy i musimy się na to przygotowywać.
22: Panie premierze, bez wątpienia Ukraina przygotowuje się na intensyfikację działań. O tym też mówił polski premier, minister obrony narodowej. Coraz więcej tych niepokojących wydarzeń i w Polsce, i w Europie. Czy nas czeka jakaś konfrontacja z Rosją? Czy ta wojna się rozszerzy?
23: Rosja jest na wojnie z Zachodem już od 10 lat, tylko część Zachodu nie przyjmowała tego do wiadomości. My jesteśmy bardziej świadomi od innych, dlatego wydajemy więcej na obronność, na obronę ludności, na nowoczesny sprzęt. No ale także każdy z nas powinien nie dawać się nabierać na dezinformację rosyjską, także w wykonaniu polskich polityków i patrzeć, kto sympatyzuje z Rosją czy z rosyjskimi marionetkami w Europie Zachodniej.
22: No to w takim razie pytanie, czy jeśli będzie się coś działo, jak zapowiadają najwyższe osoby w państwie, to czy powinna powrócić obowiązkowa służba wojskowa, pana zdaniem?
23: Nie ma takich planów, natomiast szkolenie rezerw jest bardzo potrzebne i przygotowywanie się także na ochotnika do takich podstawowych rzeczy jak udzielanie pomocy, czy szukanie schronów, czy odpowiednie przygotowanie się, to wszystko jest wskazane.
22: Bardzo dziękuję słuchaczom Radia Vox FM. My teraz kontynuujemy tę rozmowę na antenie Super Ringu w internecie. Zapraszam.
19: To bardzo niepokojący sygnał. Od lat dostrzega naszych nacjonalistów, że w przypadku zwycięstwa AfD w Niemczech to właśnie oni mogą mieć problem. Tak zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach do lokalnego parlamentu w Saksonii-Anhalt schematkował w Vox FM szef MSZ-u Radosław Sikorski, a dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl i kanale Super Ring na YouTubie.
0: Przed nami całkiem przyjemny dzień, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę.
1: Tak, od 20 do 23 stopni dzisiaj na termometrach w Polsce może się pojawić i tak jak tydzień będzie biegł, tak będzie coraz cieplej.
2: Będzie biegł. Dobra, 1024 hektopaskale. Uwaga, biometr jakże zróżnicowany, ale raczej neutralny. Także nie przeszkadza pogoda w życiu.
1: Julia Hren,
0: Konrad Piwowarski
2: i Paweł Pawelec już po ósmej.
0: Siedem minut nawet.

0: minut po godzinie 8 i to jest pierwsza zmiana. Paweł!
1: Nie.
0: Coś jakoś dziś nie jesteś taką petardą jak zwykle.
1: Wiesz co? Jakiś zły dzień mam dzisiaj.
0: Ale co się stało?
2: Poniedziałek. No,
1: godzinę do pracy jechałem. To już to.
2: Ale
1: to
2: może o której może wstałeś?
1: O 5.
0: A długo spałeś?
1: 6 godzin.
2: O, to może dużo. To jest przyczyna.
0: Wszystko. No to dużo przecież.
1: Nie, no dużo.
2: 6 godzin to jest dużo?
1: No, no. Takiego starego chłopa jak ja, to wystarczy.
2: A no dobra, no dobra, no. Skoro tak mówisz, to ci
1: no,
2: wierzę.
1: Mówię ci, no.
0: Przecież nie, przebiegnij coś, wiesz, jakoś.
1: Taki... Kawę se zrób.
0: Kawę.
1: A, zrobiłem se kawę i dolałem, ukradłem mleko skwaszone. No, no ludzie, no.
2: Ojej, wlałem mleko skwaszone. To bardzo niemiło.
1: Obrzydliwe to jest, ścięło mi się to i takie gluty pływały.
2: 609-869-869, pamiętajcie, że możecie dać nam znać, co tam u was. No i właśnie.
1: No i co?
2: No, coś pewien słuchacz dał nam znać.
3: Siema, w poniedziałek, ekipa Vox FM. Poszedłem w ślady Julki, że tak powiem. Mm-hmm. I wziąłem pod uwagę jej radę. Mm-hmm. Zacząłem śpiewać w aucie, sam
2: dobry
3: jestem,
2: pomysł.
3: Ale stałem w korku na niemieckiej autostradzie. I wzrok Niemców, gdy śpiewasz na głos polskie piosenki, jest bezcenny. Pozdrawiam, miłego poniedziałku.
0: Wiesz, to zależy, jakie piosenki śpiewasz. Ja mam pewne podejrzenia, co ty śpiewałeś.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pozdrawiamy wszystkich.
2: To teraz możecie pośpiewać po angielsku.
3: Elio Slavinia.
2: 14 po 8.

0: Tak, to jest prawda. To jest prawda. Jak jesz treściwe takie pokarmy, to jesz ich mniej.
1: Ale tak. Ona sobie w ten sposób zamyka drogi kariery różne.
2: Dlaczego? A dlaczego?
1: Ona zostanie i będzie grała dalej tylko w tych reklamach. No, no na przykład, o, tutaj nie wystąpi już.
3: Jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka.
0: Się dusi.
3: A to tata świnka. Świnka Peppa.
4: Pierwsza zmiana.

0: rano wstaje, ten jest cały dzień
1: zmęczony.
2: To było nagranie prosto z Waru i
3: to jest nieuczciwe.
2: Pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja.
3: To jest
0: podwójne zwycięstwo.
3: Nie wolno tak, Jola, robić. Teraz zachowała się jak Kądziu zawsze.
2: Ale to już kolejny raz, Paweł. Nie, zawsze na mnie zwalasz winę.
0: Nie, tak? Ale my tutaj używamy nazewnictwa z piłki nożnej. Po prostu ja jestem pomocnikiem, a wy napastnikami
2: dzisiaj.
0: Także
2: masz asystę, tak, to dokładnie.

0: My próbowaliśmy siebie wkopywać już od godziny, nie udawało się, ale w końcu wyszło na Julii. I tak. Jej się udało. Wielkie gratulacje!
1: Tak, to poprzednie wejście też było tak naprawdę po to, żeby się ktoś wyłożył. Już teraz to rozumiem.
0: Przypominamy, że zakazanym słowem było słowo zmęczony.
2: Mamy nadzieję, że dzisiaj zmęczony męka. Nie jest nikt, że każdy się wyspał. Aha. Takie przynajmniej mamy życzenie, wróżymy z kryształowej kuli. Tak.
1: Ludzie intensywnie żyją, poniedziałek jest najgorszym dniem. No chyba, że się w życiu nudzi, no to jesteś wypoczęty.
0: Do waszej dyspozycji jest numer telefonu 609-8-69-8-69. Napiszcie, czy wy zmęczeni, czy może macie energię, co robiliście w weekend. My chętnie posłuchamy.
3: Pierwsza zmiana.
0: No i za chwilę będziemy rozmawiać z osobą, która pierwsza nas złapała na gorącym uczynku.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Reklama.
7: Mamy 8:30. Mamy Dawida Osysko. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
8: Seria wypadków i duże utrudnienia. Zaczynam od informacji dla kierowców. Kłopoty na podkocie na małopolskim odcinku autostrady A4. Na pasie w kierunku Krakowa w rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. W jednym przypadku kierowca uderzył w bariery, w drugim doszło do zderzenia z innym pojazdem. Służby działają na miejscu, przejazd jest utrudniony. 6-kilometrowy korek był w ostatnich minutach na południowej obwodnicy Warszawy. To po karambolu 5 pojazdów zderzyło się na jezdni w kierunku Ursynowa tuż przed zjazdem na ulicę Patriotów. Kierowcy jadący w stronę Warszawy muszą zwalniać już na węźle Lubelska. Kanadyjczycy stoją murem za swoim rządem w sprawie ceł odwetowych nałożonych na Stany Zjednoczone. Mają wejść w życie jutro. Kanadyjczycy co prawda obawiają się skutków, ale 80% z nich popiera decyzję Ottawy o wprowadzeniu tych ceł, które są odpowiedzią na podobne cła nałożone wcześniej przez USA. O godzinie 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami. Polki wracają z Mistrzostw Europy w Stambule jako czwarta drużyna Starego Kontynentu. Do pewnego momentu wszystko szło znakomicie. W meczu o brąz medal biało-czerwone przegrały Serbią 1-3.
9: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
8: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. W wielkim finale europejskiego czempionatu Turczynki wygrały z Włoszkami po emocjonującym pojedynku 3-2.
10: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Jest mi miło. Ha. Jest mi miło, bo nie sam, bo w duecie.
3: Tak,
2: razem. Za rączkę skądś.
3: Nie ma za co.
2: Proszę bardzo.
3: Czego to się nie robi?
2: Dziękuję, nie zostawiłeś mnie. Tobie nie jest głupio tak samej zostać?
4: Nie, czuję
2: taka
4: się...
2: Eugeniuszka?
4: Ja się cieszę, że mogłam was połączyć.
3: Dokładnie.
4: Że możecie wspólnie dzisiaj świętować ten sukces.
3: Dzisiaj zakazanym słowem było zmęczenie. Jak sytuacja u ciebie wygląda, Krzysiek? Ty zmęczony w poniedziałek, czy wręcz przeciwnie, pełen energii?
5: A, dzień dobry. Nie, już od piątej nie śpię, bo trzeba rozwieźć towar, także jest okej.
3: Okay. Jest okej.
4: Rozwieźć towar.
2: Masz jakiś niezły towar?
4: No to brzmi podejrzanie. A co wozisz tam na pace?
5: W tym momencie chyba jakieś części samochodowe jadę na Salzburg.
3: A to myślałem, że Pawłowi byś podrzucił, bo jemu się zawsze przydają jakieś części samochodowe.
2: Jakbyś miał coś do takiego amerykańskiego auta, to bardzo chętnie, bo to się może przydać niedługo.
4: Czyli jedziesz na Salzburg, a co dalej? Wracasz do Polski, czy jeszcze gdzieś dalej w trasę?
2: Tam mieszka pewnie.
5: Tego nie wiem.
4: To jest niespodzianka, ale, co szef wymyśli.
2: Ale Krzychu, to ty w ogóle mieszkasz tutaj w naszym pięknym kraju, czy już mieszkasz tam w okolicach Salzburga?
5: Nie, to jest kierowca międzynarodowy jestem. Ja oczywiście z Głogówka.
3: Z Głogówka, oczywiście to słychać.
2: No.
3: Krzysiek, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radio Wax FM.
5: Fajnie, dziękuję.
2: Proszę.
5: Udało mi się was złapać.
0: Zakazane słowa.
3: To dla wszystkich międzynarodowych kierowców już teraz.

0: 14 minut do godziny 9. Pytaliśmy was, jak tam, czy jest zmęczenie, czy raczej jego brak. I napisał do nas Robert: ja jestem pełen energii i wigoru. Byłem z żoną w weekend 7 godzin na zakupach. Jak zapytacie, co kupowała moja gwiazdeczka, to dwie pary butów i trochę ubrań.
1: Gwiazdeczka, jak miło.
2: I jak leci.
0: Chyba go wyuczyła żona.
1: A propos pieniędzy, słuchajcie, chciałem z wami porozmawiać o kryptowalutach.
0: Świetnie, to akurat temat, na którym się totalnie nie znam.
1: Nie, no bo słuchajcie, bo najpopularniejsza w Polsce kryptowaluta zniknie. Jest kolejna afera.
0: A chodzi o czereśnie? Leczka, to takie drogie?
2: Bitcoin czy coś, nie wiem.
1: Żabsy! Nie będzie żabsów!
2: To są...
1: 1 listopada likwidują żabsy! I do 1 listopada macie czas, żeby je wydać.
2: W żabce?
1: No, a gdzie?
2: No nie
0: a
2: wiem.
0: Dlaczego? A dlaczego? Co się dzieje?
1: Ja nie wiem, co się dzieje. Po prostu ogłosili, że likwidują, no.
2: Że nie, te promocje im się nie opłacają, chodzi na to.
1: Możliwe, mi się wydaje, że to jakiś przekręt jest. No wiecie, no z kryptowalutami to co chwila jest jedna, druga, trzecia afera.
0: A ja to zbierałam, myślę, żabcy, kiedyś wymienię na mieszkanie, a oni likwidują?
1: Zobaczycie, niedługo otworzą żabkę w Monako jakąś.
2: Co ty, na mieszkanie? Na bagnach?
3: Pierwsza zmiana.
2: Chcesz mieszkać?
0: A pewnie, ja Shreka lubię.
1: Rockset już teraz w Vox FM w rytmie hitów. Zostało dokładnie 13 minut do godziny 9.

0: 5 minut do godziny 9, a po 9 oczywiście, tak jak zawsze, na antenie Radia Vox FM kochaj albo rzucaj. No i opowiadaj, Paweł, co
1: będę
0: dziś.
1: Będę naprawiać Pawła, swojego imiennika.
2: Co narobił?
1: A propos relacji z Moniką, zakochał się w Monice i już tu narobił dużo. Poznałem ją przypadkiem w Olsztynie. Było to kilka miesięcy temu, spędzaliśmy fantastycznie czas razem, głównie na wyjazdach. Przedkładałem dla niej wszystko w życiu, kilkukrotnie na przykład wyjazd do USA, więc jest ważna, Pawle. Nagle nie bardzo chciała ze mną przebywać. Wybierała spotkania ze swoimi znajomymi.
0: Co oznacza nagle, to po 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
9: W tym domu nigdy nie zwalnia.
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
16: To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Reklama.
24: W
0: wiadomościach komentarze do wyborów w Niemczech. AfD okazała się bezkonkurencyjna w Saksonii. Dramatyczne chwile w Miami. Samolot Amazona wypadł z pasa. Sprawdzili swoje umiejętności w boju. Zajrzymy na zawody z udziałem strażaków z całego świata.
1: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
0: To jest partia jawnie prorosyjska. Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych, skomentował wyniki wyborów do parlamentu Saksonii-Anhaltu w naszej audycji Ósma Runda. Szef dyplomacji przypomniał, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
2: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
0: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec spłyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
4: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merza oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. A Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy w reszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. 30 osób zostało ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. To w wyniku pożaru, do którego doszło wczoraj w nocy w Chorzowie na Śląsku. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
24: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
0: Budynek z uwagi na brak mediów jest wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u swoich rodzin, 2 otrzymały lokal zastępczy od miasta. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 zostało rannych. To po tragicznym wypadku samolotu w USA. Samolot transportowy Amazon wypadł z pasa startowego podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku w Miami. Maszyna przejechała przez drogę, z której korzystają pracownicy magazynów i firm przy lotnisku. Na miejscu wybuchł pożar, mówi Ray Jadalach, szef Straży Pożarnej Miami-Dade Rescue. Samolot uderzył w kilka pojazdów. W nich znajdowały się osoby, które zostały uwięzione i wymagały pomocy. Doszło także do poważnego pożaru w komorach silnikowych. Strażacy musieli również przeprowadzić akcję poszukiwawczo-ratowniczą, by wydostać z samolotu uwięzionych pilotów. Katastrofa wstrzymała ruch lotniczy w porcie w Miami na kilka godzin. Służby wyjaśniają przyczynę wypadku. Ponad 200 strażaków z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych w Licheniu Starym sprawdzało swoje umiejętności. Mistrzostwa Firefighter Combat Challenge Poland to jeden z najtrudniejszych sprawdzianów strażackiej sprawności. Zawodnicy startują w pełnym umundurowaniu bojowym.
25: Tuż po przejściu tego ogromnego toru, jak było?
26: Bardzo ciężko, ale dałem jakąś radę.
25: Co daje udział w ogóle w tych zawodach?
26: Satysfakcja gwarantowana na pewno.
25: Jak było?
26: Rewelacja. Naprawdę każdemu to polecam, żeby się sprawdzić. Nie chodzi o to, żeby kręcić czas, tylko żeby po prostu ukończyć i sprawdzić się, zrobić to dla samego siebie.
25: Trudno było wejść na tą górę?
26: Wejście jest łatwe, najgorszy jest jednak ten fantom, on waży 80 kg i nogi, ręce, wszystko dostaje potężną dawkę, że tak powiem, nie do tlenienia.
0: Ze strażakami Łukaszem Łukasikiem i Dawidem Skorupką rozmawiała Emilia Czerniejewska.
27: Można się cieszyć pogodą, ponieważ dzisiaj dosyć ciepło, w okolicach 20-23 stopni nawet się pojawi na termometrach w Krakowie, także na południu kraju dzisiaj najcieplej, ale wszędzie jest okej. Okay.
28: Jak przygrzeje słońce, to nawet może być cieplej niż to, co pokazują termometry, a jutro cieplej, później jeszcze cieplej, dzisiaj dopiero w czwartek deszcz.
27: Bez opadów deszczu, właśnie, to ważna informacja. Chmury,
29: zachmurzenie, patrzę. 50% wszędzie.
28: Nie no, będzie trochę słońca dziś. Julia Hren.
27: Konrad Piwowarski.
29: Paweł Pawelec. Za chwileczkę Kochaj, bo rzucaj, na które serdecznie zapraszamy.
27: 4 po 9.
30: Pierwsze.

0: nikt wam nie daje tyle radości. 13 minut po godzinie 9 jak Radio Vox FM. Czas na Kochaj albo Rzucaj.
1: Radości i emocji. A dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj Paweł i Monika. Paweł o Monikę będzie walczył, bo nabroił.
2: A czy tam nabroił? No po prostu nagle ni stąd, ni zowąd. On nie wie, dlaczego dziewczyna zaczęła...
0: Za niewinność.
2: Wykluczać. Tak, wykluczać go z towarzystwa swoich znajomych. I wolała też pójść z nimi na przykład do baru, niż z nim gdzieś pojechać. Przestała już chcieć z nim wyjeżdżać, a przypomnę, że miał taki fantastyczny patent, zazdroszczę mu troszeczkę, wyjeżdżał z dziewczyną na wycieczki. Na Kretę, gdzieś tam na cyrk.
1: Ale z tą dziewczyną, o którą walczy dziś.
2: Nie, z tą.
0: Wtedy byśmy powód od razu znali.
2: Bo
0: na razie nie wiemy, dlaczego ona zaprzestała spotykania się z nim.
2: Przestałam jej zapraszać. Była poważna kłótnia i po niej żeśmy się właśnie rozstali, a rozmawialiśmy o tym, dlaczego mnie znowu przestała mnie zapraszać.
1: Chcę słyszeć więcej o tej kłótni, dzwoń.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Cześć Pawle.
4: No, cześć Paweł, witam.
2: Jak ma na imię dziewczyna?
4: Monika.
2: Poznałeś ją jak dawno temu?
4: 3 miesiące mniej więcej niech będzie. Ona ma coś w sobie takiego, że zależy mi na niej.
2: A jak ją poznałeś? Internet?
4: Właśnie nie. Przez jej mamę. I tak przypadkiem. Kiedyś byliśmy w Olsztynie na starówce i tak... No i tak zapoznała mnie ze swoją córką i tak mówię, Jezus Maria, jak ona jest piękna i fajna i ładna. A jeszcze do tego, 2 dni później powiedziała mi, wypasuje się chyba do ciebie, ale to było w lipcu. Na Krecie raz, potem wróciliśmy, wiadomo, do Olsztyna. No i co? Domyśl się sam resztę.
2: Nie, domyślać się nie będziemy. Ja cię o wszystko wypytam, wiesz? Ona była wolna, wam ładnie upływały tygodnie. Ja teraz czytam twoje zgłoszenie. Dużo napisałeś, a mało chcesz powiedzieć. Czym cię uwiodła?
4: Urodą.
2: Po prostu ładna dziewczyna.
4: Tak jest.
2: Przegadałeś dla niej dwukrotnie powrót do Stanów Zjednoczonych.
4: Tak, dokładnie. Ja przełożyłem, bo też tam mieszkam w Chicago. Tak w sumie ci powiem, no, po 10 latach w Holandii, także ja tam swoje robię, tak? Tylko widzisz, kobieta za bardzo, jakby ci powiedzieć, nie wiem, ja czasami mam takie wrażenie, że ona chyba lubi się bawić, albo nie wiem.
2: Wiesz? Ale bawić się mężczyznami, czy bawić się...
4: No właśnie, jedno i drugie, tak mi się wydaje, ale dlatego tak mówię, tylko, że może mi się to wydawać, tak?
2: Ty się na nią pochniewałeś, bo kiedy chciałeś z nią gdzieś pójść, to ona wybrała zakrapianą alkoholem imprezę, ale ze swoimi znajomymi, nie z tobą.
4: Wróciliśmy ostatnio z Krety, z Grecji i tutaj do Polski, na modli lotnisko, wracamy sobie, przyjeżdżamy do Olsztyna z lotniska, no i to jutro się widzimy, idziemy na jakąś kolację, czy coś, wiadomo, każdy musi się ogarnąć. Pamięta jest taka tego, słuchaj, mi się wydaje, że ja nie wiem, ale mi się tak wydaje, coś tu jest nie tak. Ale nie wiem, co jest właśnie tym nie taktem, bo ani ona nie może powiedzieć, ani jej mama nie może powiedzieć, nie wiem, o co chodzi.
2: Też nie wiem, o co chodzi, prawda? Przejdziemy do tego. Powiedziałeś, że jesteś zazdrośnikiem, napisałeś to, że może jesteś trochę zazdrosny i nie, jak ja mówię, bardzo cię proszę, to posłuchaj, bo ty mi niczego nie jesteś w stanie sam powiedzieć, a prosisz mnie o pomoc. Dlatego muszę z ciebie wyciskać te rzeczy, bo zaraz ja, obcy facet, zadzwonię do obcej mi facetki, dobra?
4: Z nią nie będzie łatwo, ja wiem, z nią nie będzie łatwo.
2: To przegramy i z głowy. Natomiast ty mnie źle przygotowujesz. Ty mówisz, że to jest jasne, wiemy, o co chodzi, chyba rozumiemy. Nic nie jest jasne. Niczego nie rozumiemy. I jeszcze w dodatku źle opowiadasz, Paweł.
4: Paweł, ja ci powiem tak. Jestem może zazdrosny o nią, wiesz? Kiedyś było takie coś, że telefon wziąłem w rękę, nie zdążyła zablokować telefonu, poszła do łazienki i ja sobie, prawdę na czym stoję, prawda? Wiesz, takie normalne męskie.
2: No i co wyszło?
4: Nic wielkiego nie wyszło, no ale...
2: Widziała to?
4: Zobaczyła, że odstawiałem telefon, bo akurat...
2: A. Czyli widziała, że grzebałeś, no.
4: No chciałem wiedzieć, na czym stoję, tak?
2: No tak, niepotrzebnie zrobiłeś to tak, że wiedziała, bo to bardzo zniechęca.
4: Z jednej strony tak, a z drugiej strony ja chciałem sprawdzić, z kim lecę i gdzie jadę, tak?
2: A ona ci przegląda telefon?
4: No nie.
2: No widzisz.
4: Przynajmniej już wiem, na czym stoję.
2: No i nic nie wiesz, prawda? Bo jestem ja potrzebny. To tyle, żeś załatwił, Paweł. Co ci powiedziała, jak cię pogoniła?
4: No co powiedziała, no... To koniec.
2: Zapraszam cię poza antenę, czas minął. Moniko, kochasz Pawła, czy rzucasz Pawła? Paweł nie bardzo kuba bazy, że właśnie w tym momencie zapraszam go poza antenę.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Mi się wydaje, że on kręci jak karuzela na dożynkach.
2: Okej, czyli jednak przejrzał jej telefon i ona to zauważyła.
1: Patrz, ale no niemożliwe, zauważyła. Że chodzi tylko o to. Jakoś w to nie wierzę, ale zaraz będziesz dzwonił do Moniki, to się wszystkiego dowiesz. 6098 6969. Co wy o tym myślicie?

0: sprawdził jej telefon, a znają się 3 miesiące i uważa, że to normalne. Sam sobie odpowiedział, na czym stoi.
1: No właśnie, zbyt zaborczy jesteś, też bym nie chciała, żeby mi ktoś telefon przeglądał za plecami. Kręcisz jak nic, to napisał Damian.
0: Nic z tego nie będzie, nawet nie potrafił wysłuchać i przyznać się do błędów. To kolejny SMS.
2: No tak, niektórzy też piszą, że dziewczyna to niezły numer. Pokorzystała, a teraz już jest niezainteresowana.
1: No ale nie ma takiej sprawy, której Pawelec nie spróbuje uratować.
0: Dobra, przypomnijmy.
2: Daj karabin.
0: Tam było grzebanie w jej telefonie.
2: Było. Było spędzanie czasu na fantastycznych wyjazdach, a razem gdzieś za granicę, więc kilkukrotnie. Chłopina mi się pochwalił, że chyba na co dzień to tak bardziej w USA mieszka. Tutaj się zakochał, więc 2 razy przekładał możliwość wyjechania tam powrotu dla niej. Ale miłość to krótka. Jest parę miesięcy, no i burzliwa, jak widać.
1: Sprawa skomplikowana, więc dzwoń do Moniki i próbuj.

0: popisywanie się w rozmowie z prowadzącym, czyli ze mną. Monika, powiedz mi szczerze, bo facet lubi wiedzieć, dlaczego został porzucony.
1: Byliśmy niedawno razem na wycieczce i po prostu znowu miał ciąg, taki, że tak powiem, picia. Użył bardzo, bardzo brzydkich słów w stosunku do mnie i wróciliśmy. Ja powiedziałam, że już nie chcę się z nim widywać, niestety.
0: Tego mi nie powiedział, że cię obrażał. Powiedział mi tylko, że jest zazdrosny, ale już wiem, że po alkoholu jest zazdrosny, bo zazwyczaj ci, co nadużywają, no nie mają realnego oglądu sytuacji i są zazdrośni.
1: Dokładnie.
0: Czy są jakieś szanse, mogłabyś postawić jakieś warunki, w które byś uwierzyła, żeby on...
1: Znaczy, ja postawiałam. Że jak nie będzie pił, no to potrafię wytrzymać 2-3-4 dni po tym powrocie, więc to no nie spełnił ich, tak? Potrzebuje pomocy specjalisty. A
0: aż tak?
1: Myślę, że tak. No fajny chłopak, ale no potrzebuje pomocy, no. Ile my tam się znamy? No od czerwca, więc 3 miesiące to jest trochę za mało, żebym ja dźwignęła to na swoje barki, prawda?
0: Szczególnie, że facet nie jest szczery, nie? Monika, ty jesteś w programie Kochaj albo Rzucaj. Ja wiem, przypuszczam, co ty odpowiesz, ale czy idziesz w kierunku miłości, czy na obecną chwilę rzucasz?
1: Nie, jestem na nie, niestety. Za dużo już było tych szans. Wcześniej była też taka sytuacja, gdzie mówił, że on już się zmienił, naprawił. Nie, to polegnie, nie ma sensu. Niech on robi porządek z sobą, bo ma poważny problem.
0: Dobra.
1: I dopiero.
0: Rzucanko?
1: Niestety.
2: No nie!
3: No niestety, złoto na rękę to jest załóż.
0: Nie kumasz bazy, no. Paweł, dlaczego nie powiedziałeś mi, że byłeś niemiły, że ją obrażałeś?
3: Ona też mnie obrażała.
0: A nie, nie o to pytam. Powiedz mi, dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz?
3: Jest vice versa, tak?
0: Dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz, Paweł?
3: No a co, jeżeli jesteśmy na wyspie, no to każdy z nas pije, tak?
0: Ale dlaczego nie powiedziałeś mi, że pijesz teraz?
3: Teraz nie piję.
0: Ja słyszę, że jesteś podcięty. Jesteś podcięty i to słychać, wiesz, Paweł? Paweł, jak ty chcesz przekonać Monikę, czym? Ściemami? Na czym chcesz budować ten związek? Paweł.
3: Przelot, wylot i tak dalej, a to zostają w zamian faka.
0: Ale co ty myślisz, że ty kupisz ją wycieczkami, że ona będzie z tobą za kretę?
3: Zapytaj jej i tyle.
0: Paweł, zapytałem, ona nie chce cię znać na obecną chwilę, to musisz się wyleczyć.
3: Nie, bo wczoraj nawet nic nie powiedziała, tylko wsiada w auto i odjechała.
1: No pomijając to, że tak, że śledzi mnie, sprawdza, czy auto jest pod domem, twierdzi, że mnie nie ma, samochód stał kawałek dalej, już są pretensje, żale. Nie, to jest obsesja, to jest obsesja, nie miłość.
3: My się nie bawimy w CIA, naprawdę, nie mów takich rzeczy.
0: Paweł.
3: 3 dni, to bym cię 14 razy pośledził.
0: Ty myślisz, Paweł, że ty teraz coś budujesz? Ty myślisz, że teraz ona właśnie nabiera zaciekawienia twoją osobą? Jaki fantastyczny facet, pomyliłam się?
3: Warta świeczka, wiesz, za świeczkę? No właśnie o to chodzi.
0: Paweł, ty na pewno chcesz być z Moniką, czy ty chcesz ją tylko ranić? Ona jest twoją własnością, myślisz? To jest twój style?
3: To odpowiedź tak i tyle.
0: Powiedziała, że nie. Rzuca na obecną chwilę, bo ma z tobą same problemy i nie rokujesz. I to słychać.
3: Tylko, że zapytała się, skąd te problemy się wzięły?
0: A przez nią myślisz?
1: Skoro ja taka jestem zła, że masz problemy, tak. No to nie rozumiem.
3: No słuchamy.
0: Dobra, wytrzeźwiej. Pozdrawiam cię, pa!
4: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
5: Mam nadzieję, że
0: tak
5: do tego.
0: Bardzo się starałem.
5: Ja mam nadzieję, że do tego Pawła ten komunikat dotrze, że było rzucaj i tam nie ma szans. I że rzeczywiście, tak jak Monika powiedziała, warto się zgłosić do specjalisty.
6: Ja się zastanawiam, czy Paweł czasami w ogóle chciał ją odzyskać.
0: Tak,
6: bo tak
0: ale
6: brzmiał
0: na swoich,
6: trochę, jakby
0: na
6: było mu to obojętne.
0: Na
6: no
0: swoich
6: ale
0: warunkach.
6: Może jest ktoś, kto chce odzyskać swoją miłość, to zgłaszajcie się na voxfm.pl. Kochaj albo rzucaj, wraca już jutro.

0: I tym tanecznym krokiem, like Jagger, wchodzi do studia Aleks Sikora.
1: Ruszmy się w ten poniedziałek.
0: Dzień dobry wszystkim. 7 września, 22 minuty do godziny 10. Jest Arek, jestem również ja.
1: Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
0: Witamy pięknie i mamy ogromną przyjemność zrobić wam dzisiaj dzień dobry. Taki pomysł na dzisiaj. Co ty na to, Areczku?
1: Świetny pomysł. Zróbmy to.
0: Tak przy poniedziałku, żeby zróbmy to był dzień to. Dobry?
1: Tak, zróbmy to. Robimy.
0: Robimy. Fajnie, że jesteście. Dzień dobry.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
2: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
2: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
11: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Reklama.
15: Poniedziałek, 7 września i wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody. 306 razy strażacy interweniowali w Wielkopolsce. W nocy z piątku na sobotę nad województwem przeszły burze z wichurami. Najgorzej było w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik.
16: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny niszczył dwa kominy.
15: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Planowana strefa płatnego parkowania na ogrodach będzie funkcjonowała inaczej niż początkowo planowano. Wojewoda Wielkopolska zaskarżyła darmowe 3 godziny postoju. Szczegóły zna Ari Habir.
17: Według wojewody darmowy postój dla wszystkich nie może trwać dłużej niż godzinę, dlatego Zarząd Dróg Miejskich zaproponował 40 minut bez opłaty. Zdaniem urzędników to wystarczająco czasu na załatwienie niezbędnych spraw.
18: Wydaje mi się jednak, że 3 godzinki były super, 40 to jest często za mało, żeby załatwić jakieś sprawy.
19: To nie jest złe, to nie jest złe.
20: Kiepsko.
17: Dlaczego?
20: No kiepsko, w ogóle nie powinno być tutaj strefy.
17: Głosowanie nad nową propozycją strefy płatnego parkowania odbędzie się na sesji Rady Miasta w tym miesiącu. Jeżeli radni będą za, SPP będzie działać od grudnia.
15: A przypomnijmy, że strefę planowano uruchomić w październiku. Zbiorowe groby 47 osób znaleziono podczas prac ziemnych przy Biskupińskiej w Poznaniu. Jak ustalili archeolodzy, w dwóch mogiłach leżały szczątki żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. Część zginęła w walce, ale mogą tam być także ofiary egzekucji ze strony Armii Czerwonej. W jednym z grobów znaleziono aparat fotograficzny, ale klisza najprawdopodobniej uległa zniszczeniu. Była także broń i amunicja, te zabezpieczyli policjanci. I jeszcze smaczek dla miłośników dobrego jedzenia. Jeśli cenicie sobie zdrowe produkty, najlepiej od lokalnych dostawców, może zainteresować Was kolejna edycja targów Smaki Regionów, która odbędzie się w ostatni weekend września na MTP. Znajdziecie tam ekologiczną, certyfikowaną żywność z całej Polski. Posmakujecie regionalnych potraw i produktów stanowiących dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według dawnych receptur i filozofii slow. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło blisko 31 tysięcy zwiedzających i 150 wystawców.
14: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
15: Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach. To pochmurny dzień i może padać jakiś mały przelotny deszcz raz po raz. Nic większego się zdarzyć nie powinno. Dziś drogowcy prowadzą pracę na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz.
14: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
21: 107.4
22: Vox FM Poznań.
21: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Mówili.
8: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
7: No właśnie. Mówili.
8: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
7: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
8: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
9: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
8: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
9: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: 107
13: i 4.
14: Vox FM.
13: Vox FM.
14: Poznań.
15: Na ławie oskarżonych trzech policjantów. Dziś początek procesu w sprawie śmierci Natalii z Andrychowa. Porozmawia z Putinem i Zełenskim. Takie plany na dziś ma amerykański prezydent. Jak nie zgubić się w lesie? Za chwilę kilka cennych rad przed grzybobraniem.
16: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
15: Ta historia wstrząsnęła całą Polską. Przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy, ale ta nie przyszła na czas. Tę dramatyczną historię przypomina Mateusz Gołębiewski.
17: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła, zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy, grożą im 3 lata więzienia.
15: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Donald Trump ma dziś rozmawiać telefonicznie z Władimirem Putinem, a następnie z Wołodymirem Zełenskim. Wcześniej wysłucha swoich wysłanników, którzy byli w Moskwie i Kijowie. Steve Witkow i Jared Kushner próbowali przybliżyć perspektywę porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Przełomu na razie nie ogłoszono, ale Amerykanie mówią o nowych pomysłach dotyczących zakończenia wojny. Chcą także powrotu negocjacji trójstronnych, mówił Jared Kushner.
18: Wraz
15: ze Steve'em uznaliśmy, że warto wrócić do formatu rozmów Ukrainy, USA i Rosji. Rozmawialiśmy z obiema stronami i mamy nadzieję, że wkrótce uda się zrobić kolejny krok. Mamy też nowe pomysły, które mogą pomóc w tym procesie. O planowanym trójstronnym spotkaniu mówił także Wołodymyr Zełenski. Rzucał fragmentami połamanego krzesełka w stronę kibiców Korony Kielce. Teraz na żywo meczu piłkarskiego długo nie zobaczy. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków.
19: W 94. minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
15: Mówi Małgorzata Berkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Fan krakowskiego zespołu otrzymał grzywnę w wysokości 3000 zł. Ma także zakaz stadionowy na terytorium Polski oraz mecze piłki nożnej poza krajem na okres 2 lat. Sezon na grzyby wyraźnie się rozkręca. Wielu z nas wybiera się do lasów w poszukiwaniu leśnych skarbów. Niestety często odwiedzamy lasy, których nie znamy. Co zrobić, gdy zgubimy się w gąszczu drzew? O tym Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu.
20: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie, granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadam jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
15: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych.
21: Absolutnie nie można sobie się wcinać w obszary grzybów.
22: Absolutnie
21: jak,
22: nie.
21: Jak masz zaklepany na przykład jakiś tam kawałek polanki, nie? Nie wolno, absolutnie.
22: To twój i nikogo tam dokładnie. Nie wpuszczę. I jeszcze nie zdradzaj nawet, gdzie to jest.
21: I najważniejsze, jak masz takie miejsce, to chodzisz dookoła i każdy, kto się zbliża, mówisz, nie, panie, tu nie iść, tu nie ma grzybów.
23: Nie wiedziałem, że z takimi chytrusami pracuję.
22: Dużo jeszcze o nas nie wiesz, Dawidku.
21: I tyle w prognozie pogody.
22: Pogoda na grzyby. Trochę popada.
21: 9,5 stopnia w Jeleniej Górze teraz.
22: Zimno.
21: Zimno. No.
22: Zimno. Ale wiecie co?
21: Kurtki trzeba wyciągać z szafy. Wszystko takie już zimowe. No.
22: Już zimowe. Ale tak powiedzieliśmy, że popada, ale popada to dopiero jutro. Słuchajcie, i to tylko na północy kraju. Poza tym jutro, na ten moment, to mi obiecują tutaj nawet 30 stopni.
21: Co?
22: No. A zobacz.
21: Bez jaj, naprawdę.
22: Jednak zrobiliśmy pogodę. Dzień dobry od nas.
21: Super, Klaudia, ty wiesz, jak poprawić poniedziałek.
22: 4,5 minuty po 10.

0: Sissy Catch Heartbreak Hotel. Klasyczkiem polecieliśmy na 18,5 minuty po godzinie 10.
1: 609-8969. Odzywacie się masowo tutaj, proszę bardzo. Ty miałaś tę wiadomość, gdzie to jest?
0: Miałam, od Doroty. Hej, hej, witam, wyślijcie proszę troszkę energii, bo jakoś ten poniedziałek mi nie leży, mało spałam i w pracy się bardzo dłuży ten czas. Jak tu dotrwać do tej 15 pomocy?
1: I to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, żebyście chwalili się tym, co macie dzisiaj do zrobienia, bo jest poniedziałek i zrobimy wszystko, żeby nam się chciało.
0: Zrobimy wszystko, żeby nam się chciało.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: Mamy możliwości, słuchajcie.
1: Oczywiście. 609-8969, ten numer jest do waszej dyspozycji. Otwieramy właśnie teraz linię i czekamy na wasze telefony, w których będziecie się chwalić tym, co dzisiaj macie do zrobienia.
0: Dużo tego?
1: No to tak program teraz do 14, nie?
0: No.
1: Później, o Jezu, chatę mam tak do wysprzątania. Słuchaj, tak zapuściłem chatę, że to po prostu z parę godzin spędzę, na pewno. Odkurzanie, mycie podłóg i tak dalej. No ale co u was, pytamy? Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry pani.
0: Cześć.
1: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień pytam. Dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
3: No Łukasz.
1: Łukasz, nasz Łukasz?
3: No, nasz Łukasz.
1: Łukasz, tak. Co masz dzisiaj do zrobienia? Opowiadaj.
3: No, dzisiaj dotrwać do 13 pracy.
1: Okej, okej.
3: A później jeszcze z córeczką na trening.
0: O!
1: A co córeczka trenuje?
3: Na razie takie ogólnorozwojówkę, ponieważ dopiero ma 3-latka, także...
1: No to...
0: Jeszcze się nie wyspecjalizował, ale na pewno w którymś kierunku to pójdzie. Fajnie, że ma takiego talentu, co ją zaprowadzi na jakiś trening.
1: Łukasz,
0: pozdrawiam serdecznie.
3: Szukamy talentu.
1: Udanego poniedziałku.
3: Dzięki,
1: jak w tatę pójdzie, to będzie utalentowana. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry.
4: A witam, witam.
1: A witam, witam, dzień dobry, witamy.
4: A my zbieramy dzisiaj maliny.
1: Maliny?
0: Proszę bardzo.
1: Gdzie?
0: Jeszcze
1: ja tam
0: co?
1: Jadę. Gdzie?
4: W Nadrybiu.
1: O, w Nadrybiu.
4: O kopalni Bogdanka.
1: Piękna miejscowość. Byłem, pamiętam. Znaczy nie pamiętam, ale byłem.
4: Zbieram. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Urodzajmy życie. Pozdrawiamy.
0: Ja dziś kostkę od rana układam, ktoś pisze, a ktoś dzwoni do nas? Halo, halo?
1: Ktoś cały czas dzwoni. Dzień dobry.
5: Cześć, tu Krzysiek Rzeź.
1: Cześć, Krzysiek Rzeź.
5: Chłopaki z Olsztyna Wesołe Mordy lecą sobie po auto akurat tą stronę.
1: No to lećcie, to szerokości.
5: Pozdrówki się,
1: Manko. I gumowych drzew, pozdrawiamy. Jadą. Dzień dobry. Halo? Halo, halo? Halo, witamy.
0: Halo, dzień dobry.
1: No cześć.
0: Cześć.
1: Jakie plany na dzisiaj?
6: Jakie plany?
1: No.
6: Wiesz co, ja mam główne zadanie. Co dzisiaj mam robić?
1: Co
6: przede wszystkim muszę robić dobre wrażenie.
0: To jest wymagające.
2: Żeby tak się chciało.
1: A żeby tak się chciało, to my mamy coś specjalnego dla was.
0: Mamy, słuchajcie, masaż, tak przy poniedziałku.
1: Mogę już kliknąć?
0: Możesz.
1: Ja nie mogę się doczekać, mogę już nawet
0: tak? Tancyk. Oj, wymasuj mnie, Romanie. Romanie! To jest potrzebne dzisiaj, przy poniedziałku.
1: Tak, żeby wam się chciało, żeby wszystko wam się udało dzisiaj, co nie? Co macie do zrobienia? Róbcie to z Romanem.

0: Marcin Chrzaniuk tańczy jak szalony.
1: Dobrze, że powiedziałeś Chrzaniuk, bo ja miałam już na końcu języka zupełnie inne słowo.
0: Studia taki nasz kochany, taki menda jedna. Taka.
1: A teraz udaję, no ale możesz tu zostać, jeszcze przez parę dni.
0: Powiedz parę słów do słuchaczy. No.
2: Zobacz, to jest mikrofon. To jest...
3: Życzę miłego dnia.
0: O, dziękuję.
3: I tygodnia.
0: Poniedziałku!
1: O.
0: A wiecie, jakie dziś święto?
1: Tak.
0: Jakie?
1: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. O to pytałeś?
0: Może być.
1: Przy okazji jest jeszcze poniedziałek, ale jutro jest Dzień Dobrych Wiadomości, możemy sobie świętować już dzisiaj.
0: Dzisiaj mamy imieniny Reginy ogólnie.
1: O.
0: Święta Regina Mgły Rozpina. I chyba nie tylko.
4: Reklama.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Reklama.
2: To jest bardzo dobry moment, żeby sprawdzić najważniejsze wiadomości z Poznania i regionu w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Byli pijani i awanturowali się. Dwóch obcokrajowców trafiło na Poznańską Izbę Wytrzeźwień. W sobotę wieczorem mieli zaczepiać przechodniów przy ulicy Wrocławskiej w centrum miasta.
4: Policjanci szybko pojawili się na miejscu, zidentyfikowali tych mężczyzn i ich zatrzymali.
2: Mówi Anna Kluj z poznańskiej policji. Zatrzymani to Amerykanie, według nieoficjalnych informacji, żołnierze. Sezon grzybowy w Wielkopolsce rozpoczęty. W lasach pojawiły się prawdziwki, podgrzybki czy koźlarze. A Sanepid przypomina o możliwości skorzystania z poradni grzybowej przy ulicy Libelta w Poznaniu. Do sprawdzenia nie przynosimy grzybów pokrojonych, tłumaczy grzyboznawca.
20: Do oceny muszą być przyniesione grzyby owocniki w całości, kapelusz, trzon, ponieważ na tych elementach budowy grzyba są tak ważne i charakterystyczne cechy, na podstawie których można dokładnie ocenić, jaki gatunek grzybu został do nas przyniesione.
2: Powiedział nam Jerzy Rumiński z poradni w Poznaniu. Na grzybobraniu pomyłka może nas słono kosztować, dodaje toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
21: Może skończyć się zgonem, może skończyć się przeszczepem wątroby. Także takie scenariusze również są wliczone. Dlaczego? Dlatego, że toksyna, którą zawiera muchomor sromotnikowy i muchomor jadowity i muchomor wiosenny, bo to są trzy trujące śmiertelnie grzyby, uszkadza wątrobę w tempie piorunującym.
2: Wybierając się na grzyby, pamiętajcie o zabezpieczeniu się przed kleszczami i przed zaginięciem. Do lasu warto iść w towarzystwie i pozostawać z nim w kontakcie wzrokowym. Jeszcze sport w Vox FM Poznań. Wynikiem 1-0 zakończył się siódmy mecz Lecha Poznań w nowym sezonie Ekstraklasy. Kolejarz pokonał u siebie Raków Częstochowa.
22: Było widać, że graliśmy z mistrzem i z drużyną, która zanotowała duży progres w tych ostatnich dwóch sezonach. Dwa mistrzostwa dzisiaj też pokazali, szczególnie po przerwie, że trochę odjeżdżają innym drużynom w Ekstraklasie. No i wielka szkoda, mieliśmy swoje momenty, ale zdecydowanie było ich za mało i Lech był drużyną lepszą.
2: Przyznał po meczu trener Rakowa Dawid Szulczek. Zadowolenia nie kryje szkoleniowiec kolejarza Niels Frederiksen, który zażartował nawet, że mógłby puścić dziennikarzom z dyktafonu swój komentarz z konferencji prasowej po poprzednim spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Tu przebieg był podobny.
23: Do we have a tape recorder here? No.
2: Mamy tu dyktafon? No, nie mamy, sorry. Kolejne zwycięstwo, piąte z rzędu, to rzadkość w Ekstraklasie. Byłem bardzo zadowolony z drugiej połowy, nie z pierwszej. To ładne zwycięstwo, myślę, że zasłużone. Czy będzie szóste? Przekonamy się w sobotę, tym razem na wyjeździe. Niebiesko-biali zmierzą się z Górnikiem Zabrze.
24: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
2: Termometr na razie solidną pracę wykonuje, bo rano było naprawdę chłodno, a w tej chwili już 16 stopni na termometrach. W sumie dzisiaj 21, może bez upałów, ale też całkiem przyjemnie. Będzie pochmurno i możliwe są mrzawki, ale większego deszczu raczej nie musimy się spodziewać. Jeszcze zaglądam na ulicę Poznania, tutaj na prawy asfaltu, na Hetmańskiej, Matejki, niecałej, Biskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz. Małe takie naprawy tak zwanym paczerem na Złotowskiej i Bukowskiej. Tutaj też trzeba zachować ostrożność.
24: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
17: Lordzie, witamy na salonach.
18: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
17: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
18: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
0: Reklama.
19: 107.4. Vox FM.
0: Poznań.
20: Zdarzenie karetki z ciężarówką w małopolskim Czchowie. 3 osoby są ranne. W Katowicach przesłuchiwany jest Roman Żyd. To 5. osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Część zajada się ze smakiem, inni kręcą nosem. Nowe szkolne menu wzbudza spore emocje wśród uczniów.
21: Jest 11:00. Ważne wiadomości Vox FM ma dla nas Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
20: Groźny wypadek w Małopolsce. Zablokowana jest droga krajowa 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. 3 osoby zostały ranne, policja kieruje na objazdy. Prokuratura znów przesłuchuje Romana Żyd w sprawie zondy krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a wczoraj został doprowadzony do prokuratury w Katowicach, gdzie był już przesłuchiwany. Jak wcześniej informowała prokuratura, ma tam usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
22: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Żyd to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło 5000 zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura prokuratury krajowej w Katowicach.
20: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w ostatnim czasie w regionie wzrosła do 21. Nowe ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Śledczy sprawdzają również, czy ma to związek z aktami sabotażu na stacjach elektroenergetycznych w Brandenburgii i na Drenii Północnej Westfalii. Udana akcja służb w Wielkopolsce. Policjanci zabezpieczyli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Odkryli w Kłodawie ponad pół tony narkotyków w linię produkcyjną i 160 tysięcy złotych w gotówce. Na gorącym uczynku wpadły dwie osoby. Grozi im do 20 lat więzienia. Na talerzach uczniów pojawia się znacznie mniej mięsa, jest za to więcej owoców, warzyw i roślin strączkowych. Nowe przepisy w szkolnych stołówkach wywołują różne emocje. Część dzieci z zaciekawieniem testuje zmienione menu.
1: Teraz najbardziej mi smakuje takaszek, kalafiory, marchewki.
2: Warzywa i owoce to nawet fajnie, bo niektórym brakuje witamin.
1: Dla mnie to lepiej. Niektóre mięso nie lubię.
20: Ale są też dzieci, które kręcą nosem po wprowadzonych zmianach.
3: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
23: Dwa razy w tygodniu.
24: Mięso powinno być częściej. Doda nam siły na WF.
20: Od nowego roku szkolnego na szkolnych stołówkach potrawy mięsne ograniczono do maksymalnie dwóch razy w tygodniu. Na raz w tygodniu jest bezmięsny obiad oparty na białku roślinnym albo strączkach.
21: Muszę tutaj w temacie wtrącić. Moja córka ma teorię, że ona się nie najada w przedszkolu, bo pani nie daje lodów.
25: A, widzisz. A, no, no
21: widzisz, to tutaj zobacz. Można mieć parę lat już myśleć jak dorosły?
25: Oczywiście.
21: I wykombinować, tak. I dostać, co by się chciało?
25: Ja też chcę.
21: I jeszcze brytki do tego. Dobra, a co w pogodzie? To jak zamawiamy sobie jakieś 30 stopni, to proszę bardzo, słuchajcie, to jutro.
25: Wtorek i środa, bardzo ładnie.
21: Dzisiaj
25: super.
21: Jeszcze taka jesień, maksymalnie 23 stopnie, zobaczymy na termometrach. A deszcz jak popada, to tylko w Gdańsku. I w Suwałkach.
25: Ja mam taką teorię, no? Że lato już sobie poszło, ale zatęskniło za nami i na dwa dni wskoczy. Wtorek, środa wpadnie jeszcze powiedzieć, no powrót. Fajnie, że ten cyk,
21: drogie cyk. Lato, jak nas słuchasz, my też tęskniliśmy i tęsknimy dalej, więc wpadaj częściej.
25: No, tak. Nie, że za rok dopiero wrócisz. Tam,
21: nie.
25: Gdzieś tam w połowie grudnia jakbyś wpadł, to tam super tak. By było.
20: Ja was też lubię, ale pójdę sobie, ale wrócę jutro.
21: Dobra.
20: Za godzinę przyjdzie Michał Rawon.
25: Ja was lubię, ale już sobie pójdę.
21: 4 po 11. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
26: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: To wcale nie była Shakira.
1: Nie, to Calgo i Ava Max. A, że tak trochę brzmi.
0: Urewa. To teraz palcem po mapie Singapur. Chcielibyśmy wam powiedzieć o tym, co ważnego dzieje się na świecie. Słuchajcie, w Singapurze władze będą płaciły rodzicom za narodziny każdego dziecka i to jest, słuchajcie, kwota w przeliczeniu 200 tysięcy złotych na każde dziecko.
1: Drodzy Singapurczycy, jedno pytanko. Czy wy własnych pomysłów nie macie?
0: Właśnie. Teraz sprawdziłem, wiecie, że Singapur ma flagę jak Polska, tylko do góry nogami?
1: Przypadek?
0: To też nam zajumali.

0: ten miód na nasze uszy to Andrea Bocelli w Vox FM. I DNA.
1: Śpiewa w tej piosence, on tam śpiewa.
0: No, jak śpiewa. No. Ja to lubię, jak na antenie Vox FM śpiewa Andrea Bocelli, powiem ci.
1: A David Guetta tam umca w tej piosence zrobił.
0: Tak samo oczywiście warto odnotować.
1: Szóste miejsce w ostatnim notowaniu Bestlistę.
0: Tak, voxfm.pl, zakładka Bestlista, to tam sprawdzicie. Przy okazji są plusy do waszej dyspozycji, minusy również, ale w tym przypadku umawiamy się. No plusy jak nic. W naszej aplikacji też można głosować.
1: I tak jak zagłosujecie, to później w piątek wszystko się ułoży. W najnowszym notowaniu Bestlisty, a te zaprezentuje o 17:00 Krzysiek Skrzypkowski.
0: Wszystko się ułoży.
1: Bardzo proszę.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Od pomidorki.
6: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
9: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
10: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
13: Mówili...
14: Kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
13: No właśnie, mówili.
14: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
13: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
14: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
13: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
14: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
13: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
2: Reklama.
0: Gotowi na kolejną porcję wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4? One już teraz. Natalia Krystek, zapraszam. Zamiast wyroku odroczenie, zaskakujący finał rozprawy w sprawie Ukrainki, która miała znęcać się nad podopiecznymi prowadzonego przez siebie rodzinnego domu dziecka. Svitlana P. prowadziła go w ojczyźnie, a po wybuchu wojny przeniosła do Poznania. Według prokuratury kobieta biła, poniżała, zastraszała i głodziła dzieci, a także przekazywała je pedofilom, umożliwiając wykorzystywanie seksualne. Sąd chce ponownie przyjrzeć się dowodom w sprawie molestowania i być może także przesłuchać świadków, a także samą oskarżoną. Kolejna rozprawa w listopadzie. Dziś ruszają połączenia autobusowe Kolei Wielkopolskich w regionie. Linia łączy Konin i Turek. Były plany wybudowania tu torów, jednak te oprotestowali mieszkańcy. Autobusy będą jeździć dwa razy dziennie w dni powszednie, bo wtedy pasażerów wywozi także inny przewodnik, i cztery w weekendy. Podróż potrwa niespełna godzinę. Najlepsze psy policyjne i ich przewodnicy wyróżnieni wśród laureatów mistrzostw był Łukasz Pawlak z psem Sroka z policji w Poznaniu.
5: Mieliśmy akcję w Centralnym Biurze Śledczym Policji, której znalazła 4 kg narkotyków.
0: Najlepsi w kategoriach wykrywania bomb i znajdowania narkotyków, czyli Przemysław Zaleśny z komendy w Kaliszu z psem Nitra i Piotr Głowacz z policji w Poznaniu z psem Waldo, zmierzą się w mistrzostwach kraju. I ponownie na koniec sport w Vox FM na 107.4, a konkretnie Żużel. Hunters PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Inpro Row Rybnik 51-39. Żużlowcy z Poznania awansowali do finału Metalkasy drugiej Ekstraligi. Zawodnicy nie kryją zadowolenia.
16: Dobrze się ułożył od początku dla nas ten mecz, bo zbudowaliśmy 6-punktową przewagę, czyli tak naprawdę odrobiliśmy tyle, ile przegraliśmy w Rybniku. Cała drużyna wykonała ogrom pracy.
17: Pokazaliśmy całego siebie na to, że zostawiliśmy, więc czuję się perfekcyjnie.
16: Teraz przed nami finał. Też będziemy na pewno walczyli, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Mamy świadomość, że przeciwnik, który tam będzie, to będzie prawdopodobnie Bydgoszcz i będzie to bardzo trudny dwumecz, ale oczywiście będziemy walczyli i no nie poddamy się.
0: Mówili Jacek Kannenberg i Kamil Witkowski. Początek rywalizacji w finale Metalkasy drugiej Ekstraligi w najbliższą niedzielę w Poznaniu. Rewanżowe starcie zaplanowano na 20 września. Odbędzie się w Bydgoszczy.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Co do pogody, to dobre wiadomości dla grzybiarzy. Dzisiaj może troszkę popadać w Poznaniu, chociaż to nie za dużo, tak prawdę mówiąc. Raczej będą to mrzawki. 21 stopni na termometrach, więc ciepło, no ale pochmurno. No to jeszcze o tym, co na drogach. Tutaj nieco utrudnień w nowym tygodniu, takich związanych z pracami drogowymi. To między innymi na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: 107.4.
2: Vox FM Poznań.
1: Vox FM Poznań.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mama!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
5: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lordzie, witamy na salonach.
11: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
10: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
12: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
13: Reklama.
14: 107
13: i 4.
14: Vox FM.
13: Vox FM.
14: Poznań.
15: Ważne informacje dla kierowców na południu kraju. Od tego zaczniemy. Potem były komendant policji w sądzie, generał Jarosław Szymczyk, stawił się na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Na miejscu jest nasz reporter. Będzie też pożegnanie mistrza teatru i kina. W Warszawie trwa pogrzeb Jana Frycza.
16: Ważne wiadomości Vox FM w samo południe ma dla nas Michał Rawa. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
15: Po wypadku koło Żywca trasa S1 jest nieprzejezdna w kierunku Słowacji. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Wypadek też na Krajowej 75 na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
17: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
15: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Trasa może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
18: Jestem, dzień dobry. Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
15: A równolegle toczy się odrębne postępowanie, w którym generał Szymczyk formalnie posiada status pokrzywdzonego. Strona ukraińska poinformowała jednak, że ze względu na trwającą wojnę nie jest w stanie obecnie zrealizować polskich wniosków o pomoc prawną.
19: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
15: Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii 404, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
20: Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
15: Informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia. W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Byłeś nie do podrobienia, mówił reżyser i aktor Mikołaj Grabowski, a wyraźnie wzruszony w czasie uroczystości Jan Englert zaznaczał:
0: wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
15: Jan Frycz był aktorem m.in. Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
19: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Niedobre informacje z Włoch. Jan Ziółkowski z poważnym urazem, obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski, doznał urazu rozcięgna podeszwowego. Trener Mozy Iwan Juryć przekazał, że to wykluczy go z gry na długi czas. Nie podano, ile dokładnie potrwa pauza Ziółkowskiego, który niedawno przeniósł się za AS Romy. Poważnej kontuzji doznał też Piotr Samiec-Talar. Lider Śląska Wrocław w meczu z Jagiellonią złamał nadgarstek. Czeka go operacja i kilka tygodni przerwy. I jeszcze motorsport. Tymek Kucharczyk wygrał wyścig amerykańskiej serii Indy Next na torze Laguna Seca. Była to ostatnia runda sezonu. Polak do końca walczył o tytuł mistrza serii. Niestety wypadek w przedostatnim wyścigu sezonu przekreślił na to szansę. Mistrzostwa były bardzo długie i mocne. Co mogę powiedzieć? Co jeśli to, co się stało w sobotę, by się nie wydarzyło? Ale mimo to jestem dumny. Wykorzystaliśmy do maksimum to, co mieliśmy dzisiaj. Mówił nasz kierowca, którego program przyszłorocznych startów na razie nie jest jasny.
16: Od 17 stopni dzisiaj w Suwałkach, przez 18 w Białymstoku, 19 wskażą termometry w Lublinie, a najcieplej...
2: Ty nie mów o tym, co dzisiaj, to niedobra jest. Jutro
16: dlaczego?
2: Fajne, jutro fajne.
16: 23 stopni też fajne.
2: Jutro super.
16: A to akurat dzisiaj.
2: Jutro ile?
16: Jutro 30, nawet miejsca.
15: Mów dobrze albo wcale.
2: Ten, co się odezwał,
21: mów dobrze,
2: ten,
21: albo wcale.
2: Co powiedział.
21: Powiedział najlepiej.
2: Przychodzi tu o poważnych rzeczach, mówi zawsze i dzięki tu fiu, fiu, fiu. Jaki mrawy dzisiaj.
21: No, jak nigdy. Łap piłeczkę.
2: Michał Rawa wraca o 13.
15: Wrócę.
21: Ale mów dobrze albo w ogóle.
2: Tak. I się nie czerwień tak. To
15: jak się ładnie odwinęła,
2: nie,
15: zobacz.
2: Nie można się tak czerwienić, Michał.
15: Ja swojemu mężowi nie zazdroszczę.
21: I słusznie, i słusznie.
2: Ale se przekichałeś.
21: A on wie, co mówi. On tutaj nie pierwszy raz siedzi.
2: Oh my god.
21: Klikaj.
2: Klaudia Wasiluk.
21: I Arek Sikora.
2: I mrawy. Przyjdzie o 13.
21: No, niech spróbuje.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
23: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: No, coś jeszcze chciałaś powiedzieć?
21: Tak, że zobacz, co zagramy.
2: Bum, bum, bum.
21: To też w temacie.
2: Tak. To onomatopeja tak zwana.
15: Jak się odezwę, to ja będę miał zaraz bum, bum, bum.
2: No, właśnie tak będzie. Dobra, gramy, hej!

0: Że niby lato, tak?
1: A jak lato? Jak lato, to wakacje.
0: Można sobie je planować.
1: Ale to dawno temu było, to już dawno temu te wakacje. Naprawdę, to już od wakacji to się tyle wydarzyło, że już mamy 7 września, to kawał czasu
0: dokładnie
1: minął.
0: Dokładnie, zaczynamy pierwszy taki, wiecie, pełnoprawny cały tydzień takiego, no nie chcę brzydko
1: powiedzieć. Szkoła,
0: no,
1: praca, szkoła, dom i tak w kółko, Macieju.
0: Wypadałoby w związku z tym pomyśleć o jakimś wolnym, tak żeby nam się lepiej zrobiło.
1: Dobrze gada!
0: No to ja otwieram kalendarz.
1: Dawaj.
0: Przeklikam, poszukam. No we wrześniu tutaj nie ma co szukać wolnych dni. W październiku też nie, ale najbliższy w listopadzie. Pierwszy, tyle że wypada w niedzielę. Był
1: wszystkich
0: pomysł,
1: świętych.
0: Tak, no. Był pomysł, żeby tam poniedziałek chociaż sobie za to odebrać czy coś. No niestety rządzący mówią nie, więc tutaj jakby
1: nie poszalejemy. A to może jeszcze da się tam przyklepać coś, może...
0: Niech próbują. Ale ja ci powiem tak, listopad możemy zostawić, bo w grudniu za to możemy sobie odbić.
1: O.
0: Grudzień układa się tak, słuchajcie.
1: Święta są w
0: 24
1: grudniu.
0: Grudnia, Wigilia wypada w czwartek.
1: W czwartek?
0: Tak, dzień ustawowo wolny od pracy.
1: Co to oznacza?
0: To oznacza, że potem 25 grudnia, piątek, mamy wolny, 26 grudnia, sobota, no wiadomo, niedziela, wiadomo. A jak jeszcze sobie pyk chytniemy.
1: Poniedziałek, wtorek, środa.
0: Tak, no to zobacz, co tu się dzieje.
1: Sylwester wypada w czwartek, ale Sylwester, to nowy rok jest ustawowo wolny chyba, nie? Od pracy to piątek.
0: Kurczę.
1: I masz cyk, długi weekend. Słuchajcie, weekend zaczynamy w czwartek w grudniu, a kończymy w poniedziałek dwa tygodnie później.
0: No, jeżeli komuś właśnie teraz zrobiło się lepiej, nie ma za co.
1: Nie ma za co. Patrz, Grażynko, i zaraz wszystkich świętych, święta, nowy rok.
0: I znowu będą wakacje.
1: Bailamos tymczasem, Enrique.
0: 20 po 12.
1: Gramy.

0: rzucił blask.
1: Wiktoria Kida. Oj, dziewczyno, w Vox FM.
2: Uwaga, będę tłumaczyć.
1: Co takiego?
2: Zdarzyłości rodzinne.
1: Masz.
2: Rodzina Gessler już jest dobrze, okay. Ale bardziej chodzi tutaj o Waldemara, który jest wieloletnim partnerem Magdy Gessler. I słuchajcie, ten oto Waldemar ma syna. I na weselu syna bawiła się Magda Gessler. No generalnie była tam jedna wielka impreza.
1: Ale
2: i
1: nie rzucała talerzami, od razu zapytam, bo to jest najważniejsze pytanie. Talerze niepotłuczone.
2: Ty, no na ten moment chyba nic o tym nie piszą, aha, więc albo nie mogą, albo po prostu niepotłuczone.
1: Okej.
2: Okay. Ale mogę ci powiedzieć,
1: kieliszki potłuczone na pewno, bo tak na weselach jest.
2: O żarciu będę mówić.
1: Dawaj.
2: Ty wiesz, co tam się działo? Mhm. Słuchaj. Po pierwsze tak, carpaccio ze szparagami i dojrzewającym serem.
1: No brzmi tak no.
2: Rosół z kołdunami, krem z warzyw sezonowych, okoń morski, golonka, tu już widzę, że ci się oczka świecą.
1: No to pewnie, że
2: kaczka
1: tak.
2: Z jabłkiem i wolno pieczona polędwica wieprzowa. Ty, no dobrze brzmi, ja ci powiem.
1: Dobrze brzmi i teraz, wiesz co, tutaj dostałem wiadomość od naszego wydawcy, że fajnie, że mówicie o Magdzie, bo mamy nagrania z tego wesela i podobno z tych nagrań wynika, że Magda się świetnie bawiła, ale sprawdźmy, zobaczmy. On i DJ beatboxuje!
2: W tle.
1: I DJ leci, to...
2: Jakiś
1: ty, udane weselicho musiało być.
3: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.

0: Słuchajcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
7: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
8: Reklama.
9: To jest kolejna okazja w Vox FM na 107.4, żeby posłuchać wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. 70 milionów złotych z KPO pomogło wyremontować szpital w Puszczykowie. Największe zmiany widać na oddziałach onkologii i kardiologii, a także w transformacji cyfrowej.
10: Powierzchnia naszego oddziału to jest grubo ponad 800 metrów kwadratowych, kilkanaście sal łóżkowych, czyli sal dla pacjentów. Są to sale dwułóżkowe, one mają zawsze łazienkę. Stoimy na świeżej wykładzinie homogenicznej, w której nie mają się tak łatwo mikroorganizmy. Na oddziale znajdują się dwie sale zabiegowe.
9: Mówi Jacek Partyka, kierownik działu technicznego szpitala. Pojawił się też nowy sprzęt mający skrócić hospitalizację, jak na przykład laparoskopy czy stoły operacyjne. Pielęgniarka zabiegowa Aleksandra Miedziarek-Rogal dodaje, że pacjenci odczują zmiany.
11: Tych łóżek mamy ciut mniej, ale jest na salach przestrzenniej, ładniej. Łazienki na salach chorych to jest priorytetem dla każdego pacjenta. Będzie to miłe i wspaniałe dla chorego tutaj przybywać.
9: Placówka obchodzi w tym roku 50. urodziny. Prawie 4 700 000 zł ma kosztować remont muszli koncertowej w parku Wilsona. Miasto wybrało wykonawcę. 90-letni zabytek zyska nowe drzwi, okna oraz wszystkie instalacje, a także panele fotowoltaiczne. Trzeba też odnowić elewację wraz z detalami architektonicznymi, schody i cokół. W planach jest także odbudowa pergoli i trejażu, czyli podpory dla pnących roślin. Te elementy były w oryginalnym projekcie z 1936 roku, ale nie przetrwały do dziś. W międzyczasie, po wojnie, muszla została rozbudowana. Hulajnogi elektryczne pod lupą poznańskich radnych, którzy szukają sposobu na poskromienie kierowców tych pojazdów. Podczas ostatniej Komisji Bezpieczeństwa dyskutowano o rosnącym zagrożeniu dla pieszych, nadmiernej prędkości oraz uciążliwym problemie porzucania wypożyczonego sprzętu na chodnikach. Miasto już pracuje nad specjalną kampanią edukacyjną. A na koniec coś dla fanów starej motoryzacji. 10. edycja Retro Motor Show już we wrześniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To największe w Polsce targi pojazdów zabytkowych. W 3 dni. Od 18 do 20 września zobaczycie tu setki aut, motocykli, skuterów, a nawet autobusów czy wozów wojskowych. Będą limuzyny z lat 20. i 30., ale będą też klasyki PRL. Muscle cars z USA, ale i maluchy czy polonezy. Będzie też okazja, by podejrzeć pracę fachowców od renowacji, czy poczuć klimat dawnych lat na potańcówkach, przy muzyce na żywo.
6: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Dzisiaj w Poznaniu mamy do 21 stopni na termometrach, to znaczy jeszcze nie mamy, ale już niedługo, bo 20 w tej chwili. Możliwe są mrzawki, zwłaszcza takim późniejszym popołudniem, ale wiatr nie powinien wiać się tak mocno jak na przykład w nocy z piątku na sobotę. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to w tej chwili taki płynny dosyć ruch w większości miejsc. Drogowcy na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biliskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz. Poza tym takie drobniejsze naprawy na Złotowskiej i Bukowskiej. I jeszcze na drodze wojewódzkiej numer 184 w kierunku Szamotu.
6: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
8: Z PSB zawsze się da!
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mówili.
8: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
7: No właśnie. Mówili.
8: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
7: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
8: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
7: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
8: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
7: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
9: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
10: Reklama. 107,4. Poznań.
11: Po 15 latach znaleźli sprawcę dzięki badaniom DNA. Prokuratura przekazuje nowe informacje w sprawie zabójstwa 13-latki w Gdyni. Groźne wypadki na torach. Jeden z nich zakończył się tragicznie. Są duże utrudnienia na trasie koło Suwałk oraz w Zielonej Górze. Za chwilę więcej szczegółów. Powiemy też o niezwykłej wędrówce jednego z żubrów. Zwierzę zaskoczyło mieszkańców na Mazowszu.
12: Na zegarze 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Michał Rawa. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
11: Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
13: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
11: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadziła swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy. Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okunowiec pod Suwałkami. Skład przewożący naczepy uderzył w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe.
14: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
11: Informuje Karol Górski z suwalskiej policji. Ruch na trasie z Suwałk do granicy z Litwą jest całkowicie wstrzymany, podaje Tomasz Łotowski z PKP PLK.
15: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
11: To nie jedyny groźny wypadek na kolei. Tragedia na torach w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę.
16: W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, ustala dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.
11: Przekazuje Anna Baran z zielonogórskiej policji. W tej chwili występują kilkunastominutowe opóźnienia pociągów. Składy są kierowane na inne tory.
17: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
11: Bezrobocie w Polsce nieznacznie wyższe. Dane w sierpniu pokazują, że stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 5,9%. To zaledwie 0,1% więcej niż w lipcu. Prawie 5 tysięcy osób więcej zostało zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie szydłowieckim na Mazowszu, gdzie bez pracy jest prawie 23% mieszkańców. Taki widok w tym miejscu to prawdziwa sensacja. Żubr pojawił się w weekend na wschodzie Mazowsza. Król Puszczy był widziany m.in. przy Krajowej 19 pod Sarnakami oraz na jednej z posesji w miejscowości Rzewuszki. Służby potwierdzają, że dostały w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców.
18: Osobnik ten najprawdopodobniej przeszedł przez rzekę Bug, na której utrzymuje się bardzo niski stan wody. Ze zgłoszeń wynika, że zwierzę nie jest agresywne.
11: Mówi Emilia Matejczuk z Policji w Łosicach. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do żubra. Na razie nie wiadomo, czy to ten sam osobnik, który kilka dni temu był widziany po drugiej stronie Bugu w Siemiatyczach. Zwierzę musiało oddalić się od stada z Puszczy Białowieskiej, a więc o kilkadziesiąt kilometrów.
0: Ja mam
2: zacząć,
0: tak?
2: Tematu żubra. To moje tereny! Serdecznie pozdrawiamy.
0: Właśnie, tak.
2: Puszczę i Akalice.
0: Tam teraz 12 stopni Celsjusza. Czekaj, 18, przepraszam.
2: 18.
0: 12.
11: Nie strasz.
2: A 12 jutro będzie 25
0: nawet. 12 w nocy. No, ale tak, jutro ciepło.
2: A w środę 28.
0: 30, nawet 2 prognozowane przez synoptyków w Krakowie. Najcieplej będzie w środę. No.
2: Tak.
0: A biometr jak?
2: A biometr jest wspaniały, bo Michał Rawa przyszedł do studia.
0: Michał,
2: tak,
0: dzięki za biometr, Michał.
2: Zobacz, jaki wspaniały człowiek.
0: No Michał, to jest tak.
2: Nie będę go zaczepiać, niech mnie nawet nie prowokuje.
0: Czy to lewa, czy to prawa, wszędzie Michał Rawa.
2: O.
11: Czuję się dzisiaj gwiazdą.
0: Zobacz go.
2: Tylko dzisiaj, Michał. Jutro też będziesz?
11: Nie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: No i co teraz?
2: Nic więcej nie powiem.
0: Michał, minut po korzystajcie, spijajcie z jego ust wiadomości, póki jeszcze jest. Michał Rawa za godzinę wraca. Klaudia Wasiluk.
2: Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: No tak było. Tak.
1: Komunsała! Bardzo dobry numer. 18,5 minuty po godzinie 13.
0: Mamy wiadomości ważne.
1: Tak?
0: Ważne mamy. Tak. Tak.
1: Prosto ze stolicy naszego pięknego kraju.
0: Tak.
1: Słuchajcie, drodzy państwo, kierunek Warszawa. Warszawa, która potrafi na weekend się zamienić w naprawdę dzikie miasto.
0: O Jezu, co się dzieje?
1: W weekendy zwłaszcza, nie?
0: Lochy wychodzą i ten...
1: No, dokładnie, tylko ja na przykład nie spodziewałabym się, że można je znaleźć na przykład w piaskownicy na placu zabaw.
0: Można.
1: A tutaj słuchajcie, kierunek Bemowo i tak, wyobraźcie sobie, idziesz sobie na przykład na plac zabaw z dziećmi, za rączkę, myślisz, będziesz się pięknie bawić, wchodzisz, a tam w piaskownicy...
0: Tam dzik leży, dzik.
1: Serio, między łopatką taki... a wiaderkiem.
0: Ale
1: to taki pokaźny konkret dzik.
0: Ale co można robić w piaskownicy? No, w piasku, buduje się zamki z piasku przecież,
1: na
0: nie?
1: Na przykład.
0: Tak. Tak się składa, że nasi reporterzy zawsze są na miejscu i zawsze wszystko sprawdzają. Mhm. Tam też byli.
1: Dotarliśmy do takich naprawdę bardzo mocnych nagrań.
0: Słuchajcie, co tam dziki wyprawiały.
2: Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au!
1: Naprawdę to słyszał. Tak.
2: Głowa w betoniarce!
0: I to właśnie weekendowe dziki z Warszawy. To...
1: Ale zobacz!
0: No, świetne.
1: Poniedziałek, 20 po 13. Słyszysz to umpa umpa umpa w głośnikach? Słyszysz tego dzika?
0: No.
1: I masz dzień dobry!
0: Lepiej?
1: Teraz będzie jeszcze lepiej. I up.
0: 20 minut po 13.
1: Jeszcze zdobędziemy świata szczyt za moment.
0: To cały czas Vox FM i tutaj gramy w rytmie hitów. Au!

0: It's the Run, Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure. To wszystko w Vox FM, 27 minut do godziny 14. Ewa Chodakowska.
1: Ploteczki będą, czyli?
0: Tak.
1: Okej, okay, dobra, co?
0: Początek września mamy i Ewa Chodakowska rozstała się ze swoim mężem po 17 latach. Mieszka ze współlokatorem, wkręca fanów. Chodzi o posąg łosia.
1: Ze współlokatorem mieszka?
0: Tak.
1: Ewa Chodakowska po rozstaniu to pewnie cała szuflada przyjaciół.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: Ja bym chciała, żeby coś z tego

0: Autopromocja. Reklama. Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki-Mroczkowski przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.
0: Reklama.
14: Słuchacie Radia Vox FM na 107.4, a to już wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Nie zapadł dziś przewidywany wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi przez Ukrainkę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Swietłana P. w 2022 roku uciekła z ojczyzny przed wojną i wraz z podopiecznymi zamieszkała w podpoznańskiej miejscowości. Kobiecie grozi 15 lat więzienia, a lista zarzutów wobec niej jest długa i przerażająca. Szczegóły zna Marta Rajewska. Powiedz proszę, dlaczego wyrok dla Swietłany P. został odroczony?
15: Sąd chce ponownie przyjrzeć się dowodom w sprawie molestowania seksualnego. To jeden z najpoważniejszych zarzutów stawianych kobiecie. Ten proces toczył się oddzielnie, ale został umorzony, bo nie udało się ustalić tożsamości rzekomych pedofilów, którym kobieta miała udostępniać dzieci. I do tego przestępstwa oskarżona się nie przyznaje.
14: A do czego się przyznaje?
15: Przyznała się do bicia podopiecznych i to by było na tyle, a na długiej, jak powiedziałaś, liście stawianych jej zarzutów jest także głodzenie, zastraszanie i upokarzanie. Swietłana P. miała odmawiać dzieciom skorzystania z toalety, wyrywać włosy czy kazać zjeść kał psa. Pojawiło się także podejrzenie odurzania narkotykami.
14: Kiedy więc i czego możemy spodziewać się dalej w tej sprawie?
15: Na razie będzie kolejna rozprawa, to w listopadzie. Sąd jeszcze raz przesłucha oskarżoną i zapozna się z materiałami. Być może wezwie też ponownie świadków tamtego procesu o molestowanie.
14: Tyle, Marta Rajewska, bardzo dziękuję za szczegóły. Strefa płatnego parkowania na ogrodach później i ze zmianami. Wojewoda Wielkopolska wskazała, że pierwotnie planowane 3 godziny darmowego postoju są niezgodne z prawem, dlatego Zarząd Dróg Miejskich proponuje 40 minut bez opłaty.
16: Takie wyłączenie może dotyczyć jakiejś określonej grupy, ono nie może dotyczyć wszystkich kierowców. W związku z tym szukamy rozwiązania dla wdrażania stref w Poznaniu w innych obszarach poza śródmiejskimi.
14: Mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Według urzędników 40 minut powinno wystarczyć na załatwienie niezbędnych spraw.
17: Wydaje mi się jednak, że 3 godzinki były super, 40 to jest często za mało, żeby załatwić jakieś sprawy.
18: To nie jest złe.
19: Kiepsko.
14: Dlaczego?
19: No kiepsko, w ogóle nie powinno być tutaj strefy.
14: Głosowanie nad nową propozycją strefy płatnego parkowania odbędzie się na sesji Rady Miasta w tym miesiącu. Jeżeli radni będą za, SPP będzie działać od grudnia.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
14: Do grudnia jeszcze daleko, pogodowo też na szczęście. Do 21 stopni dzisiaj na termometrach w Poznaniu. Może coś pod wieczór pokropić. Jutro zdecydowanie więcej słońca i prawie upały znowu, bo nawet 29 stopni. Na drogach dość spokojnie o tej porze, chociaż oczywiście ruch jest. O tym wakacyjnym to już możemy zapomnieć.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
20: 7 4 Fox FM Poznań.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
9: 8200. 8600.
10: W handlu szczęście sprzyja odważny.
11: Potrzebujemy towaru.
12: I pieniędzy.
10: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Lordzie, witamy na salonach.
17: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
16: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
17: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
18: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
22: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
23: Piąta osoba z zarzutami w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura zdecydowała w sprawie Romana Rzet. Powiemy także o poważnym poślizgu reform w służbie zdrowia. Nasza reporterka rozmawiała o tym z minister zdrowia. Będzie też Kraków i marsz kilkuset przedszkolaków dla bezpieczeństwa na drogach.
24: Na zegarach punktualnie godzina 14. Michał Rawa w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości, a my słuchamy.
23: Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo, przekazał jego adwokat. Jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy. O tym Mateusz Gołębiewski.
25: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
23: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zatrzymany to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Zmieniamy temat. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
0: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
23: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy. Najważniejsze zmiany dotyczące płac i czasu pracy lekarzy mają jednak wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację rządu.
1: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
23: Świętokrzyskie służby postawione na nogi po zgłoszeniu o ustawce pseudokibiców. Policjanci pojawili się przy jednym z zalewów w Świętokrzyskiem, gdzie miało dojść do bijatyki. Pseudokibiców na miejscu już nie było, zostały tylko ślady ustawki.
3: Przyszło zgłoszenie o konflikcie grupy osób, oczywiście w trybie pilnym zostały skierowane patrole. Gdy dotarły na miejsce, już nikogo, że tak powiem, nie było. Natomiast zabezpieczone zostały przedmioty takie w postaci rękawic, ochraniaczy.
23: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Mundurowi zatrzymali 3 osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, po to, aby promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
4: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
11: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
12: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
23: Dodaje Paulina Dzikowska z krakowskiej policji. Na przemarszu z mikrofonem był nasz reporter Kuba Solarz.
19: Ja bym w ogóle dzieciom nakazał tylko chodzenie z dorosłymi, w odblaskach wszyscy, a na końcu docelowo efektem moich prac legislacyjnych byłoby całkowity zakaz wyjścia z domu dla dzieci.
23: Już nie pamiętasz, jak byłeś dzieckiem.
19: Wyeliminowałoby to całkowicie problem. 3,5 minuty po godzinie 14. Pogodowo tego popołudnia bez rewelacji, bo na termometrach 21-20 stopni. Są miejsca, gdzie będzie jeszcze chłodniej, na zachodzie 18-16 w Suwałkach, ale dobra informacja jest taka, że nigdzie tego popołudnia nie będzie nic padało. Nie dajcie się zwieść czarnym chmurom, one tylko tak wyglądają. Mamy 4 minuty po godzinie 14. Michał Rawa wraca za pół godziny.
23: To się zgadza.
19: Dzisiaj wiesz, co mamy? Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Co ty na to?
26: To jest Dzień z Vox FM.
23: Ciekawe, ciekawe.
19: Prawda? A wiadomo, że oprócz błękitnego nieba
23: nic nam nie potrzeba.
19: Brawo! Jak to widać, że nie chodziłeś na karaoke?
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: A już na pewno nie byliśmy nie byliśmy na pewno w tym samym lokalu karaoke, bo ja cię nie pamiętam. Co dobrze świadczy o tym lokalu. Eiffel 65.

0: taki Davidson, tak nazywam, bo był kiedyś z Norwegii. Davidson, Peterda oczywiście. 11 minut mamy po godzinie 14, ale dzień dobry. Dzisiaj oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, chyba że wy czegoś potrzebujecie. Właśnie, co wam jest niezbędne do życia? 609-2x8-6-9, to tak trochę w temacie, co robicie jak stoicie, bo stoicie to wiem. O, co to w ogóle co się dzieje na drogach? Ja mam wrażenie, że zeszły tydzień to były tylko takie przedbiegi. To była taka rozbiegówka, taki trening przed tygodniem dzisiejszym, czyli przed tym, co się będzie działo teraz. Dzisiaj jest koszmar, absolutny koszmar, ale macie dobry numer, możecie się absolutnie wyżywać pod tym numerem. I to dosłownie mówię, możecie się wyżywać. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ja to ładnie zapikam i będzie jak na klasycznym CB Radio. 609-869-869, co robicie, jak stoicie. Pod temacie dzisiaj, co wam jest niezbędne, potrzebne do życia, chętnie się dowiem.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo po trudnym weekendzie, jak słychać, pojawia się zawsze takie pytanie, jak żyć? Jak żyć? ZUS odpowiada krótko.

0: Jak Vinyl Shakers za coś się zabiorą, to wychodzi One Night in Bangkok i wychodzi to... O, rany doskonale. 18 minut po godzinie 14. Poniedziałki takie są, że trzeba się bardzo długo zbierać do tego, żeby człowiekowi w ogóle się chciało. Korki, korki, potwierdzam korki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć SMS-ów bardzo mocno korkowych. Znaczy nie tak złych, tylko z korków. 6092869. Bez czego nie wyobrażacie sobie życia, bo jak wiadomo, oprócz błękitnego nieba nic tam więcej nie potrzeba. Ktoś pisze, bez bananów, kocham banany. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to dawaj znać, mrugnij dwa razy oczami, to coś będziemy robić. Ja nie wyobrażam sobie życia bez obiadków mojej żony, właśnie na taki jadę. Pozdrawiam serdecznie, żoneczko, będę za 20 minut. Niebezpieczne są takie pozdrowienia, bo za chwilę możesz dostać SMS-a zwrotnego od żony. Ziemniaki kup.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: 609-869-869, numer prosto do studia. Pytanie znacie, ale przypomnę, co robicie, jak stoicie. Michael Patrick Kelly.

0: Ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
5: torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Reklama.
9: 14.30 właśnie wybiła na zegarach. Michał Rawa pojawił się ponownie w studiu, zapraszając już teraz na wiadomości.
10: To największa porażka mojej partii od dekad, tak kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi o wyborach w Saksonii-Anhalcie. Te zdecydowanie wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, która zdobyła prawie 44% głosów. Druga CDU kanclerza Merza zdobyła niewiele ponad 17%. Według informacji Bilda kanclerz ma być wstrząśnięty tym wynikiem. Eksperci zza Odry nazywają to politycznym trzęsieniem ziemi, które wpłynie na sytuację polityczną w całym kraju. Jeśli AfD uda się zbudować większość w parlamencie Saksonii, będzie to pierwszy land, w którym ta partia zdobyła władzę. Wracamy do kraju. Kolumny sprzętu wojskowego na drogach. Armia ostrzega, że będzie to normalny widok w najbliższych dniach w wielu częściach kraju. Za tydzień na poligonach w Lubuskiem i na Pomorzu oraz Pomorzu Zachodnim początek ćwiczeń Czarny Obrońca 26. Wezmą w nich udział nasi żołnierze i wojska sojusznicze. Ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie. Tyle otrzymuje emerytka z Bydgoszczy. To najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce, informuje ZUS. Bydgoszczanka na emeryturę przeszła w wieku 81 lat po 61 latach pracy. Wyższe świadczenie otrzymuje krajowy rekordzista, emeryt ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 tysiące złotych brutto.
9: No i pięknie. No to Gustavo Lima, czyli amerykańsko-południowy Justin Bieber.

0: kombi, chociaż niektórzy mówią na to kombaj. Kombaj. Już cię nie wybaczę. Też brzmi dobrze. 21 minut mamy do godziny 15. Dzisiaj bardzo fajny dzień, proszę Państwa, bo poniedziałki mogą być również bardzo, bardzo pozytywne, bo dzisiaj od rana gruchnęła taka wiadomość, że już niebawem, kto wie, może nawet w tym tygodniu, paliwko po 9 zł oczywiście. 9 zł, a najlepsze jest to, że ludzie mówią, no trudno, i tak trzeba będzie tankować. No to trzeba przyjąć zasadę, tankować zawsze za stówę, nie za mniej, nie za więcej, wtedy nic się nie zmienia. Nic.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Puszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Less mess, less stress.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Reklama.
11: Poniedziałek 7 września i wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody. 306 razy strażacy interweniowali w Wielkopolsce. W nocy z piątku na sobotę nad województwem przeszły burze z wichurami. Najgorzej było w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik.
12: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny niszczył dwa kominy.
11: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście we wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Planowana strefa płatnego parkowania na ogrodach będzie funkcjonowała inaczej niż początkowo planowano. Wojewoda Wielkopolska zaskarżyła darmowe 3 godziny postoju. Szczegóły zna Ari Habir.
13: Według wojewody darmowy postój dla wszystkich nie może trwać dłużej niż godzinę, dlatego Zarząd Dróg Miejskich zaproponował 40 minut bez opłaty. Zdaniem urzędników to wystarczająco czasu na załatwienie niezbędnych spraw.
14: Wydaje mi się jednak, że 3 godzinki były super, 40 to jest często za mało, żeby załatwić jakieś sprawy.
15: To nie jest złe, to nie jest złe.
16: Kiepsko.
13: Dlaczego?
16: No kiepsko, w ogóle nie powinno być tutaj strefy.
13: Głosowanie nad nową propozycją strefy płatnego parkowania odbędzie się na sesji Rady Miasta w tym miesiącu. Jeżeli radni będą za, SPP będzie działać od grudnia.
11: A przypomnijmy, że strefę planowano uruchomić w październiku. Zbiorowe groby 47 osób znaleziono podczas prac ziemnych przy Biskupińskiej w Poznaniu. Jak ustalili archeolodzy, w dwóch mogiłach leżały szczątki żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. Część zginęła w walce, ale mogą tam być także ofiary egzekucji ze strony Armii Czerwonej. W jednym z grobów znaleziono aparat fotograficzny, ale klisza najprawdopodobniej uległa zniszczeniu. Była także broń i amunicja. Te zabezpieczyli policjanci. Jeszcze smaczek dla miłośników dobrego jedzenia. Jeśli cenicie sobie zdrowe produkty, najlepiej od lokalnych dostawców, może zainteresować Was kolejna edycja targów Smaki Regionów, która odbędzie się w ostatni weekend września na MTP. Znajdziecie tam ekologiczną, certyfikowaną żywność z całej Polski. Posmakujecie regionalnych potraw i produktów stanowiących dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według dawnych receptur i filozofii slow. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło blisko 31 tysięcy zwiedzających i 150 wystawców.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach. To pochmurny dzień i może padać jakiś mały przelotny deszcz raz po raz. Nic większego się zdarzyć nie powinno. Dziś drogowcy prowadzą pracę na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz.
4: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
6: Volkswagen. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Reklama. 107,4. Poznań.
16: Trzech policjantów może odpowiedzieć za śmierć 14-latki z Andrychowa. Dziewczynka zmarła z wyziębienia. Właśnie ruszył proces. Ceny paliw rosną i końca nie widać. Porozmawialiśmy z kierowcami i ekspertami. Będziemy też w Warszawie, gdzie na ulicę wyszły roboty.
17: Zatem zapraszamy na wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przedstawia już teraz Michał Rawa.
16: Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
18: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
16: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzuconych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali uratować jej życia. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł. Za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
1: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
19: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
20: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu. No nie mam wyjścia.
21: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
16: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
22: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
16: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz, ale i tu dobra pasta się skończyła. Podwyżki nie będą jednak aż tak spektakularne. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr.
3: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
16: Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja. Chodzi o porządek administracyjny. Uspokaja jednak Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale też do cywilów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, kto może otrzymać dokument?
23: Są 3 rodzaje kart mobilizacyjnych. Czerwone i zielone trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, niebieskie do cywili. Chodzi tu głównie o pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i lekarzy, weterynarzy czy informatyków, a także o inne zawody przydatne w wojsku. To standardowa, coroczna procedura, tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
24: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować.
23: Po otrzymaniu takiego dokumentu teraz nie trzeba robić nic. To po prostu informacja, do jakiej jednostki należy się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
16: Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
25: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał. Czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
26: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
16: Tak odpowiadał ministrowi jeden z robotów. Organizatorzy przekonują, że taka nietypowa manifestacja ma przyciągnąć uwagę i unaocznić realny problem, bo jeśli nie będzie odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji robotów, wiele osób może stracić pracę.
17: Łącznie z robotami. 4,5 minuty po godzinie 15. Jeżeli chodzi o pogodę, to w całym kraju sporo słońca, delikatnie ukrytego za delikatnymi chmurami, no bo dzisiaj błękitne niebo, potwierdzam, jest, istnieje takowe. 20-21 stopni tego popołudnia, chłodniej na wschodzie naszego kraju, bo tam zaledwie 18, a najchłodniej w Suwałkach 16. Najbliższej nocy również sucho, ale temperatury spadają i to powiedziałbym tak znacząco. 10 stopni, 11, to jest w ogóle maks. Maks, absolutny maks, ale można pooglądać niebo, gwieździste do tego niebo, bo niebo będzie praktycznie bezchmurne. 5 minut po 15, temat paliwa już za chwilę w programie To jest dzień znów się pojawi, bo ja lubię jak jest nerwowo, chociaż zapraszam do kulturalnej dyskusji. A teraz będę pikał. Don Omar, Lucenzo, Bajera za chwilę.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Jak jest bajera, no to musi być bajera. Proszę Państwa, 12 minut prawie po godzinie 15. Dodaję Wam pół minuty, to dla tych, którzy do 16 muszą kwitnąć w pracy. Mamy 11,5. Ale zajmujemy się już rzeczami absolutnie poważnymi. Czy jeżeli przejeżdżając obok stacji benzynowej macie odruch, chciałem być wymiotny, ale macie taki odruch, odwrócę głowę, nie będę patrzył, będę udawał, że tego po prostu tam nie ma, że nie zauważam tego pylonu z cenami. To znaczy, że jesteście w absolutnej większości. Ludzie podobno dostają, wyobraźcie sobie, że dostają jak niemałego stresu. Teraz tak, nie tylko u nas jest ten problem, bo w Stanach Zjednoczonych też mają problem z gigantycznymi cenami paliwa. Oni są tam przyzwyczajeni, że paliwko tanie, a tu się okazuje, że no nie do końca. I wyobraźcie sobie, że jest jakiś gość z Illinois, który dostał załamania nerwowego, oficjalnie lekarz mu to stwierdził, przez cenę paliwa, przez cenę benzyny. Za wysoka cena benzyny u jakiegoś Amerykanina z Illinois wywołała dosłownie załamanie nerwowe. Gość się leczy i jest w szpitalu. Chciałem tylko zapytać, czy trafił tam piechotą, czy go tam dowieźli.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No bo jeżeli po drodze musieli tankować, to boję się, że mogli potęgować jego i tak niełatwy stan. Blue Cafe, ale fajnie, You May Be In Love. To są jeszcze czasy, kiedy Blue Cafe grało z Tatianą Okupnik i powiem tak, to są najpiękniejsze czasy.

0: To jest Sandra, ale to nie jest Sandra, którą znacie, bo Sandra mówi, że was nie zna, ale to jest ta fajna Sandra. In the Heat of the Night, 23 minuty. Mamy po godzinie 15, 609, 2x8, 69. Podglądam SMS-ki od was, bo widzę, że sporo się dzieje. Ostatnio w korku leciał utwór Macarena i pani chyba za mną miała to samo radio. Potańczyliśmy sobie, czasem koreczki na drodze są mile widziane. No i jeżeli o takie koreczki chodzi, to oprócz śledziowych rzeczywiście są najsympatyczniejszymi ze wszystkich, które znam. Ktoś pisze, co robimy, jak stoimy? Niepotrzebnie prowadzący wspominał o cenach paliwa, bo teraz jedyne co robię, to przyjeżdżam obok stacji benzynowej, próbuję nie patrzeć, to jest jak z bolącym zębem, patrzę i później płaczę i nie widzę, co ze mną przy drodze. Spokojnie, nie jesteś sama.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dużo osób tak ma, wszyscy płaczemy.

0: Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
14: 15.30 wybiła na zegarze. Michał Rawa zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Słuchamy.
15: Kłęby dymu nad Chorzowem, płonie złomowisko przy ulicy Wiejskiej. W akcji 5 zastępów strażaków.
16: Pali się na terenie złomowca kilka samochodów osobowych, wraków samochodów osobowych. I teraz na tą chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.
15: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. W Warszawie kolejne testy syren alarmowych rozpoczną się jutro i potrwają przez 10 dni, przekazał stołeczny ratusz. Testy nie odbędą się w całym mieście, a jedynie w kilku dzielnicach. Tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez dwie noce. Wszystko przez prace serwisowe. Dziś w nocy oraz w nocy z wtorku na środę tunel pod Luboniem Małym będzie nieprzejezdny. W tym czasie drogowcy przeprowadzą prace serwisowe i przegląd systemów bezpieczeństwa.
17: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne noce z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
15: Mówi Kacper Michna z krakowskiej Gdaki. Kierowcy będą kierowani na objazdy.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Około 16 na warszawskim lotnisku Chopina wyląduje samolot z polskimi siatkarkami. Polki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3. Zdaniem kapitan kadry Magdaleny Stysiak ta drużyna swoje najlepsze mecze ma jeszcze przed sobą.
18: My musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
15: A w wielkim finale europejskiego czempionatu Turczynki wygrały z Włoszkami po emocjonującym pojedynku 3-2. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma zacząć się o 17.30.
14: No i fajnie, ale zanim to coś po japońsku. Yomaha Yomaso, Andrea Bocelli, David Guetta. Za chwilę o emocjach, ale tym razem piłkarskich. Gramy.

0: Takie zestawy uwielbiamy. Kogo tutaj nie ma? Andrea Bocelli, David Guetta jest DNA More Than A Game, czyli wspomnienie piłkarskich emocji zawsze żywe. 20 minut, mamy do godziny 16. 609-2x8-69. Ja śledzę wasze rozterki z cenami. Kto mi tutaj wysyła zdjęcie z kosmosu i jeszcze pisze pozdrawiam Wrocław i tam jest flaga Vox FM. Przepraszam, ale jeżeli w ten sposób chcesz się pochwalić, że stać ciebie na kosmiczne podróże i masz tyle pieniędzy na paliwo, to źle trafiłaś.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Mówili.
7: Kup piec na pelet albo ekogroszek. Będzie tanio. Zasypiesz raz na tydzień.
6: No właśnie. Mówili.
7: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
6: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
8: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
9: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
8: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
9: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
10: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
11: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
12: Lordzie, witamy na salonach.
13: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
12: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
13: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
14: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie, widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
15: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
14: Ja też chcę tak mieszkać.
15: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
1: Reklama.
16: 107.4
1: Vox FM. Poznań.
16: Poznań.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja. Suchy Las, Obornicka 132. Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
10: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
11: Volkswagen. Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
12: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
11: Ja też chcę tak mieszkać.
12: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
13: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie.
14: Lordzie, witamy na salonach.
15: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
14: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
16: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
1: Reklama.
17: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
18: Roman Rzec z zarzutami w sprawie zonda krypto. Prokuratura tłumaczy swoje działania. A w Niemczech obawy o kolejne akty sabotażu. Służby rozbroiły 21 ładunków. Odwiedzimy też jedną ze szkół w Bełchatowie. Nasz reporter pytał uczniów, co sądzą o nowych jadłospisach.
19: Punktualnie 16 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Michał Rawa, my słuchamy.
18: Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
20: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
18: Mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura informuje też, że policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania. Zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto.
21: Słuchacie wiadomości Vox FM.
1: tym żyją Niemcy.
18: Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia o próby sabotażu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
5: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Saksonia to kolejny land, który jest celem aktów sabotażu. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
18: A przypomnijmy, wczoraj w Saksonii odbyły się wybory do parlamentu tego landu. Wygrała je skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec, która zdobyła prawie 44% głosów. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownicami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
6: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
21: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
22: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
23: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień indziej?
18: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim nie mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
24: Głodni bardzo?
25: Tak.
24: Co wybraliście?
25: Co dalej?
26: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisiecie rzeczy z ratatouille, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
25: Spróbuję, też spróbuję.
24: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
25: No.
24: To chyba dobrze.
25: No chyba.
24: Co sądzisz o tych zmianach?
25: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
24: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
25: No trochę tak.
18: A szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. A za pół godziny z kolejnymi wiadomościami Vox FM Małgorzata Łukowska. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
19: Będziemy płakać i tęsknić.
18: Ja
19: nie wiem jak ty, Michał, ale ja takim zdrowym jedzeniem to się mogę co najwyżej przytruć. Więc biedne dzieci, wiesz, teraz
18: do
19: mają...
18: Do szkoły byś nie wrócił.
19: Nie, zdecydowanie nie. Chyba, że w innej roli. Jako pedagog. Proszę państwa, tego popołudnia
18: nie
19: będzie cicho, sporo słońca, 18 stopni na wschodzie, 16 w Suwałkach, 20-21... 18 na zachodzie, 16 w Suwałkach, 20-21 na przeważającym obszarze. Najbliższa noc bardzo pogodna. Będzie można sobie pooglądać niebo, ale niestety chłodna. 10-11 stopni, 8 na termometrach w Suwałkach. Najcieplej tym razem w Koszalinie, 14. Bo tam wiadomo, bryza daje to od morza i dzięki temu jest cieplej. Dziękujemy bardzo.
18: Dziękuję.
19: Do usłyszenia, do zobaczenia. A ja was zapraszam na program To Jest Dzień, ostatnia dzisiejsza poniedziałkowa godzina, a to oznacza, że w tej godzinie sprawdzamy, czy na tak, czy na nie ten poniedziałek.
27: Vox FM.
19: Bądźcie czujni.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: Piękne, młode i oczywiście Playboys. Wyśmienicie 12 minut po godzinie 16 tu Box FM, tu bardzo słoneczne popołudnie. Najsłoneczniejsze w polskiej radiofonii, tak bym nawet powiedział, bo u nas zawsze świeci słońce. Mam nadzieję, że za chwilę damy temu dowód, bo będzie pytanie, czy poniedziałek u was na tak, czy na nie. I to jest bardzo ważne pytanie. Powiedziałbym nawet trochę nierozważne z mojej strony, bo jak będzie więcej na nie, to później będę musiał to wszystko odwoływać. Ale na razie nie jest tak źle. Proszę państwa, zmierza się jesień, ta kalendarzowa jesień, chociaż w pogodzie mam wrażenie, że czuć to już od jakiegoś czasu, mniej więcej od czerwca. Kiedy skończyły się te upały, te fale upałów przeszły i zaczęła się jesień. W każdym razie ta jesień ma być podobno bardzo, bardzo wyjątkowa, jeżeli chodzi o pogodę w naszym kraju, bo uwaga, czytam tutaj, że ma być łagodna. Co to oznacza? Oznacza to, że tak, niewiele deszczu, co prawda, to nie jest za dobra informacja tak hydrologicznie, ale ma nam nie dokuczać, jeżeli chodzi o ciągłe zmiany, że raz ciepło, raz zimno, ma być tak umiarkowanie. Jednym słowem, złota polska jesień. Złota polska jesień. No złota, a skromna oczywiście.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Tak myślę sobie, z czym mi się to jeszcze skojarzyło, ta złota polska jesień. No jedyne, co mam, co mi przychodzi do głowy, to wiecie, złoty, 9 zł, paliwo.

0: Ktoś wyprzedza moje pytanie, czy dzień na tak, czy dzień na nie, i dostaję SMS-a. Cytuję całego SMS-a, bo jest krótki. Skoczyłem na bungee. Co ja mam zrobić teraz z tą informacją, że potrzebujesz pomocy? Czy...
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: No tak?
0: Jeżeli chcesz wrócić na górę, to użyj tej samej linii i poproś, żeby cię po prostu wciągnęli. Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia. Zachęcam, wręcz namawiam do tego, żeby zadzwonić, żeby wziąć słuchawkę, żeby podzielić się z całym światem tym, co siedzi w was. To mogą być rzeczy pozytywne albo negatywne. Jednym słowem, poniedziałek może być i na tak, i na nie, w zależności od tego, co tam się dzisiaj udało, albo co się nie udało. 609-869-869. Numer prosto do studia. Kogo witam, kogo goszczę, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
0: Cześć.
4: Kto? Cześć, wiesz co, chciałabym się troszeczkę naskarżyć.
0: Co się stało?
4: Stało się to, że w piątek wybrałam u Arta bilet do Energylandii, tak. Ale niestety on do mnie nie dotarł i coś się wydarzyło po drodze.
0: No to ja sprawdzę w takim razie, co się wydarzyło, dobra? Mam telefony,
4: dobra.
0: Więc ale powiedz, jeżeli to się uda, to czy będziesz miała poniedziałek wtedy na tak?
4: Oczywiście, że tak.
0: Dziękuję. I o to mi tylko chodziło. Jak to się ładnie mówi, już zajmujemy się pani sprawą. Proszę o chwilę cierpliwości. 609-869-869, żeby posłuchać kogoś jeszcze, kogo witam, kogo goszczę. Halo, dzień dobry.
5: A dzień dobry, Monika z tej strony.
0: Witamy Monikę. Monika ma poniedziałek na tak, na nie.
5: No na tak. Ja zawsze jestem na tak. Cieszę się, że po wakacjach udało mi się dodzwonić.
0: Super.
5: Idę na zebranie do mojej maturzystki. Pierwsze zebranie.
0: To jeszcze o studiówce będziecie rozmawiać, także spokojnie, wszystko przed tobą.
5: To będzie główne zebranie, główny temat.
0: Jak ja lubię te tematy, kiedy człowiek nie ma o co się kłócić, więc kłóci się o studniówkę. Słuchaj, daj znać w takim razie jutro, jak się udało, dobra? Będziemy w kontakcie.
5: Okej. Okay.
0: Buźki, papa, wszystkiego dobrego życzymy. Ale córka maturzystka, o, nie w kij dmuchał. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, jestem na tej strony.
0: Cześć, Justi, co tam u ciebie dobrego, powiedz? Poniedziałek na tak czy na nie?
6: Poniedziałek na tak, zdecydowanie. No wyadoptowałam dzisiaj do super domu dwa króliki. Oprócz tego byłam na badaniach serca. Jestem zdrowa jak dzwon.
0: A czy zbadałaś serca tym królikom? To jeszcze tylko to pytam, żeby mieć komplet.
6: Króliki są fundacyjne i badamy je na bieżąco.
0: Naprawdę? Ty jesteś, ale ty na serio mówisz, zaadoptowałaś dwa króliki?
6: Nie, ja mam 5 swoich, ja wyadoptowałam, jestem inspektorem adopcyjnym.
0: A to uff, ojejku, ale to ty robisz super robotę. Słuchaj, ty coś dobrego dla nas, to my coś dobrego dla ciebie. 500 na prezent marzeń mam za twoją dobrą robotę.
6: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Trzeba brać przykład z Justyny. No kiedy ostatnio zdarzyło się wam, że ktoś wam powiedział, że wyadoptował królika? Mi pierwszy raz. Bajm, Biała Armia, Regard Ride It, już za chwilę 8 minut i mamy wiadomości.

0: Rigarty, oczywiście Ride It. Vox FM 27 minut po godzinie 16, żebyście byli dobrze poinformowani. Za 3 minutki najświeższe wydanie wiadomości.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian.

0: oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
1: Reklama.
2: Na zegarach właśnie wybiła 16:30, a to jest czas, kiedy w studiu pojawia się Małgorzata Łukowska. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: I zapraszamy na wiadomości.
3: Na początek ogromny kilkukilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. To potem jak między węzłami Bieżanowa Wieliczka doszło do zderzenia trzech pojazdów. Obecnie zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Katowic. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, a także wywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego faktu celnikom. Przypomnijmy, 2 lata temu przebywający w siedzibie komendy głównej policji Szymczyk miał zwolnić z zabezpieczenia granatnika i wystrzelić. Były już komendant usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu osób przebywających na terenie komendy głównej policji. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Impreza pełna atrakcji, ale też wymagająca rozwagi. 235 pacjentów trafiło na zielonogórski surf pierwszy weekend winobrania. Rekordzista wdmuchał prawie 5 promili, mówi rzecznik szpitala Sylwia Majher-Nowak.
4: Najczęściej były to osoby, u których poziom alkoholu we krwi przekraczał 3 promila i to zgodnie z prawidłami medycznymi jest stan zagrożenia życia, aczkolwiek większość tych osób jest zaprawiona, można powiedzieć, w bojach. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.
3: Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
2: Absolutny rekord jest podobno w Białymstoku, 11.
3: I to jeszcze Białystok, jechał. To jest zupełnie inna mentalność.
2: A grabarz z Rakowic, jak go kiedyś złapali, wydmuchał hokejówkę, 7-0.
3: Ciekawe jest, skąd ty to znasz.
2: Wzięli go, sztucznie mu obniżali przez tydzień, zeszli do 2-6. Obudził się i bezczelnie wołał pić. Mirami seksualna, gramy.

0: muszę jechać po balerinie i kupić, jak się okazuje, stroje gimnastyczne dla dziecka. No i to dużo ludzi ma tego rodzaju problem. Wiem o tym, bo 609-2x8-69. Dzień na nie! Od tygodnia nie mogę skompletować wyprawki szkolnej dla mojego syna. To, co ci nauczyciele wymyślają i to, co jest na tej liście, to jest po prostu głowa mała. Help me, czy ktoś mógłby mi pomóc, kochana. Tu wszyscy mają dzieci, to nie dość, że nikt ci nie pomoże, to jeszcze sam potrzebuje pomocy.
1: Reklama.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Krunika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na Ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
6: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Mówili:
9: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
8: No właśnie, mówili.
9: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
8: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
10: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
11: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
10: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
11: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
12: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę! I jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Kolejne zamieszane w aferę Zonda Krypto usłyszał zarzuty. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu zaginionej 37-latki, a przed Ministerstwem Cyfryzacji roboty protestowały przeciwko robotyzacji.
19: Jest godzina 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
18: Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Z. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, bo chciał wyjechać za granicę. Te informacje potwierdziła dziś po południu na konferencji prasowej rzecznik prokuratora generalnego. Chodzi o kolejnego podejrzanego w głośnej aferze Zonda Krypto. Z zarzutów, które usłyszał, nie wynika, by miał związek z kryminalnym wątkiem tej sprawy, czyli zaginięciem Sylwestra Suszka. A na konferencji w prokuraturze krajowej był nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Powiedz, co śledczy zarzucają Romanowi Z.
20: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo. Roman Z nie przyznaje się do winy w obu sprawach. Śledczy nie ujawniają też, czy był powiązany z poprzednimi zatrzymanymi.
21: Na to pytanie ma odpowiedzieć postępowanie i prokuratorzy prowadzą postępowanie w tym kierunku, aby te wszystkie okoliczności ustalić.
20: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Wciąż nie wiadomo też, jaką rolę w trwającym śledztwie pełni były szef Zonda Krypto.
21: Pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć.
20: Tymczasem zatrzymanemu w weekend Romanowi Z grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
18: A teraz Wielkopolska i spore utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mają jednak potrwać jeszcze co najmniej godzinę, mówi Przemysław Pacuch z policji w Złotowie.
1: W miejscu tego zdarzenia na tą chwilę jeszcze występują utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów z tego względu, że uszkodzony pojazd pojazdem specjalistycznym, ciężkim sprzętem jest usuwany z tej drogi, ale myślę, że w ciągu godziny powinna ta droga być już udrożniona.
18: Pociągiem jechało ponad 400 osób. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Wiadomo, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Już ponad tydzień trwają poszukiwania zaginionej 37-latki. Kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Chwilę wcześniej pokłóciła się z mężem, z którym wspólnie wybrała się na tę imprezę. Od tej pory nikt z rodziny nie ma z nią kontaktu. Służby prowadzą szeroko zakrojone poszukiwania, mówi Paulina Wiśniewska-Basiak z policji w Koszalinie.
17: Wspólnie z innymi służbami, między innymi Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 hektarów terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka.
18: Zdjęcie oraz szczegółowy rysopis zaginionej koszalińska policja udostępniła na swojej stronie internetowej. Roboty humanoidalne protestowały dziś przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
22: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
23: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
18: A do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
24: Kiedyś był taki film, Ja Robot bodajże. I takie roboty faktycznie mogły robić bardzo dużo i pomóc ludziom, ale no właśnie jak ze wszystkim, jak to z technologią różnie bywa, czasami jest ta druga ciemna strona medalu. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj przyjemnie generalnie w całej Polsce, chociaż na północy naszego kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale tak poza tym okolice 22-21 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach. No i co? I fajnie. Tak patrzę, czy jutrzejszy dzień będzie też ładny. Jutro mamy wtorek, ale jutro to się dopiero będzie działo. Nawet 30 stopni. I to jest to, to mi się podoba. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka. Zapraszam.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. Umówmy się, lato jeszcze trwa, więc warto z niego korzystać, chociaż ja wiem, że w kalendarzu mamy już wrzesień. I to dokładnie 7 dzień września, ale nie ma co płakać. Umówmy się, pomimo tego, że dzisiaj poniedziałek, pomimo tego, że jest wrzesień, to może to być fajny dzień, zważywszy na to, że Vox FM cały czas jest oczywiście z wami. Za kilka chwil najświeższa zagadka, dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Co tym razem dla nas wymyśliła? Nie wiem, nie chciała zdradzić, ale powiedziała z racji tego, że poniedziałek, no to lekko nie będzie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Cześć kochani, z tej strony ciocia Madzia. To jak, gotowi na nową zagadkę? Uwaga! Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?
2: O masz.
3: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi? To dzisiejsza zagadka, na którą wy, rzecz jasna, możecie odpowiadać. 609-869-869 to jest numer, na który można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki odnośnie właśnie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Co biegnie, ale nigdy nie chodzi? Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?

0: Można powiedzieć, że to swego rodzaju prawdziwy klasyk. Just Five i Kolorowe Sny w Vox FM w rytmie hitów. A ja przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo.
1: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?
0: Jeśli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało 609-869-869. Za kilka chwil rozwiązanie. Wcześniej jednak najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, że się nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
6: Ludzkie pojęcie,
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Wygenerowano z AI.

0: Jest i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W mediaexpert taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC

0: Nie należy też zbliżać się do miejsca prowadzonej akcji gaśniczej. Alert dotyczy Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Ukraina nie chce zmian na mapie świata. To po tym, jak ONZ wprowadziło jej nową wersję. Ma ona lepiej oddawać rozmiary państw niż ta, którą znamy od pokoleń. Jednak w nowej wersji mapy okupowany przez Rosję Krym został oznaczony innym kolorem niż pozostała część państwa ukraińskiego. W oficjalnym proteście złożonym w ONZ władze Ukrainy uznały taki sposób prezentacji za całkowicie niedopuszczalny. ONZ ze sprzeciwem się zgodziło, ale mapy zmieniać już nie będzie. Minutą ciszy zaczną się wszystkie mecze inauguracyjnej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar ostatnich powodzi w Nepalu. Decyzją UEFA na każdym z 18 stadionów na znak solidarności i wsparcia. Pojawi się też transparent z napisem "Nie jesteś sam, Nepal". Według najnowszych danych pod koniec sierpnia w powodzi zginęło ponad 1300 osób. Blisko 6 tysięcy wciąż uważa się za zaginionych.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Na inaugurację Ligi Mistrzów już jutro. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan. Za to w środę triumfator z 2005 i 2026 Paris Saint-Germain podejmie Slovan Bratysława. A właśnie teraz Iga Świątek staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką jest Qin Wen Zheng. To właśnie z Chinką. Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. A dziś to Iga jest faworytką.
2: 27 minut i będzie godzina 18.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: I to jest właśnie ten moment, to jest ta chwila, żeby poznać odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, ale wcześniej warto samą zagadkę przypomnieć. Oto i ona, proszę bardzo.
2: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi?
1: Co biegnie, ale nigdy nie chodzi? Odpowiedzi były naprawdę, naprawdę różne. Bieg wydarzeń. Struś, pędzi wiatr też się nawet pojawił. Pojawiła się również rzeka, proszę bardzo. No i pytanie, no jaka jest poprawna odpowiedź, proszę bardzo?
2: Poprawna odpowiedź to woda w rzece.
1: Woda w rzece. Woda w rzece. Biegnie, ale nigdy nie chodzi. To chyba ciocia Madzia miała na myśli to, że bieg wody, tak? To o to chodzi? Nie wiem. Słuchajcie, dzisiejsza zagadka była, mam wrażenie, lekko trudna, ale, no ale, zawsze jest jakieś ale, faktycznie odpowiedzi pod tytułem rzeka faktycznie się pojawiały. Rzadko, bo rzadko, ale jednak. I tych odpowiedzi, myślę, jest znacznie, znacznie mniej niż czas, bo czas pojawiał się jak najczęściej tutaj. Natomiast, no, wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy, ale ci, którzy znali odpowiedź, poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, no tym serdecznie gratulujemy.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
8: Volkswagen.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
12: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie, widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
0: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
3: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie. Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
4: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
3: Ja też chcę tak mieszkać.
4: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
5: Reklama 107.4
6: Vox FM
5: Poznań.
6: Poznań.
7: Koszmarne ceny na stacjach paliw, od tego zaczniemy wiadomości. Chętnych do prac jest coraz mniej, w jakich zawodach brakuje pracowników, powiemy już za chwilę. A na koniec o wysokich karach za nielegalne parkowanie w lesie.
8: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Ceną paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
9: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
10: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
11: Drogo, ale nie mam wyjścia.
12: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
9: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
13: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
9: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
7: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na gdańskiej Żabiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński, poczuła nagły silny ból. Została przetransportowana do szpitala, gdzie w trakcie zabiegu operacyjnego z jej skroni usunięto śród. Do akcji ruszyli kryminalni. Po analizie monitoringu ustalili tożsamość podejrzanego. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pistolety, rewolwery, karabinki, łuki oraz proch strzelniczy, mówi Mariusz Chrzanowski z policji.
14: Zabezpieczone w mieszkaniu przedmioty zostaną zbadane przez biegłego sądowego z zakresu balistyki, który ustali m.in. z której jednostki został wystrzelony śród oraz czy spełnia ona warunki wiatrówki, na które nie jest wymagane pozwolenie. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna wcześniej strzelał do totemu informacyjnego, który uległ zniszczeniu.
7: Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia. Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Mimo to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
6: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
7: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. W lasach nie można parkować. Osoby, które na grzyby ruszają samochodem, powinny zostawić auto w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z Lasów Państwowych.
11: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
7: A za parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu.
8: No to umówmy się, lepiej te 500 po prostu przeznaczyć na przyjemniejsze rzeczy. Jakie, to już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Dzisiejszy dzień napawał optymizmem, bo mnóstwo słońca i całkiem ciepło było. No i dalej jest. Noc też spokojna, bez opadów deszczu i też ciepła, nawet miejscami 14 stopni, to głównie w Wielkopolsce. A jutro 30, 31, mnóstwo słońca. No i to jest to. To jest to. Więc jeżeli wasze plany to spędzanie czasu na świeżym powietrzu jutro, poza pracą, rzecz jasna, to jak najbardziej tak. Nawet trzeba. 4 minuty po 18, tak, na zegarach. Gramy w rytmie hitów, tu Vox FM. Aleksandra Stan. Można zrobić głośniej. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max w Vox FM. 13 minut po 18. A propos trójki, tu tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bo to aktualnie numer 3 naszej best listy. I tak, no, cóż ja mogę powiedzieć? Super, świetnie. Chociaż mam wrażenie, że ten utwór jest taki trochę doniosły, co? Co wy na to? Ale wam się podoba i to fajnie. Warto na niego głosować. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie i tam właśnie są plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. A gdy już tam będziecie, to też proponuję zjechać nieco niżej. Tam z kolei są propozycje. I teraz tak się akurat składa, że taką jedną propozycję zagramy. Bryska i Szklane Oczy. Jak się podoba, no to też. Trzeba wyjść i zagłosować.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: VoxFM.

Przenosimy się teraz za wielką wodę, dokładnie, jak się pewnie domyślacie, do Stanów Zjednoczonych, bo tam Donald Trump stwierdził, że nie podoba mu się mapa i chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. To jest cały Trump, co tutaj ja mogę powiedzieć, ale to może wyślijmy mu swoje propozycje. No, skoro mamy teraz takie super fajne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to może powinien się tam pojawić jakiś polski stan. Co wy na to? Jak Nowy Meksyk, Nowa Ameryka, no to może Nowy Sącz, Nowy Targ, Nowy Staw.

0: 28 minut do godziny 19. Może warto zajrzeć do kalendarza i powiedzieć, kto dziś ma swoje imieniny, bo być może trzeba do kogoś zadzwonić, wręczyć orężadę, chociaż jak ktoś ma imieniny, no to ten ktoś powinien postawić orężadę. No to sprawdzamy, do kogo dzisiaj można pojechać. Regina, Melchior oraz Ryszard. Także no nie ma za bardzo tutaj pola do popisu, więc jeżeli znacie jakąś Reginę, Melchiora albo Ryszarda, myślę, że z Ryszardem będzie najłatwiej, no to odezwijcie się do niego, albo najchętniej po prostu do niego pojedźcie. Może akurat ma przy sobie jakąś orężadę.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
7: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
10: Volkswagen.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
14: Mówili,
15: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
14: No właśnie, mówili.
15: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
14: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
16: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
17: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
16: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
17: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
1: Reklama.
2: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Zobaczysz ją w salonach Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132, Ujście, Pilska 45. Zapraszamy.
7: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Lordzie, witamy na salonach.
16: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
15: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
17: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
18: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie, widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
19: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
18: Ja też chcę tak mieszkać.
19: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w Elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Banaś, Kułach, Ratuszyńska nie wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa. Ruszył proces generała Szymczaka, to w sprawie wybuchu granatnika na komendzie. Bez przełomu po wizycie amerykańskiej delegacji w Moskwie. Putin nadal chce wojny.
1: 19 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
0: W Warszawie ruszył dziś proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Marian Banaś, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska nie wystartują w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Nie zebrali oni wystarczającej liczby 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje podpisy Bartosza Bochańczaka z Konfederacji, Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, mówi przewodniczący Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.
3: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy. Sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus.
0: Zatem na ten moment o fotel prezydenta stolicy Małopolski powalczą Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Krakowianie pójdą do urny 27 września, ewentualna druga tura odbędzie się 11 października. Wizyta amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie bez przełomu. Według informacji Bloomberga Rosja zamierza kontynuować wojnę. Negocjatorzy Donalda Trumpa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, byli w weekend w stolicach Rosji i Ukrainy. Sami mówili o postępach w rozmowach i przygotowaniach do kolejnych w formacie Ukraina-Rosja-USA. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się tylko raz przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia. Ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
4: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
5: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
4: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
6: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
4: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach.
1: Dzisiaj to już się za dużo nie wydarzy, ale w nocy na pewno nie będzie padał deszcz i to jest, myślę, bardzo dobra informacja. Będzie też ciepło, okolice 13-14 stopni, więc narzekać nie powinniśmy. Jutrzejszy dzień, jutro będzie fajnie, jutro będzie naprawdę fajnie. Fajnie, ładnie, przyjemnie, 30-31 stopni, mnóstwo słońca. No, mam wrażenie, że lato tak wróciło. Środa to tak pół na pół, bo no, będzie ciepło, ale też będzie deszcz. A miejscami nawet burze, ale to głównie na zachodzie naszego kraju. 4 minuty po 19. Michał Trawka, dobry wieczór. Pełne.

0: Pijesz dużo kawy? No to lepiej tego posłuchaj. Według najnowszych badań zbyt duże ilości wypitej kawy obniżają gęstość naszych kości. Oznacza to, że jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju złamania. Szczególnie tutaj mam na myśli osoby starsze. No i teraz pytanie, jakie się rodzi, jakie się pojawia w mojej głowie, ile to znaczy dużo kawy? Bo to nie zostało dokładnie też określone. A przecież mówi się, że 2-3 filiżanki dziennie to jest okej, nawet prozdrowotnie powinniśmy pić. No a co, a wiadro to już jest przesada? Czy dopiero po trzecim wiadrze powinniśmy jednak zadać sobie pytanie, czy aby nie przesadzamy?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Może wy macie jakiś pomysł na to? Dajcie znać. 609-8-6-9-8-6-9. No i jestem też ciekawy, ile kawy pijecie w ciągu dnia. Może ktoś nas zaraz czymś tutaj zaskoczy. Enej teraz.

0: Fastboy i Music Sounds w Vox FM, 23 minuty po 19. Wracamy do tematu kawy, bo naukowcy twierdzą, że jak za dużo jej pijemy, to niedobrze. To niedobrze, bo później możemy mieć problem z naszymi kośćmi i one się mogą po prostu przesadnie łamać. No i pytanie, ile to jest dużo kawy? I tak na przykład piszecie, że powyżej trzech... Powyżej trzeciego wiaderka to już faktycznie powinniśmy sobie odpuścić. Ktoś napisał, że on pije dwa wiadra dziennie i nie widzi żadnego problemu. Cysterna kawy, to uważam jest już przesada. Ktoś też tak napisał. No, okej. Faktycznie te rozbieżności są naprawdę, naprawdę duże, ale umówmy się. No, ja dalej upieram się przy tym, że jeżeli no, podchodzimy do tematu z głową, i faktycznie, no nie pijemy cysterny kawy dziennie, chociaż to uważam byłoby trudne do zrobienia. Nawet wypicie wody cysterny, no trochę by myślę wszystkim zajęło. To z kawą faktycznie moglibyśmy wtedy przesadzić i to by się źle mogło skończyć. Ale dopóki faktycznie, no sięgamy po kawę w zdrowych ilościach, to myślę nic strasznego nam tutaj nie grozi.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: DNA, czyli każdy ma swój niepowtarzalny kod DNA. To czyni nas wyjątkowym, na swój sposób, rzecz jasna. Andrea Bocelli, David Guetta to też niebanalne połączenie, które dobrze brzmi, na które też można głosować w naszej bestliście, aktualnie numer 6. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam, tam plusy, minusy, tam też głosujecie.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
4: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co?

0: przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki Mroczkowski przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
3: Reklama 107,4
4: Fox FM Poznań.

0: Reklama.
1: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki-Mroczkowski. Przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
5: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
7: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
8: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
12: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie, widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
0: Reklama. 107.4.
14: Fox FM.
0: Poznań.
14: Poznań.
15: Rusza proces policjantów, którzy mogą odpowiedzieć za śmierć 14-latki. Dziewczynka zmarła z wyziębienia. Polska szykuje się do wojny, grzmi rosyjska propaganda. Jest pozwolenie na odbudowę hali przy Marewilskiej w Warszawie.
16: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażanie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa, Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
17: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania się siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
15: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
18: W mojej ocenie nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
15: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Rosyjska propaganda grzmi: Polska szykuje się do wojny. Takie nagłówki od kilku dni krążą w tamtejszych mediach. Tyle tylko, że to nieprawda. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak Rosjanie w takim razie doszli do takiego wniosku?
14: No, rosyjska propaganda przekonuje, że Wojsko Polskie masowo rozsyła karty mobilizacyjne do wszystkich obywateli. Są też rzekome zdjęcia dokumentów, no tyle tylko, że są one wygenerowane przez AI. Na nich zmyślone dane, z których wynika na przykład, że powołanie dostał 10-latek. Ale w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Karty mobilizacyjne, jak co roku, faktycznie są rozsyłane, ale trafiają jedynie do żołnierzy pasywnej rezerwy i cywili, których zawody i umiejętności mogą być przydatne w razie konfliktu.
19: Służy zapewnieniu w czasie pokoju ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych.
14: Tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Co ważne, po otrzymaniu takiej karty teraz nie trzeba nic robić. Ma ona charakter czysto informacyjny.
15: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
20: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
21: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
15: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji. Brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
25: Zarobkami i to tyle. Tak, żeby mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
26: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
27: Przede wszystkim zarobki, no też pasja.
28: Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
15: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do jutra.
29: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Iga Świątek bez awansu do ćwierćfinału US Open. Polkę pokonała Chinka Qin Wen Zheng. Mecz zakończył się wynikiem 5-7-3-6. W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Świątek spadnie na 9 miejsce. Fabio Grosso z Fiorentiny został pierwszym trenerem, który w tym sezonie stracił pracę w 5 czołowych ligach piłkarskich Europy. Jego zespół przegrał 3 pierwsze spotkania we włoskiej Ekstraklasie, w tym w sobotę z FC Torino 1-2, a zastąpi go prawdopodobnie Paolo Vanoli.
16: Noc spokojna, spokojna i ciepła, ciepła jak na wrzesień, bo umówmy się, 12-13, a miejscami nawet 14 stopni brzmi nadzwyczaj dobrze. Jutrzejszy dzień bardzo ciepły, bardzo przyjemny, nawet bym powiedział, że gorący, bo 30 stopni być może zobaczymy, nie być może, a na pewno. I to w całej Polsce. Dużo słońca, bez deszczu. I to jest to. Na to czekaliśmy, oczywiście. 5 minut po godzinie 20 na zegarach. Coś dla was mamy, coś, czym chcę się podzielić i coś, co może być wasze.
29: Na pełnej z Vox FM.
16: 4 wejściówki do Energylandii. One mogą trafić w wasze ręce. Wystarczy tylko napisać na 609-869-869, co ostatnio szalonego zrobiliście. Najciekawsza odpowiedź będzie nagrodzona właśnie tymi wejściówkami. Więc śmiało, to jest ten moment. Telefony w dłoń. I piszecie 609-869-869, a my gramy. Gramy w rytmie hitów. September. Cry for you w Vox FM. Michał Trawka, dobry wieczór. Zapraszam.

kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach. Co ostatnio zrobiliście szalonego? Takie padło pytanie i to pytanie oczywiście będzie nagrodzone, bo 4 wyjściówki do Energylandii mogą być wasze. No ale żeby tak się stało, to najpierw wiadomość, którą wysyłacie, musi mnie do tego przekonać. Tutaj mam propozycję, proszę bardzo. Zapisałam się do grupy tańczących cheerleaderek i wywijam pomponami na zawodach. Pozdrawiam, Iwona. Świetnie, super, bardzo fajnie. Wróciłem do pracy po urlopie, ktoś napisał. No to niezwykle szalona rzecz. Hej, zapisałam się na prawo jazdy kategoria C i będę zwiedzać świat przez okno ciężarówki. Pozdrawiam, Milena. Ale super, fajnie, no fajnie, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Ale ja cały czas czekam. Czekam na taką wiadomość, która, no wiecie, naprawdę będzie czymś szalonym, czymś zwariowanym. I taką wiadomość oczywiście nagrodzę. 4 wejściówki do Energylandii 609 869 869. Pod ten numer można słać swoje wiadomości.

0: Rio i Party Shaker. Wracamy do waszych wiadomości, które napływają cały czas na 609-869-869 odnośnie tego, co ostatnio zrobiliście takiego super szalonego. I tak na przykład oświadczyłem się mojej ukochanej po skoku ze spadochronem z 4000 metrów. Wow, no klasa, fajnie. 4000 metrów, ja nigdy nie skakałem z większej odległości jak pierwsze piętro. Ja zaszalałam i zostałam zastępcą przewodniczącego w trójce klasowej. Pozdrawiam Ewka z Krakowa. No proszę, taka ryzykantka taka. No dobrze, dobrze. Praca z dzieciakami rządzi się swoimi prawami. Ale mamy też naprawdę fanów, powiedziałbym, sportów ekstremalnych. To tacy już zawodowcy, można takich nazwać, ryzykanci. O! Sport naprawdę wysokiego ryzyka. Powiedziałem żonie, że to ja mam rację zawsze, ja rządzę w domu, a ona jest tylko elementem infrastruktury. To jedna z takich wiadomości, druga z kolei mówi: nie posprzątałem w domu oraz nie pozwalałem nauczyć... Nie pozmywałem naczyń chyba, to tak miało być. I pojechałem do pracy, a żona wróciła z pracy, telefon się grzał. Okej. No dobra. Ale skoro piszecie, to świadczy tylko o tym, że żyjecie i przynajmniej potraficie... Jeszcze nie są tak zapuchnięte oczy, panowie, naprawdę.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 25 minut do 21. Ja lubię szalone rzeczy, bo przynajmniej wtedy jest co wspominać. Artur, jak to jest u ciebie?
1: U mnie wszystko w porządku, jest co wspominać, nawet było bardzo wesoło.
0: O, no właśnie, ja bym chciał poznać, myślę, wszyscy słuchacze Vox FM również, jaką ty ostatnio zrobiłeś szaloną rzecz. Chłopie, opowiadaj.
1: Chciałem być bardzo odważny, uchronić sąsiadów i wszystkich mieszkających obok w blokach przed dzikami, które pojawiają się u nas bardzo często wieczorami.
0: Brzmi dobrze. Mhm.
1: Tak, wyszedłem na spacerek ze swoim groźnym pieskiem 3-kilogramowym chihuahuą Kuciem i chciałem pogonić te dziki. No ale skończyło się na tym, że dziki pogoniły mnie i prawie zgubiłem mojego Kucia.
0: Ja oczyma wyobraźni już widzę całą tą scenę. Pewnie wyglądało to komicznie, no ale wtedy na pewno do śmiechu ci nie było, umówmy się. Jak taki dzik goni, no to trzeba uciekać czym prędzej, ale rozumiem, tobie się nic nie stało, pies też jest cały.
1: Nie, nic mi się nie stało, jesteśmy cali. To ja miałem być dzikiem, a to dziki pogoniły mnie.
0: Słuchaj, Artur, no cóż, ja mogę powiedzieć. Nagradzam twoją wiadomość, twoje szalone przeżycie. 4 wejściówki do Energylandii wędrują w twoje ręce. Powiedz, kogo zabierzesz? Z kim się będziesz tam bawił?
1: Zabiorę na pewno syna Mateusza, żonę Martę, no i zobaczymy, kto czwarty się trafi.
0: Okej, no to dobrze. Gucia Chihuahuę zabierzcie ze sobą.
1: Gucia, tak.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.

0: Lipsa, dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Jutro ważne spotkanie w tej sprawie. Prokuratura chce więzienia i milionów złotych odszkodowania za pożar w Gorzowskiej Akademii. A na koniec powiemy o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na jutro zwołano posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium tej instytucji ma obradować w sprawie dalszego funkcjonowania po aresztowaniu dotychczasowego szefa, Radosława Piesiewicza. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, to nie może jednak odwołać prezesa, tak?
1: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Piesiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu. Tymczasem ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych następców Piesiewicza. Swoją kandydaturę publicznie zadeklarował członek PKOL-u Robert Korzeniowski.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Prokurator żąda więzienia i wielomilionowego odszkodowania, a obrońca oskarżonych najniższego wymiaru kary. Sprawa pożaru rektoratu Akademii AJP w Gorzowie jest na ostatniej prostej. Wyrok ma zapaść w przyszłym tygodniu. Dziś w sądzie w Gorzowie wygłoszono mowy końcowe. A o szczegółach nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Zdaniem prokuratora prowadzącego sprawę, zarówno Robert B., jak i jego pracownik Sławomir R. zasługują na karę pozbawienia wolności kolejno 2 lata i 1,5 roku. Śledczy wniósł także zapłatę przez oskarżonych 17 milionów 800 tysięcy złotych na rzecz uczelni. To kwota, na którą wyceniono straty poniesione przez AJP w pożarze. Jak argumentował prokurator, mężczyźni muszą ponieść konsekwencje za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa poprzez użycie otwartego ognia. Obrońcy zwracali uwagę na chaos panujący na placu budowy i nienależyty ich zdaniem nadzór ze strony kierownika budowy.
0: Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. A rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły się powstawać apartamenty na wynajem. A to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
4: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
5: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. To głównie bloki z lat 60-70. Na koniec jeszcze o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takich jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
6: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w 2 kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społeczne.
6: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A testy rozwiązać może każdy, to do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. W nocy to nic ciekawego. 14 stopni na zachodzie kraju, 9 w centrum. Chłodno, bardzo chłodno. Na Warmii i Mazurach podobnie. To będzie pochmurna noc, ale na szczęście bezdeszczowa. Za to jutro. Napisałam sobie takie jedno słowo i to chyba wszystko mówi o tym, co będzie się działo. Gorąco będzie. 31 stopni na plusie na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku i Śląsku. I tu mamy ostrzeżenia 1 stopnia przed upałem. Reszta kraju 28, na północy najchłodniej 25 i przelotne opady deszczu.
7: Na wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi przez Ukrainkę prowadzącą rodzinny dom dziecka jeszcze poczekamy. Do kiedy? Sprawdzimy to na początek. Zajrzymy też do wielkopolskich lasów, a w nich wuchta grzybów. Jest też apel specjalistów. Nie jedzcie grzybów, których nie znacie. A na koniec informacje ze świata sportu. Zarówno piłkarze kolejorze, jak i żużlowcy PSŻ Poznań mają za sobą bardzo dobry weekend. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie poniedziałku. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Nie zapadł dziś przewidywany wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi przez Ukrainkę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Swietłana P. w 2022 roku uciekła z ojczyzny przed wojną i wraz z podopiecznymi zamieszkała w podpoznańskiej miejscowości. Kobiecie grozi 15 lat więzienia, a lista zarzutów wobec niej jest długa i przerażająca. Szczegóły zna Marta Rajewska. Powiedz proszę, dlaczego wyrok dla Swietłany P. został odroczony?
8: Sąd chce ponownie przyjrzeć się dowodom w sprawie molestowania seksualnego. To jeden z najpoważniejszych zarzutów stawianych kobiecie. Ten proces toczył się oddzielnie, ale został umorzony, bo nie udało się ustalić tożsamości rzekomych pedofilów, którym kobieta miała udostępniać dzieci. I do tego przestępstwa oskarżona się nie przyznaje.
7: A do czego w takim razie się przyznaje?
8: Przyznała się do bicia podopiecznych i to by było na tyle. A na długiej liście stawianych jej zarzutów jest także głodzenie, zastraszanie i upokarzanie. Swietłana P. miała odmawiać dzieciom skorzystania z toalety, wyrywać włosy czy kazać zjeść kał psa. Pojawiło się także podejrzenie odurzania narkotykami.
7: Kiedy więc i czego możemy spodziewać się dalej w tej sprawie?
8: Na razie będzie kolejna rozprawa, to w listopadzie. Sąd jeszcze raz przesłucha oskarżoną i zapozna się z materiałami. Być może wezwie też ponownie świadków tamtego procesu o molestowanie.
7: To była Marta Rajewska, dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Sprawa skończy się w sądzie. Kolejne osoby przyłapane na wchodzeniu na rusztowanie przy remontowanym ratuszu. W nocy z soboty na niedzielę wdrapali się na nie 22 i 26-latek.
9: Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
7: Powiedział nam Łukasz Paterski z policji. Do takich sytuacji dochodziło już kilkukrotnie. Po poprzednich incydentach budynek miał być lepiej zabezpieczony przed intruzami. Jak widać, te dla poszukiwaczy wrażeń nie mają znaczenia. Zbiorowe groby 47 osób znaleziono podczas prac ziemnych przy Biskupińskiej w Poznaniu. Jak ustalili archeolodzy, w dwóch mogiłach leżały szczątki żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. Część zginęła w walce, ale mogą tam być także ofiary egzekucji ze strony Armii Czerwonej. W jednym z grobów znaleziono aparat fotograficzny, ale klisza najprawdopodobniej została zniszczona. Była także broń i amunicja. Te zabezpieczyli funkcjonariusze. Transkrypcje aktów małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe są zdaniem radnych PiSu niekonstytucyjne. W ten sposób przypominają oni o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca. Stanowi on, że transkrypcje są wbrew ustawie zasadniczej. Rząd takiego wyroku nie opublikował. Stanowisko klubu radnych PiS tłumaczy przewodniczący Zbigniew Czerwiński.
10: Z powodu podjęcia orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 28 lipca bieżącego roku, który uznał, że to rozporządzenie ministra cyfryzacji jest niekonstytucyjne ze względu na artykuł 92 i 18 Konstytucji Rzeczypospolitej. Ten artykuł 92, mówiąc krótko, minister cyfryzacji nie miał uprawnień do tego, żeby takie rozporządzenie wydać, ponieważ przy pomocy rozporządzenia postanowił uregulować coś, co może uregulować konstytucja i ustawa.
11: Ale ten wyrok nie jest opublikowany przez rząd.
10: I dlatego odwołujemy się do uchwały Rady Miasta Poznania z 26 kwietnia 2016 roku, gdzie Rada Miasta Poznania zwraca uwagę na artykuł 190 Konstytucji Rzeczypospolitej, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego publikuje się bezwłocznie. Co oznacza, że jeżeli orzeczenie zostało wydane 28 lipca, to w tej chwili już na pewno nie jest bezwłocznie. W związku z tym i Rada Miasta Poznania zobowiązała się do uwzględniania w swojej pracy i także urzędów podległych miastu Poznań do orzeczeń również nie publikowane.
11: Ta uchwała Rady Miasta, o której pan radny teraz wspomniał, z tego co dobrze kojarzę, została wprowadzona na początku rządów PiS, tak po 2015 roku.
10: Zgadza się. Także tam rzeczywiście była taka sytuacja, że niektóre orzeczenia nie były publikowane i Rada Miasta Poznania podjęła taką uchwałę. I ja uważam, że jest to generalnie poprawna praktyka, ponieważ władza wykonawcza także nie powinna blokować publikacji oświadczeń. To był rzeczywiście błąd rządów Zjednoczonej Prawicy, że na początku tego nie robiła. Natomiast no, uważam, że trzeba jakby szanować porządek konstytucyjny.
7: Czy będą więc zmiany? Zapytaliśmy prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
12: My przestrzegamy prawa. Wiem, że tutaj wiele osób z niecierpliwością czekało na tego 22 sierpnia. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu postępuje zgodnie z prawem. No i dokonujemy tych transkrypcji i będziemy ich dokonywać pod warunkiem, że oczywiście te wnioski będą wtedy prawidłowo składane. Wiem, że mamy kolejne i będziemy to robić, także ja w tym zakresie bazuję na opinii prawników urzędu. Mamy w tym zakresie też swój wydział. No i tak czasami bywa, tak, że prawnicy mogą mieć w różnych tematach nie zawsze taki sam punkt widzenia. Natomiast no, ja bazuję na tym, co przedstawia mi nasz wydział i nasi prawnicy, nasz wydział organizacyjny, także postępujemy zgodnie z prawem, a niezależnie od tego, tak, no dochodzi do sytuacji, w których ktoś o poglądach prawicowych uważa, że postępujemy niewłaściwie, a czasami zdarza się, że ktoś o poglądach lewicowych też uważa, że postępujemy niewłaściwie. Takie zarzuty były też formułowane, że czekaliśmy do tego 22 sierpnia. Także tak już czasami jest, że ta interpretacja przepisów prawa bywa różna, ale to nie oznacza tak, że to jest uzasadnieniem do tego, żeby nie podejmować takich czy innych działań, żeby unikać wydawania takich ani decyzji, czy też unikać dokonywania tej transkrypcji.
7: Prezydent Jaśkowiak zapewnia, że Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu będzie dalej transkrybował akty małżeństw par jednopłciowych. W Poznaniu dotychczas 4 takie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Sezon grzybowy w Wielkopolsce rozpoczęty. W lasach pojawiły się prawdziwki, podgrzybki czy koźlarze. A sanepid przypomina o możliwości skorzystania z poradni grzybowej przy Libelta w Poznaniu. Do sprawdzenia nie przynosimy grzybów pokrojonych, tłumaczy grzyboznawca.
13: Do oceny muszą być przyniesione grzyby owocniki w całości. Kapelusz, trzon, ponieważ na tych elementach budowy grzyba są tak ważne i charakterystyczne cechy, na podstawie których można dokładnie ocenić, jaki gatunek grzybu został do nas przyniesiony.
7: Powiedział nam Jerzy Rumiński z poradni w Poznaniu. Na grzybobraniu pomyłka może nas słono kosztować, dodaje toksykolog dr Erik Matuszkiewicz.
14: Może skończyć się zgonem, może skończyć się przeszczepem wątroby. Także takie scenariusze również są wliczone. Dlaczego? Dlatego, że toksyna, którą zawiera muchomor sromotnikowy i muchomor jadowity i muchomor wiosenny, bo to są 3 trujące śmiertelnie grzyby, uszkadza wątrobę w tempie piorunującym.
7: Wybierając się na grzyby, pamiętajcie o zabezpieczeniu się przed kleszczami i przed zaginięciem. Do lasu warto iść w towarzystwie i pozostawać z nim w kontakcie wzrokowym. I na koniec 2 informacje sportowe. Wynikiem 1-1 zakończył się 7 mecz Lecha Poznań w nowym sezonie Ekstraklasy. Kolejarz pokonał u siebie Raków Częstochowa.
15: Było widać, że graliśmy z mistrzem i z drużyną, która zanotowała duży progres w tych ostatnich 2 sezonach. 2 mistrzostwa dzisiaj też pokazali, szczególnie po przerwie, że trochę odjeżdżają innym drużynom w Ekstraklasie. No i wielka szkoda, mieliśmy swoje momenty, ale zdecydowanie było ich za mało i Lech był drużyną lepszą.
7: Przyznał po meczu trener Rakowa Dawid Szulczek. Zadowolenia nie kryje szkoleniowiec kolejorza Nils Frederiksen, który zażartował nawet, że mógłby puścić dziennikarzom z dyktafonu swój komentarz z konferencji po poprzednim spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Tu przebieg był nieco podobny. Mamy tu dyktafon? Nie mamy. Przykro mi. Kolejne zwycięstwo. 5 z rzędu. To rzadkość w Ekstraklasie. Byłem bardzo zadowolony z drugiej połowy, mniej z pierwszej. To ładne zwycięstwo. Myślę, że zasłużone. Czy będzie 6? Przekonamy się w sobotę. Tym razem na wyjeździe niebiesko-biali zmierzą się z Górnikiem Zabrze. I jeszcze jedna dobra sportowa informacja. Hunters PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Inprorof Rybnik 51-39. Żużlowcy z Poznania awansowali do finału Metalka z drugiej Ekstraligi. No i zawodnicy nie kryją zadowolenia.
16: Dobrze się ułożył od początku dla nas ten mecz, bo zbudowaliśmy 6-punktową przewagę, czyli tak naprawdę odrobiliśmy tyle, ile przegraliśmy w Rybniku. Cała drużyna wykonała ogrom pracy.
17: Pokazaliśmy całego siebie na torze, zostawiliśmy, więc Czuję się perfekcyjnie.
16: Teraz przed nami finał. Też będziemy na pewno walczyli, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Mamy świadomość, że przeciwnik, który tam będzie, to będzie prawdopodobnie Bydgoszcz i będzie to bardzo trudny dwumecz, ale oczywiście będziemy walczyli i no nie poddamy się.
7: Mówili Jacek Kannenberg i Kamil Witkowski. Początek rywalizacji w finale Metalka z drugiej Ekstraligi w najbliższą niedzielę w Poznaniu. Rewanżowe starcie zaplanowano na 20 września. Odbędzie się ono w Bydgoszczy.

piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyty list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then. I jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny From The Block, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

W 2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

W tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album, jego tytuł to Brave, z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album fanom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

Po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tańca Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selina, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańcz ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, w filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny from the Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1.5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Casper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Casper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana na najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum. Udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego Idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited. Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dot. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 96 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana. Nothing like

W drugiej połowie 1995 roku Two Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

Chwilę później Ray i Anita ogłosili, że odchodzą z grupy. Nie dogadywali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak pan próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 1989 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyty list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. W tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got to Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay'owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 95. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. Jak tu nie kochać lat 90.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. A o szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta sprawy stanu faktycznego mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenom paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
9: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
12: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
13: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
14: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
15: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią, gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji. Przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
16: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
17: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
18: To elektrycy, są tu kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tymi zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
19: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
20: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
19: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
21: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
19: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
23: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
22: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
23: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
24: Żeby rynek pracy był dobry.
25: Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
22: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
26: Zarobkami i to tyle.
1: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
2: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
3: Przede wszystkim zarobki, no też pasja.
4: Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych takiej jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
5: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
5: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A test rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
25: Głodni bardzo?
26: Tak.
25: Co wybraliście?
26: Co dalej?
27: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisielsie rzeczy z ratatouille, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
26: Spróbuję, też spróbuję.
25: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
26: No.
25: To chyba dobrze.
26: No chyba.
25: Co sądzisz o tych zmianach?
26: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
25: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
26: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
2: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
1: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
0: A Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Blisko 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, by wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem była zbyt mała liczba ważnych podpisów. Na ten moment to 6 kandydatów powalczy o urząd prezydenta stolicy Małopolski. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
3: Są to dokładnie Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Jeżeli chodzi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, to ponad 3000 złożonych przez niego podpisów było nieprawidłowych. Marta Ratuszyńska natomiast zadeklarowała, że zebrała 78 podpisów, a Stanisław Kułach około 400. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy złożone przez Bartosza Bocheńczaka, Dariego Sekpopiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane.
3: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
0: Nowe informacje Komisja Wyborcza ma przekazać we wtorek po godzinie 18. Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a debatę, którą z kandydatami na ten urząd przeprowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder, zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Odpowiadają za niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Przed sądem w Wadowicach ruszył proces 3 policjantów oskarżonych w sprawie śmierci z wyziębienia 14-latki w Andrychowie. Dziewczyna zmarła jesienią 2023 roku w centrum miasta. Wśród oskarżonych były komendant z Andrychowa Sławomir P., mówi Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
0: Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mecenas Maciej Szczerba, który reprezentuje byłego andrychowskiego komendanta, wnioskuje o umorzenie postępowania.
6: W mojej ocenie, jak nie można tutaj w tej sprawie na podstawie wykazanego fakta, sprawy stanu faktycznego, mówić w ogóle o popełnieniu czynu zabronionego. Natomiast rolą sądu jest oczywiście ocena tego wniosku.
0: Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła. Telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Powiadomiono policję. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Mimo pomocy medycznej zmarła. Taniej już było. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. Popularna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel nawet do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na cenę paliw przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy w najbliższym czasie jest szansa na jakiekolwiek obniżki?
7: Analitycy przyznają wprost: nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
8: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
9: Drogo, ale nie mam wyjścia.
10: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
7: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
11: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
7: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
0: Autogaz nie będzie jednak drożał aż tak spektakularnie. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy, do około 3 zł za litr. Po 2 latach od pożaru Marywilska 44 w Warszawie ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę gastronomiczną. Handlowcy nie kryją zadowolenia.
12: No jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie.
13: Nie możemy się doczekać, aż powstanie hala, bo też no, dużo klientów przez to straciliśmy i myślę, że dużo klientów czeka właśnie na tę nową halę.
0: Do rozpoczęcia wartej około 150 milionów złotych inwestycji brakuje jeszcze nowej umowy dzierżawy miejskiego gruntu. A przypomnijmy, w wyniku pożaru centrum handlowego w maju 2024 roku spłonęło ponad 1400 punktów usługowych i handlowych. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Znalazła się tam możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. lokatorzy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat zaczęły powstawać apartamenty na wynajem, a to znacząco utrudnia życie stałym mieszkańcom. Jednak wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie na terenach, które obecnie są niezabudowane, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
14: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić. Uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
15: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta będzie mocno ograniczony.
16: Trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
0: Dodaje jeden z mieszkańców. Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają lokatorzy z osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Roboty humanoidalne manifestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. Androidy sprzeciwiają się zastępowaniu ludzi w pracy. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
17: Jestem Agibot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
18: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chrońcie miejsca pracy. Chrońcie miejsca pracy.
0: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, żeby rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku. Tymczasem człowiek o podjęciu niektórych prac w ogóle nie myśli. Mimo że bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%, to w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki.
19: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
0: Braki wynikają w dużej mierze z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę, a młodych zainteresowanych tym zawodami brakuje. Taki skrót może kosztować życie. Na jednym z dworców w Bydgoszczy część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, więc trzeba korzystać z odpowiedniego dojścia, ale nie wszyscy tak robią. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
20: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko.
21: Dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
20: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
22: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
20: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
0: Problem może częściowo zniknąć w październiku, kiedy pociągi będą zatrzymywać się już przy obu peronach. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi dobrą okazją do przyjrzenia się ofertom wyższych uczelni jest trwający salon maturzystów. Z poszukującymi wymarzonych studiów rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
23: Czym kierujecie się w wyborze studiów?
24: Na obecną chwilę interesuje mnie bardzo rynek pracy.
23: Jakie kierunki tu się mogą nasuwać?
24: Medycyna, prawo, dziennikarstwo.
25: Żeby rynek pracy był dobry. Wydaje mi się, że bardziej w te pasje.
23: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
26: Zarobkami i to tyle.
1: studia?
2: Tak, żebym mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
3: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
4: Przede wszystkim zarobki, no też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy. Właśnie celnik to jest dosyć taka przebojowa praca, że tam dużo się dzieje.
0: Salon maturzystów w Łodzi potrwa do wtorku. A teraz o egzaminie, na którym ściąganie jest obowiązkowe. Trzeba korzystać z pomocy dydaktycznych, takich jak smartfon czy sztuczna inteligencja. Wyniki tego egzaminu pokażą, na ile zdający radzi sobie z cyberbezpieczeństwem. O IT Fitness Test mówi nam Michał Kanownik z Cyfrowej Polski.
5: W ostatnim roku mieliśmy spektakularny wzrost średniego wyniku w skali Polski. Bardzo wysokie wyniki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Natomiast niezmiennie polscy uczniowie słabo wypadają w dwóch kategoriach.
0: To cyfrowe narzędzia i, tu zaskoczenie, media społecznościowe.
5: Jeśli chodzi o scrollowanie, to jesteśmy super, ale kiedy trzeba znaleźć użytkownika, zweryfikować, mają już problem.
0: A test rozwiązać może każdy. Do końca października można to zrobić na stronie internetowej IT Fitness Test. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
6: Głodni bardzo?
26: Tak.
6: Co wybraliście?
26: Co dalej?
27: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisielsze rzeczy z ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
26: Spróbuję, też spróbuję.
6: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
26: No.
6: To chyba dobrze.
26: No chyba.
6: Co sądzisz o tych zmianach?
26: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
6: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
26: No trochę tak.
0: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził nasz reporter Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży. I jeszcze zaproszenie na 8 rundę w Vox FM. We wtorkowy poranek gościem Wiktora Świetlika będzie publicysta Bronisław Wilczstein. Panowie poruszą najgorętsze tematy ostatnich dni, a to m.in. wygrana AfD w niemieckim Landzie, afera Zonda Krypto i afera w Trybunale Konstytucyjnym. 8 runda startuje minutę po 8. Natomiast pół godziny wcześniej poranny ring, w którym Wiktor Świetlik będzie rozmawiać z byłym członkiem Krajowej Rady Polityki Pieniężnej, profesor Elżbietą Hojną-Duch. Wywiad do zobaczenia na kanale Super Ring na YouTubie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ósma runda.
1: Wiele się dzieje nie tylko na tej scenie rosyjsko-ukraińskiej, ale także w Europie, tutaj za zachodnią granicą. Odra, panie premierze, wiemy, że AfD zdobyło władzę i to z dużym okładem w Saksonii-Anhalt. Co to oznacza dla Europy?
2: No jeszcze nie wiemy, czy zdobyło władzę. Wygrało wybory. Zdaje się, że brakuje im głosów do absolutnej większości. Ale rzeczywiście to bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
1: No czy AfD zagraża Polsce? Ale czy bezpośrednio zagraża Polsce? Bo wiemy, że jest kwestia tych spornych zachodnich granic kraju.
2: No właśnie, mamy liderkę, która mówi o byłym NRD jako o centralnych Niemcach. Ja polemizowałem z jednym z polityków AfD, bo on się użalał nad Niemcami wypędzonymi z Polski. No tego, to jest ten problem dla nacjonalistów, że gdy inni stają się nacjonalistami, to zamiast pokoju mamy konflikty.
1: Do Rosji przybyli wczoraj negocjatorzy Donalda Trumpa, Steven Witkoff i Jared Kushner. Rozmawiali 3 godziny z Władimirem Putinem. Skąd pan czerpie informacje odnośnie tych przecieków, o czym tam mówiono i czy doszło do jakiegoś przełomu?
2: Ja nie czerpię. Na razie mamy to, co w mediach. Oczywiście naszymi kanałami będziemy się dowiadywać. Dobrze, że wreszcie negocjatorzy dotarli do Kijowa, bo bodajże 8 razy byli w Moskwie, dopiero teraz do Kijowa. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby ta wojna się zakończyła, ale bez kapitulacji Ukrainy.
1: Po ostatnich doniesieniach, to między innymi kanclerz Niemiec, który ogłosił, że za incydentem w Lipsku na początku sierpnia na lotnisku stała Rosja. No, między innymi Sergiej Ławrow powiedział, że to jest otwarta konfrontacja i oskarżył Niemcy o tak zwane false flag operation, czyli operację pod fałszywą flagą.
2: No to klasyka radzieckiej i rosyjskiej dyplomacji, kłamać, kłamać, jeszcze raz kłamać. Nas chyba w Polsce to nie zdziwiło, bo takich podpaleń, czy prób wysadzenia pociągu, czy wlotów rakiet, dronów mamy w Polsce już od dawna sporo. To znaczy, że Putin w desperacji atakuje całą Europę. No i nie możemy udawać, że tego nie widzimy i musimy się na to przygotowywać.
1: Panie premierze, bez wątpienia Ukraina przygotowuje się na intensyfikację działań. O tym też mówił polski premier, minister obrony narodowej. Coraz więcej tych niepokojących wydarzeń i w Polsce, i w Europie. Czy nas czeka jakaś konfrontacja z Rosją? Czy ta wojna się rozszerzy?
2: Rosja jest na wojnie z Zachodem już od 10 lat, tylko część Zachodu nie przyjmowała tego do wiadomości. My jesteśmy bardziej świadomi od innych, dlatego wydajemy więcej na obronność, na obronę ludności, na nowoczesny sprzęt, no ale także każdy z nas powinien nie dawać się nabierać na dezinformację rosyjską, także w wykonaniu polskich polityków i patrzeć, kto sympatyzuje z Rosją czy z rosyjskimi marionetkami w Europie Zachodniej.
1: No to w takim razie pytanie, czy jeśli będzie się coś działo, jak zapowiadają najwyższe osoby w państwie, to czy powinna powrócić obowiązkowa służba wojskowa, pana zdaniem?
2: Nie ma takich planów, natomiast szkolenie rezerw jest bardzo potrzebne i przygotowywanie się także na ochotnika do takich podstawowych rzeczy jak udzielanie pomocy, czy szukanie schronów, czy odpowiednie przygotowanie się, to wszystko jest wskazane.
1: Panie premierze, to może sobie rozbijemy te tematy, o których omówiliśmy, na czynniki pierwsze. Słyszymy o tym, że nie przejęli władzy, ale zwyciężyli w jednym z landów AfD, Alternatywa dla Niemiec. To jest bardzo ciekawy twór, bo z jednej strony oni mają hasła prawicowe, między innymi reset relacji z Rosją, powrót do handlu tanimi...
2: Ja nie wiem, czy reset relacji z Rosją to jest konieczny element definicji konserwatywnej. Czy prawicowości.
1: Dobrze, ciekawe, to o tym też powiemy, ale też właśnie między innymi poddają wątpliwość te pewne ustalenia tego ładu międzynarodowego, który dziś funkcjonuje. A z drugiej strony pani Alice Weidel jest nieheteronormatywna, ma partnerkę, żonę i adoptowane dzieci. No, No nie jest to taka typowa prawica.
2: Ale nie, chwila, moment. U nas też, co większy prawicowiec, to więcej ma, większą liczbę żon ma.
1: No tak, ale raczej te żony są przeciwnej płci, a nie tej samej.
2: No, ale w porównaniu z głoszonymi hasłami przyzna pani, że jest to cokolwiek niespójne.
1: Widziałam, że pan zareagował na taki wpis, komentarz pana Ziemkiewicza, Rafała Ziemkiewicza, że AfD to taki niemiecki PiS. Widzi pan tutaj jakieś podobieństwa?
2: No oczywiście, nacjonalizm, antyeuropejskość. Alice Weidel mówi dokładnie to, co dosłownie parę dni temu mówił pan marszałek Bosak o Unii Europejskiej, że po co ta Unia, przecież możemy mieć jednolity rynek bez Unii. Tylko informuję, że jeśli się jest w europejskim obszarze gospodarczym, to trzeba się stosować do wszystkich europejskich dyrektyw, nie mając prawa głosowania nad nimi. I jest Mercosur na przykład, a nie ma dopłat dla rolnictwa. Więc pytanie, czy nasi nacjonaliści chcą, aby taka sytuacja dotyczyła polskich rolników, polskich przedsiębiorców.
1: Z tego, co pamiętam, to jednak Prawo i Sprawiedliwość, pomimo swoich deklaracji tych antyniemieckich, antyeuropejskich, to jednak głosowało we współzespół, no czy to przy KPO, czy przy innych inicjatywach Komisji Europejskiej, więc no tutaj wydaje mi się, że trochę różnic jest. No, PiS nie chce wyprowadzić Polski z Schengen, czy nie chce wyprowadzić...
2: Jak to nie? Przecież pan premier Ozes Rodze dokładnie o tym mówił, żeby zawiesić wolność podróżowania w strefie Schengen.
1: Chodzi o kwestię migracji. Czy pana zdaniem to, że dzisiaj w Saksonii-Anhalt wygrywa AfD, to nie jest znak tego, że przez ostatnie 20 lat praktycznie no, rządził, był taki monopol na władzę CDU, ewentualnie lewicową i po prostu tej prawicy braku, bo we wszystkich wyborach w całej Europie, no gdzieś tam ta prawica się pojawiała.
2: Nie uważam się za specjalistę od polityki niemieckiej. Tam bardziej, zdaje się, chodzi o jakąś dziwną nostalgię za NRD. Wie pani, ja byłem dosłownie w zeszłym tygodniu w Weimarze, 35-lecie Trójkąta Weimarskiego. Miasto Weimar było tym miejscem, w którym po raz pierwszy NSDAP zdobyło władzę. Bodajże już w 1932 roku. I bardzo kanclerz Hitler później bardzo lubił tam jeździć właśnie z tego powodu. No jest obawa, że jak się raz tych gości dopuści do władzy, to nie wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. Tam na przykład władze landowe przygotowują ludność do ochrony przed zagrożeniami, a więc mają informacje takie wrażliwe. Zresztą posłowie AfD już, zdaje się, bardzo szczegółowe interpelacje składali w Bundestagu, prosząc o informacje, które mogą być potrzebne na przykład wrogowi zewnętrznemu. Ale także, proszę sobie wyobrazić, władze landowe muszą się zgodzić na przemarsz zagranicznych wojsk. A więc gdyby amerykańskie, czy francuskie, czy inne wojska chciały dotrzeć do Polski, no to mamy kłopot, bo ta Saksonia jest między Berlinem a starą granicą RFN. No tak to jest, gdy się sympatyzuje z nacjonalistami.
1: To wróćmy do kwestii tych wojskowych, skoro pan już je poruszył. Na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku pojawił się dron. Dron miał sobie detonator i ładunek wybuchowy. Dzisiaj po śledztwie wiadomo, i to ogłosił kanclerz Niemiec w zeszłym tygodniu, że był to rosyjski dron i była to rosyjska prowokacja. Na te oskarżenia odpowiedział Sergiej Ławrow. Powiedział, że znaleźli jakiegoś drona, powiedzieli, że to rosyjski, nikt nie zwracał sobie głowy dochodzeniem. To ogólnie rzecz biorąc początek prawdziwej wojny. I tutaj dodał: pamiętam, że przed wybuchem II wojny światowej, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, raczej Niemcy również zamykały swoje placówki dyplomatyczne. Panie premierze, to, że w Polsce spadają drony...
2: Powstaje zasadnicze pytanie dla naszych nacjonalistów. Komu wierzą? Kanclerzowi Niemiec demokratycznych czy Sergiejowi Ławrowowi?
1: No myślę, że ta antyrosyjskość jednak w Polsce jest dość taka...
2: To nie jest antyrosyjskość, to jest zdrowy sceptycyzm przed autorytarnym reżimem, który kłamie jak z nut przy każdej okazji. Przypominam, to Putin mówił, to nie moi żołnierze na Krymie. Przypominam, to Putin kategorycznie zaprzeczał, jakoby miał plany inwazji na Ukrainę.
1: Panie premierze, no pan zna Siergieja Ławrowa, prawda? Jest takie sławetne zdjęcie na balkonie, gdy panowie sobie...
2: Jarosław Kaczyński też go zna, też z nim rozmawiał.
1: Mhm. Jaki to jest też człowiek? Jacy to są ludzie?
2: I to jest, wie pani, to jest ten absurd prawicowej propagandy, że jak ktoś odbywa spotkanie z przedstawicielem kraju, już wtedy niekoniecznie przyjaznego, to jest jakaś kompromitacja. No, mamy zdjęcia Andrzeja Dudy z Putinem i co? To jest kompromitujące?
1: Ciekawa informacja pojawiła się ostatnio w mediach, to znaczy, że pan minister Waszczykowski, czyli szef polskiej dyplomacji za czasów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo chciał się podobno pogodzić z Rosjanami w 2016 roku, nawet był w Moskwie i udzielił wywiadu Komiersantowi. Czy pana zdaniem my chcieliśmy dokonać jakiegoś resetu z Rosją, ale to się nie udało? Bo pan swojego czasu mówił o tym, że był świadkiem, jak Rosjanie proponowali Polakom rozbiór Ukrainy. Potem się pan wycofał z tych słów.
2: Nie, pomyliłem się wtedy co do miejsca. To było nie w Moskwie, tylko w Sopocie. Putin robił aluzję do tego, że Lwów to polskie miasto. I przypominam, że dostałem wtedy oficjalne pismo od wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej, żeby się podzielić wpływami w Ukrainie. I to pismo prezentowałem Radzie Ministrów, więc to są fakty. A to, że cały Zachód, w tym Polska, próbował znormalizować stosunki z Rosją, pchnąć Rosję na bardziej europejskie tory, no to uważam, była słuszna polityka, no bo zawsze trzeba próbować, jednocześnie zbrojąc się, jednocześnie wiedząc, że szanse są niewielkie. Więc ja nie obwiniam Waszczykowskiego, że on też próbował. Obwiniam tą durną propagandę, że każdy kontakt z krajem nieprzyjaznym to jest kompromitacja. Wie pani, mamy stosunki dyplomatyczne ze stalinowskim reżimem Korei Północnej. I co, źle?
1: Dyplomacja to, tak jak mówił Otto von Bismarck, negocjuj i walcz jednocześnie. No właśnie, my walczymy. Pytanie, czy jest jakakolwiek możliwość, żeby z Rosją się porozumieć? Czy mamy, pan ma taką wolę, żeby skontaktować się ze stroną rosyjską?
2: Przeciwnikowi czy partnerowi zawsze trzeba dawać to, co Amerykanie nazywają off-ramp, czyli zjazd ze złej drogi. I no, w naszym interesie, powtarzałem to w kolejnych expose, byłoby mieć normalnych, demokratycznych sąsiadów po obu stronach naszej granicy, tak? No lepiej tak by było. Tylko, że Rosja zdecydowała, że już nie chce integrować się z nawet zewnętrznym kręgiem Unii Europejskiej, tylko chce iść drogą odbudowy imperium. No a wtedy, gdy Rosja najeżdża na swoich sąsiadów, no to my zmieniamy politykę. Jak Rosja zmieni politykę na mniej agresywną, to my też zmienimy.
1: Panie premierze, czy pojawiają się dane, w tym wywiadowcze, że Rosja szykuje jakąś... No właśnie, interwencje, jakieś akcje poniżej progu wojny w krajach bałtyckich.
2: No to zna pani te doniesienia z mediów. Oczywiście ja nie potwierdzę ani nie zaprzeczę, że mamy i jakie mamy dane wywiadowcze. Ale Rosja nie jest zdolna do generalnej ofensywy na Zachód, no bo wszystkie siły ma związane w Ukrainie i od 13 lat nie jest w stanie podbić całego Donbasu. Natomiast może robić jeszcze agresywniej to, co robi, to znaczy prowadzić wojnę terrorystyczną i próbować jakieś prowokacje. Putinowi może się wydawać, że jak zaatakuje jedno ze słabszych państw Zachodu, to się okaże, że artykuł 5 nie działa, no i wtedy niby w jego rachubach NATO się rozpadnie. Tylko przypominam, od czasu jego agresji na Ukrainę NATO się powiększyło o dwa nowe, silne kraje, Finlandię i Szwecję, dzięki czemu Bałtyk, bardzo ważne miejsce, przez które przepływa 60% rosyjskiego eksportu ropy, stał się w zasadzie morzem wewnętrznym NATO. Więc tak, Putin ma złe intencje, ale to nie znaczy, że mu się uda.
1: Panie premierze, po konflikcie, który nadal trwa w Zatoce Perskiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem, zauważyliśmy jedną prawidłowość. To znaczy, że jeśli wyeskaluje się ten konflikt, to się tak nazywa horyzontalnie, czyli na inne kraje sojusznicze, no to wtedy można coś ugrać. Iran bez wątpienia ugrał coś, atakując bazy wojskowe i instalacje energetyczne, między innymi w Katarze, w Omanie, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej oczywiście. No czy w takim razie Władimir Putin nie pójdzie tym przykładem i nie spróbuje jednak zaatakować krajów NATO?
2: Nie można tego wykluczyć i dlatego wydajemy 200 miliardów złotych na obronność i dlatego najpierw w Hadze, a potem w Ankarze jako sojusz wyznaczyliśmy pułap 3,5% PKB na obronność. To, co jest ciekawe, to to, że te dwie wojny mają swoje punkty wspólne, na dobre i na złe. Iran eksportuje do Rosji drony i technologię dronową, a Rosja, tak donosi FT, źródło wiarygodne, daje Iranowi technologię do rakiet hipersonicznych, przed którymi bardzo trudno byłoby się obronić amerykańskim niszczycielom i lotniskowcom. Mam nadzieję, że amerykańska administracja wyciągnie wnioski z tego, że Rosja pomaga Iranowi w zabijaniu amerykańskich żołnierzy.
1: Mhm. No dobrze, to przejdźmy do samych negocjacji, no właśnie, pokojowych, rozjemczych. Czy mam wrażenie, że dzisiaj po półtora roku tych negocjacji amerykańsko-rosyjskich, w którym panowie Jared Kushner, czyli zięć Donalda Trumpa i były agent nieruchomości Steven Witkow próbują nawigować porozumienie ze stroną rosyjską. Ponownie przyjechali, to już ósma wizyta w Moskwie. Pan Steven Witkow, jak zawsze, w ciepłych słowach o Rosji, o Putinie. On jest autorem tych słów, że Putin to bardzo ciepły człowiek. No dobrze, powrócili panowie po miesiącach.
2: Rozumiem, że tutaj tylko powtarzał słowa o Łukaszence, prawda?
1: Powrócili panowie po miesiącach absencji. Czyżby chodziło o wybory połówkowe, czy jednak jest jakaś szansa na rozejm na Ukrainie?
2: No ja życzę tym dżentelmenom sukcesu oczywiście, ale oni poprzednio się zajmowali Bliskim Wschodem, a na Bliskim Wschodzie zamiast pokoju mamy wojnę. Więc mam nadzieję, że tutaj rezultaty będą lepsze.
1: Bardzo enigmatycznie, to inaczej zapytam. Z tego, co się przebija do opinii publicznej, czyli że Władimir Putin nie zrezygnował ze swoich żądań, bo twierdzi, że nadal powód tej inwazji nie został wyeliminowany, czyli rząd faszystów w Kijowie. To czy coś nam to mówi?
2: No to nam mówi, że jest wierutnym kłamcą, bo prezydent Zelenski jest pochodzenia żydowskiego i wybrany demokratycznie. To nie jest moja definicja faszyzmu. Natomiast to Władimir Putin jest krwawym dyktatorem.
1: Władimir Putin według niektórych ma być niepoinformowany o sytuacji na froncie. Nie wie, że podobno 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich ginie każdego miesiąca. Dlatego z wizytą do Moskwy pojechał sam szef CIA, czyli pan John Ratcliffe. Czy pana zdaniem ta wizyta nam coś mówi?
2: Wtedy, gdy służby specjalne utrzymują kontakty i próbują stabilizować relacje między krajami w konflikcie, to jest dobrze, a nie źle. My też tam, gdzie nie ma dyplomacji, czasami używamy kanałów służb specjalnych. I tak, to jest los dyktatorów po 20 latach, że przeważnie w ich otoczeniu już nie ma nikogo, kto ma odwagę powiedzieć, jak jest, tylko bywają otoczeni największymi lizusami. Więc rzeczywiście on może, no tak jak w bunkrze kiedyś kanclerz Rzeszy, przesuwać dywizje, które istnieją tylko na papierze. Tylko że zdaje się, no Putinowi przekazano, co Radcliffe im powiedział i zdaje się, że mu się to nie spodobało i prasa donosi, że skasował spotkanie z Radcliffe'em.
1: Mhm. Czyli my tak naprawdę nie wiemy, czy tam doszło do w ogóle jakichś konkretnych rozmów. Wiemy, że na pewno szef CIA rozmawiał ze swoim odpowiednikiem. Jak wiemy, po wizycie w Moskwie panowie negocjatorzy przybyli także do Kijowa przez lotnisko w Rzeszowie. No i tutaj pytanie, bo też bardzo ciepło się wypowiadali na temat Wołodymyra Zełenskiego. Czyli widzimy, czy widzimy jakąś zmianę w podejściu do strony ukraińskiej? Bo ostatni rok to było, nie macie kart, jesteście dyktatorem, tak mówił przecież Donald Trump do Zełenskiego. Czy dzisiaj coś pana zdaniem się zmieniło na tym połączeniu Waszyngton-Kijów?
2: Po owocach ich poznacie. Mówi się o pakiecie zimowym. No, jeśli by Putin nie odstąpił od swoich maksymalistycznych żądań, no to Ukraina niestety musi walczyć dalej. I pytanie brzmi, czy Stany Zjednoczone dostarczą Ukrainie rakiet do systemu Patriot, które byłyby w stanie zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne? Czy nadal będą dostarczać informacji do celowania w rosyjskie rafinerie? Putin może sobie nie zdawać sprawy, że jeśli by Ukraińcom udało się zniszczyć 50% zdolności rafinacyjnych Rosji, to wojna się może nie tyle zakończy, co nastąpi jej kompletna paraliż zdolności ofensywnych rosyjskich. Ukraińcy są w tej chwili na 30%. No i to jest karta bardzo poważna w rękach prezydenta Zełenskiego.
1: No dobrze, ale jest jeszcze niestety taki najgorszy scenariusz. Ten scenariusz już widzieliśmy w 2022 roku podczas kontrofensywy wojsk ukraińskich, między innymi jesienią i latem, czyli zagrożenie użyciem broni jądrowej przez Rosję. Czy taki scenariusz pojawia się?
2: Oczywiście trzeba to brać pod uwagę, ale też nie dać się zastraszyć samemu sobie. Bo gdyby Rosja mogła użyciem broni atomowej rozstrzygnąć tą wojnę, to pewnie już by to zrobiła. Ale jest pod przemożnym wpływem, groźbą ze strony Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii, aby tego nie robić, a i jej wojska nie są zdolne do operowania w skażonym terenie. Broń atomowa jest użyteczna do atakowania dużych wartościowych celów, na przykład miast, ale nie bardzo się nadaje do walki w polu.
1: Czy pana zdaniem to była dobra deklaracja polskiego wiceministra, który powiedział, że Polska jednak zrezygnuje z tego nuclear sharingu i z takich ambicji, żeby rozszerzyć parasol ochronny atomowy?
2: Mowa o panu Zalewskim. Zdaje się, że źle pani zrozumiała wypowiedź Pawła Zalewskiego. Mówił dokładnie odwrotnie. To znaczy, że Polska, jeśli pamiętam dobrze, że Polska nie aspiruje do posiadania głowic, ale właśnie aspiruje do posiadania samolotów zdolnych do ich użycia. Wie pani, ja uważam, że te sprawy, one są w sojuszu w Polsce objęte najwyższymi możliwymi klauzulami poufności i powinny być dyskutowane w odpowiednich gremiach, a ten wyścig na to, kto jest większym patriotą, bo bardziej chce broni atomowej dla Polski, on jest niecelowy i kontrproduktywny.
1: Zbliża się zima. Czy Polska będzie pomagała Ukrainie i będzie przekazywała jej rakiety do systemów Patriot, rakiety PAK-3?
2: No, zrobiliśmy to w przeszłości, bo Rosjanie robią to, co III Rzesza robiła Londynowi. To znaczy atakują centra ludności przy pomocy tych bardzo nieprecyzyjnych rakiet balistycznych, czyli takich współczesnych V2. O podobnej, niewiele lepszej celności. Więc robiliśmy to w przeszłości na apel władz amerykańskich, władz całego sojuszu. No i jesteśmy członkiem sojuszu i wbrew temu, co mówi pan Błaszczak, no jakaś solidarność sojusznicza nas obowiązuje.
1: Ale Ukraina nie jest w NATO.
2: Nie jest, ale jest funkcjonalnym sojusznikiem, to znaczy walczy z krajem, który się samozdefiniował jako wróg NATO.
1: Czyli nie wyklucza pan, że będziemy przekazywać uzbrojenie Ukrainie?
2: To nie są moje decyzje, ale mamy taką prośbę ze strony władz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc jak ktoś jest przeciwny, no to niech to odpowie, niech to powie Amerykanom.
1: To jeszcze raz, a jaka była ta prośba Sojuszu Północnoatlantyckiego?
2: W szczegóły nie będziemy wchodzić.
1: Okej. Kwestia Starlinków, bo to był taki temat, który pojawiał się na forum. Pana sprzeczki z Elonem Muskiem w mediach społecznościowych. Jak wygląda kwestia wsparcia i zakupu opłat Starlinków w Ukrainie?
2: No to jest jedna z rzeczy, z których jestem dumny i będę opisywał w pamiętnikach, bo rzeczywiście ten zresztą od tego czasu odwołany minister obrony Ukrainy Fedorow, gdy się z nim spotkałem w Kijowie parę miesięcy temu, to dosłownie w pierwszych słowach podziękował mi za skuteczną interwencję wobec Muska. Ona polegała na tym, że zauważyłem, że Rosjanie nagle uzyskali zdolność do uderzania w poruszające się pociągi i autobusy. I to uznałem oznacza, że zaczęli używać Starlinków na swoich rakietach, na swoich dronach. I napisałem wtedy do Muska, słuchaj, umożliwianie Rosjanom popełniania zbrodni wojennych będzie złe dla twojego brandu. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu paru dni on zrobił wreszcie to, o co Ukraińcy prosili, to znaczy załadował do systemu listę tych terminali Starlinka, które są pod kontrolą ukraińską, za które my jako Polska płacimy, 25 tysięcy terminali, a odciął wszystkie inne, które Rosjanie przeszmuglowali gdzieś tam z Kazachstanu czy z Gruzji. I to na parę miesięcy polepszyło sytuację ukraińską na froncie. Więc mam subiektywną satysfakcję.
1: Czy to, że odwołano pana Fedorowa, wspomnianego ministra obrony narodowej, to strata dla Ukrainy?
2: Tak mi się wydaje, bo to był były minister cyfryzacji, bardzo taki uzdolniony w stosowaniu nowoczesnych technologii na polu bitwy i on ulepszył system walki dronowej, to znaczy tym najlepszym operatorom dronów przydzielił więcej dronów, bo proszę pamiętać, tam chodzi nie o operowanie pojedynczymi dronami, tylko całymi chmurami, rojami dronów w tej killzonie. I to od tego czasu wzrosła liczba ofiar po stronie rosyjskiej. Już od pół roku mniej więcej Rosjanie tracą więcej żołnierzy niż rekrutują. I stąd rozważania w Moskwie o mobilizacji, co jest ryzykowne politycznie dla Putina.
1: Domyślam się, że wspiera pan Ukrainę walczącą, dlatego że, no, jak to się mówi, wroga.
2: A niektórzy polscy politycy nie wspierają i szczują na Ukrainę, i szczują na Ukraińców.
1: Wróg mojego przyjaciela jest moim wrogiem.
2: Co jest patriotyzmem, a co jest małpowaniem rosyjskich przekazów i rosyjskich narracji?
1: No tak, ale jednak na tej linii polsko-ukraińskiej było sporo niewygodnych kwestii, w ostatnich miesiącach zwłaszcza. Ja mam takie pytanie, czy na pana dachu, w domu nadal jest...
2: Przypominam, że za poprzedniego rządu zastopowano ekshumację na Wołyniu, a za naszego ruszyły znowu. Dyplomacją okazuje się, można coś osiągnąć i myśmy to osiągnęli. A gdy się zaczyna nacjonalistyczne spory o przeszłość, to ma wpływ negatywny na teraźniejszość.
1: Dobrze. Czy na pana dachu nadal wisi ukraińska flaga obok polskiej?
2: Ukraińska flaga wisiała na moim domu przez 10 dni. Tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na znak Solidarności, i ponieważ miałem w moim domu tuzin ukraińskich uchodźców, to chciałem, żeby poczuli naszą solidarność, tak.
1: Czy dzisiaj możemy...
2: Mogę pani pokazać w tej chwili na moim domu, gdzie jestem, tak jak zawsze wisi polska flaga.
1: Czy my...
2: Chociaż wie pani, jak jak mam gości ważnych, na przykład był minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wisiała brytyjska, jak bywają goście z innych krajów, no to z kurtuazji do polskiej flagi się dołącza flagę gościa, któremu się chce okazać szacunek. Protokół dyplomatyczny, ale rozumiem, że to wywołuje jakieś niezdrowe emocje.
1: To jest tylko pytanie. Niektórzy mogą to odebrać.
2: Andrzej Leper też tylko zadawał pytania.
1: Niezrozumiały. Ja jednak jestem dziennikarzem, więc tutaj nie politykiem. Panie premierze, w takim razie kończąc trochę naszą rozmowę, zastanawia mnie to, jaką rolę Polska i kogo wspierać, z kim powinna nawiązywać sojusze, żeby w tych turbulentnych czasach no jak najlepiej się ustawić, mówiąc kolokwialnie.
2: No, jesteśmy w sojuszu z Zachodem, w tym z Niemcami, a do niektórych na prawicy to nie dociera. I proszę zauważyć, chociażby w ostatnich dniach, wojna rosyjsko-ukraińska, a kogo atakuje nasz prezydent? Niemcy i Ukrainę. To nie służy polskim interesom.
1: A czy służy polskim interesom to, że Niemcy są w coraz gorszej sytuacji gospodarczej i że najnowsze dane mówią, że więcej osób migruje z Niemiec do Polski?
2: Ja od lat naszych nacjonalistów zapytuję retorycznie, czy naprawdę chcecie, ale takiej porządnej recesji w Niemczech?
1: Czy AfD uleczy w takim razie Niemcy, niemiecką gospodarkę, bo oni to obiecują?
2: Uleczy tak, jak Brexit uleczył gospodarkę brytyjską.
1: Czyli mniej migrantów, ale więcej problemów.
2: Nie, od czasu Brexitu migrantów w Wielkiej Brytanii jest więcej, a gospodarka jeszcze gorsza.
1: Ale obiecywano coś innego. Przynajmniej polskich migrantów w Niemczech jest znacznie mniej.
2: Nacjonalistów.
1: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był wicepremier, minister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, pan Radosław Sikorski.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam. Ja się żegnam. Karolina Pajączkowska. Do widzenia.